0: Tak księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał se serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Wyglądasz jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chciałem sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

na szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Radio SK.
1: Raz, jeden, jeden raz. Raz, raz, yo!

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku wszystkie kiełbasy cienkie w paczkach w super ofercie. 1 plus 1 za 1 grosz. Tak, 1 plus 1 za grosz.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
4: I po reklamie.
5: SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. A w nim wywiad z lokalnym specjalistą do spraw architektury XVIII wieku. Ze mną w studiu radia SK Siedlce Piotr Ługowski, który powie nam więcej o dawnej bramie

0: miasta. Przypomnę, że latem 2025 roku w trakcie robót drogowych prowadzonych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Starowiejskiej, Kościuszki i Floriańskiej odkryte zostały fundamenty dawnej bramy miasta. Dlatego warto coś powiedzieć więcej o jej historii.
1: SK Siedlce.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Ługowski. A więc oczywiście brama była bardzo ważnym elementem siedleckiej urbanistyki. Powstała z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego w latach 1773-1776. Jak Ogińska przejmowała w zarząd dobra siedleckie, w inwentarzu z 1776 roku czytamy, że wybudowana została triumfalna brama, natomiast jest ona jeszcze niewytynkowana. I ona oczywiście ukończyła tą pracę związaną z nadaniem bramy odpowiedniego wizerunku, który był docelowy. Natomiast brama też posłużyła jako element architektury podczas przyjazdu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1783. Ona była wówczas specjalnie ozdobiona. Król, wiem, że według relacji spisanej, wiemy, że po mszy odbytej w świątyni król wyszedł i przyglądał się tej pięknej architektury tej bramy. I zachował się, to co jest istotne, zachowało się jedno ze źródeł ikonograficznych dotyczące bramy. To jest rysunek właśnie w zbiorach królewskich Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jest przechowywany w gabinecie rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Czyli brama musiała na nim zrobić wrażenie.
2: Z pewnością, bo pamiętajmy o tym, może nie wszyscy wiedzą, natomiast był to jeden z naprawdę z pierwszych obiektów klasycystycznych w ówczesnej Rzeczypospolitej. W tym samym czasie jeszcze finiszowano budowę tak naprawdę pierwszego kościoła klasycystycznego, czyli kościoła karmelitów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Mówi się, że właśnie w historii sztuki, że była to pierwsza fasada klasycystyczna, a tu mamy tak naprawdę też bramę triumfalną, wzorowaną oczywiście na antycznej bramie, na antycznych bramach rzymskich triumfalnych. Ja to niegdyś swojego czasu w 2009 roku związałem jej powstanie z architektem Szymonem Bogumiłem Cugiem i dałem pewne takie odnośniki, z czego Cug mógł korzystać przy projektowaniu tej bramy. Więc generalnie pamiętajmy, że to było jedno z pierwszych dzieł klasycystycznych na terenie Rzeczypospolitej. Wówczas jeszcze w małej architekturze tak naprawdę panował późny baryk, rokoko i w tym samym czasie na przykład powstawały ołtarze, rokokowe ołtarze do kościoła, dajmy na to kościoła w Sandomierzu, no, obecnie katedry. Więc to było naprawdę jak na Rzeczpospolitą rzecz, to była naprawdę rzecz nowatorska.
0: Co się stało z bramą później? Bo z tego co słyszałam, została rozwiązana.

0: obecnie katedry. Więc to było naprawdę jak na Rzeczpospolitą rzecz, to była naprawdę rzecz nowatorska.
1: Co się stało z bramą później? Bo z tego, co słyszałam, została rozwiązana.

0: Miała być utwardzona nawierzchnia. Ta utwardzona nawierzchnia była właśnie, czyli obecna ulica Piłsudskiego i w stronę Starowiejskiej, więc aby ten sprzęt mógł przejechać, no to po prostu postanowiono to rozebrać. Jak widać z naszych ostatnich odkryć, nie rozebrano jej w pełni, zachował się fundament. Zachowały się także, pamiętajmy, że zachowały się także boczne aneksy, które były częścią elementarną tej bramy. Niższe niż cała struktura bramy, natomiast one się zachowały i są odnowione i możemy je oglądać do dnia dzisiejszego.
1: Czy ta brama rzeczywiście była taką bramą wjazdową do miasta, czy jednak wjeżdżało się też od innej strony, jak to wyglądało?
0: Oczywiście wjeżdżało się, główne trakty były oczywiście od strony Chodowa, trakt warszawski, tak jak jest ulica Piłsudskiego, był wjazd od strony Brzeskiej, od strony ulicy Floriańskiej. Natomiast ona tak naprawdę rozdzielała nam, ona miała funkcję urbanistyczną taką, rozdzielała po pierwsze Starą Wieś, która była pierwotnym miejscem lokacyjnym Siedlec. Potem pełniła funkcję pewnego takiego zamknięcia rynku, bo w XVIII wieku na osi rynek utworzono w pewien sposób, można powiedzieć, nowy, za czasów jeszcze Kazimierza Czartoryskiego. Utworzono nowy rynek, powstał wówczas na osi kościół. Po prawej stronie, potem z czasem, oczywiście z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego, powstał na środku rynku ratusz i po prawej stronie kościoła powstała plebania. Plebania była budowana do 1775 roku i tak naprawdę już wówczas, jak finiszowano budowę plebanii, zaczęto budowę bramy dzwonnicy, która zamykała północną część wschodniego skrzydła wschodniej ściany rynku. Więc ona była takim pandan dla plebanii, czyli odpowiednikiem. No i oczywiście pełniała również funkcję dzwonnicy, ale też wydzielała jakby tą przestrzeń

0: tymi fundamentami, bo wiem, że zostały zakopane ponownie, ale czy jakaś część została zabrana stamtąd?
1: To znaczy, w ogóle weźmy pod uwagę praktykę archeologiczną. Mamy cała ta w ogóle inwestycja, bo to nie tylko samo odkrycie fundamentów bramy dzwonnicy, ale także wcześniej odkrycie bruku było przewidziane. Inwestycja była przygotowywana w czasie COVID-u i była robiona w oparciu o specustawę drogową. Więc według tej specustawy to konserwator nawet za bardzo nie musi być powiadamiany. Niestety tak prawo polskie działa, że specustawy w zasadzie są ponad wszystkim. Natomiast rzeczywiście konserwator w pewnym momencie już i do samego bruku, który był wiadomy, że jest. Fundamentów bramy chyba wcześniej nie odkryto, jakiś to chyba w takim dłuższym dystansie, więc nie znano jakby tego. Chociaż można było też teoretycznie przewidzieć, że one mogą tam istnieć. Natomiast kiedy inwestycja doszła jakby do tego etapu, no to po prostu zostało odkryte i archeolog, który nadzorował, powiadomił oczywiście konserwatora zabytków i ten wstrzymał pracę. To jest istotne, bo ta procedura działa. Działa ona zarówno w innych sytuacjach, także jeżeli budujemy autostrady, prawda, budujemy wszelkie drogi szybkiego ruchu, to zawsze przy tych inwestycjach jest nadzór archeologiczny i on jest, nawet Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ma swojego archeologa na stanie tam, na etacie, który po prostu też

0: w tym momencie tkankę miejską i również jak się okazało, że odkryto fundamenty, no to konserwator wojewódzki wstrzymał pracę wtedy na tym odcinku inwestycji. I teraz tak, no i trzeba było zobaczyć przede wszystkim, przynajmniej do pewnego stopnia przebadać to. No, czyli archeolodzy tak naprawdę, pani Bożena Bryńczak i z zespołem wykopała tak naprawdę, odkopała ten fundament po jednej ze stron, żeby określić tak naprawdę głębokość posadowienia fundamentu. Doszli tam do 1,5 metra głębokości. To było zrobione ze strony zachodniej bramy. Natomiast co ciekawe wyszło tak naprawdę, poza tym 1,5-metrowym, dosyć głęboko, 1,5-metrową głębokością, to wyszły nam łuki, które tak naprawdę no, nikt nie spodziewał się, że konstrukcja fundamentu może być w ten sposób zaaranżowana, bo pod głównymi pod przelotami, czyli tak naprawdę głównym przelotem bramnym, tym szerokim i dwoma furtkami, nie zastosowano pełnego fundamentowania, tylko zastosowano łuki odciążające sklepienie, czyli takie łuki sklepienne. I to jest dosyć ciekawe, no bo po pierwsze to oszczędza cegłę, natomiast też w przypadku, myślę, że ta konstrukcja sklepienna taka troszeczkę powoduje, że masa fundamentowa nie byłaby, gdyby był jakiś fundament osiadał w jakiejś części, no to tutaj taki gruby być może nie powodowałoby to pęknięć, bądź też mniejsze pęknięcie. No, nie wiemy do końca, dlaczego zastosowano tę metodę, natomiast z pewnością nie wymagała ona takiej ilości cegieł, gdyby było to pełne fundamentowanie. Z całego tego fundamentu zachowało się tak naprawdę 2/3 bramy, bo północna skrajna część została zniszczona podczas budowy różnych instalacji. Tam jest studzienka kanalizacyjna i być może to było na początku XX wieku, jeszcze przed wojną, II wojną światową. Nie wiemy, kiedy sieć została poprowadzona. Natomiast z pewnością musiało to spowodować to, że ta północna część tego fundamentu nie zachowała się i widać to było zresztą na miejscu. Więc mamy 2/3 fundamentu bramnego. Przede wszystkim z tym głównym łukiem, który był pod przelotem głównym bramy. I tam jest to ciekawe, bardzo fajnie układały się warstwy sedymentacyjne piachu. I to jest dosyć ciekawe, bo oni to budowali na piachu prawdopodobnie, ale później w jakiś sposób woda też, która penetrowała przestrzeń drogi, jeszcze wówczas przecież przepuszczalną, no bo mówimy tutaj o XVIII wieku, gdzie były kamienie i żwir, no to prawdopodobnie tak jakoś bardzo ciekawie to ułożyła tą i bardzo widać warstwy sedymentacyjne, kiedy ten piach tak jakoś tak w ciekawy sposób się ułożył, a za to pod bocznymi przejściami mamy tak naprawdę, nie wiemy z jakiego to jest okresu, natomiast mamy w jednym, prawdopodobnie z początku XX wieku, mamy takie plomby betonowe, tak jakby plomby konstrukcyjne, które podtrzymywały łuk arkady tej nad przejściem bocznym. Dziwne to jest troszeczkę z punktu widzenia, że z punktu widzenia konstrukcyjnego podpierałbym ten łuk główny, bo on był szerszy, po pierwsze szerszy i miał większy nacisk, bo przez przejazd główny przejeżdżały ciężkie samochody, przejeżdżały jeszcze przed wojną, prawda? Więc nie wiemy, czemu w taką konstrukcję zastosowano i kiedy i z jakiego okresu są te plomby. Z jednej strony ta plomba jest betonowa, z drugiej strony od strony dawnej starej wsi, czyli od strony wschodniej, ona jest ceglana. Więc to są takie niuanse, które zostały wychwycone podczas tych prac archeologicznych. Myślę, że w ogóle tak naprawdę dopiero będziemy wiedzieli, jak już te rzeczy zostaną przeanalizowane. Archeolodzy w tym momencie już przecież zasypali to. Jest to tradycyjna procedura, tak jak mówiłem, w przypadkach dróg, budowy dróg, że po prostu te rzeczy są później zasypywane. Natomiast ważna jest ta dokumentacja, która powstaje w trakcie prac archeologicznych.
1: I trzeba podkreślić,

0: myśleć, że te mury w bardzo dobrym stanie się zachowują.
1: Tak, tak naprawdę nie było żadnych, nie odnotowałem, tak jak przyglądałem się temu, nie odnotowałem żadnych większych spękań, tych, zwłaszcza tych łuków konstrukcyjnych. Tam oczywiście widać, że cegła jest 30-centymetrowa, to jest taka typowa 18-wieczna cegła. Ona się też nie zlasowała nie w jakimś tam dużym stopniu, więc ten stan fundamentów był przez wieki w zasadzie zachował się w stanie bardzo dobrym. Poza tą częścią oczywiście rozebraną, którą rozebrano pod inwestycje sieciowe, czyli studzienki, pod kanalizację i tego typu inne rzeczy.
0: Myślę, że warto tu też wspomnieć, że brama to była jedna z pierwszych, a może w ogóle pierwsza realizacja taka budowlana, którą zakończyła Aleksandra Ogińska.
1: Tak, właśnie, to tak jak mówię, ona zastała bramę już wybudowaną, ale nie otynkowaną, więc ona też to ukończyła i wykorzystała tą bramę, prawda, tak jak mówiłem, na przyjazd króla, ale wiadomo, że król, myślę, że generalnie weźmy pod uwagę, że brama też stała się potem pewną inspiracją. Na przykład jak będziemy w Piszczacu, bardziej tam na wschód pod Białą Podlaską, no to tam wybudowano na wzór siedleckiej bramy na przykład też dzwonnicę parafialną i bramę wejściową na teren kościoła. I to jest ewidentnie już realizacja koniec XIX, początek XX wieku, natomiast ewidentnie jest wzorowana na tej siedleckiej. Więc też było pewną taką inspiracją dla innych architektów, można tak powiedzieć.
0: Gdy napisaliśmy w naszym portalu o tym, co się działo po odkopaniu fundamentów bramy, wielu mieszkańców pisało w komentarzach, że chcieliby, żeby brama została odbudowana. Czy uważasz, że to jest w ogóle możliwe?
1: Przede wszystkim ja też chciałbym, żeby brama została odbudowana, natomiast kiedyś wyraziłem swoją opinię na ten temat. Pamiętamy cały komitet, który się zebrał przed 2018 rokiem. Miał 2018 rok odzyskania, rocznica odzyskania niepodległości miało być takim czasem, kiedy na ten 2018 rok miałaby zostać odbudowana brama. I ten komitet chyba się ukonstytuował około 2016. Powstawały pierwsze projekty odbudowy bramy. Natomiast nie jesteśmy w stanie, według mojej oceny, jeżeli chcemy, żeby to było rzetelnie, a chcemy, no to nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom obecnej i technologii, jakichś prawom związanym z kształtowaniem dróg. I nie jesteśmy w stanie naprawdę zrobić tam ruchu dwupasmowego, przelotowego w obrębie tej bramy, a takie były pomysły. Do posunięć rozszerzeniem, wtedy wówczas były takie pomysły, żeby rozszerzyć przelot główny nawet do 5 metrów. Natomiast bez straty jakości architektonicznej. Pamiętajmy, że ta brama jest, to jest to inspiracją, są bramy antyczne, które mają swoje określone proporcje, które po prostu zawsze to funkcjonowało w oparciu o proporcje. I jeżeli ma to być zrobione w sposób solidny, to rzeczywiście tak naprawdę trzeba zamknąć tam ruch w obrębie, może nie całkowicie, bo przecież tak jak widzimy teraz, w jakiś sposób przez ten krótki odcinek czasu w Siedlcach funkcjonował mimo wszystko ruch, a była jeszcze zamknięta ulica i Floriańska, i Piłsudskiego. Może po prostu zrobić taki skręt z wjazd z Floriańskiej Piłsudskiego bez przejazdu w prawo. I wtedy ten odcinek przy kościele zamknąć, pomyśleć o tym, znaleźć jeszcze jakieś możliwe objazdy, czy też chyba planowana jest jakaś obwodnica też na kolejnym odcinku Siedlec, więc jeżeli to się uda, zadzieje, jeżeli te wszystkie elementy będą zrealizowane, to może jest szansa na to, aby przywrócić ten obiekt. Przynajmniej, a jeżeli już musi być jakiś przelot, no to niech on będzie w jedną stronę, bo tam było około chyba 3 metrów bodajże. Główny przejazd bramy miał około 3 metrów szerokości. Natomiast według mojej oceny, jeżeli ma być ona odbudowana, to niech ona będzie odbudowana w formie taką, jaką, w jakiej była, a nie

0: powtórzyć tworzenie jakiś hybryd. Już w latach 50. w swojej książce tej zamieściłem rysunek. Był pomysł w latach 50. o odbudowę bramy dzwonicy już. W 50. XX wieku miałoby to być odbudowa bramy na cześć Armii Czerwonej. I tam jest w ogóle bardzo dziwna hybryda, bo tam jest zrobiony ruch oczywiście na dwie strony, czyli dwa łuki, mniej więcej takie same, i tylko w jakimś niewielkim stopniu nawiązuje to do historycznej budowli. A tak naprawdę tylko taka odbudowa w formie historycznej ma sens. Bo my mamy naprawdę w świecie, w Polsce mamy wiele pastiszy takich, które po prostu nie powinny się z punktu widzenia konserwatorskiego zadziać się. Wydaje mi się, że tylko rzetelna odbudowa ma sens, i tak robią wszędzie na Zachodzie. Niemcy do tej pory odbudowują po II wojnie światowej swoje państwo, ale to jest tylko i wyłącznie w oparciu o rzetelne badania i w oparciu o fakty historyczne, czyli jakby o ikonografię historyczną, o to, co mamy w spuścizie, ale odbudowują to, starają się przynajmniej, żeby wyglądało tak, jak to było pierwotnie, prawda? Więc ja zachęcam, ale myślę, że to jeszcze minie trochę czasu, zanim takie decyzje władze miasta podejmą, bo naprawdę z tym ruchem to trzeba coś zrobić. Jeżeli to odbudowa bramy ma mieć sens, to nie w formule poszerzania otworów przelotowych i zmian kubatury, bo to zmienia wszystko, zmienia to proporcje, zmienia to charakter obiektu i tyle, co mam do powiedzenia na ten temat.
1: No ja się zgadzam, też nie wyobrażam sobie, żeby to poszerzać. Wydaje mi się, że powinno być po prostu coś wykombinowane z tą zmianą organizacji ruchu. No też wiem, że to może spowodować jakieś większe utrudnienia, no ale rzeczywiście w trakcie jakichś prac remontowych w tym rejonie jednak kierowcy dali sobie radę, więc można
0: ale
1: pomyśleć.
0: Też pamiętajmy, że były wakacje, było poza sezonem szkolnym i to może też wpłynęło na to, ale też były niepochlebne komentarze, żeby najlepiej to te fundamenty zasypać i szybko otworzyć ruch, bo po prostu jest widać ten problem, ale tak jak analizuję też może to jak, bo sam wożę czasami dzieci do szkoły, zdarza się, więc ten bardzo są w okresie około godziny 8, to korki są ogromne i około godziny 16 po pracy, jak ludzie kończą pracę, też są korki ogromne. Nie wiem, jak my to załatwimy wszystko. Mhm. Natomiast uwarunkowania są takie tej odbudowy i zachęcam do starania się rozwiązać ich.
1: No myślę, że tak społecznie bardzo wiele osób popiera to, że chciałoby odbudowy tej bramy, jednak to jest zabytek i to taki nie byle jaki.
0: I natomiast jeżeli ma być odbudowane, to też nie we współczesnej technologii, tylko po prostu odtwarzającą tą technologię, która była. Pamiętam, jak rozbierali noclegownię na Łukasińskiego. Była taka sugestia, że cegła z tej noclegowni właśnie miałaby pójść na odbudowę bramy. No nic, ani cegły nie ma, ani bramy nie ma. Tak więc ani obiektu przede wszystkim pięknego nie ma, bo noclegownia przy Łukasińskiego była jednym z, poza katedrą, była jednym z piękniejszych obiektów wykonanych z cegły licowej, z bogatym detalem architektonicznym, więc nie ma obiektu, nie ma bramy, nie ma cegły. Tyle mogę powiedzieć.
1: A też warto podkreślić, że brama kiedyś pełniła taką bardzo ważną funkcję w mieście. Tam się odbywały różne ważne uroczystości miejskie.
0: Tak, mamy chociażby wizytę Piłsudskiego. Tam na tym placyku przed bramą właśnie arcybiskup Przyździecki witał chociażby marszałka Piłsudskiego podczas jego wizyty w Sielcach, więc to była rzeczywiście scenerią dla wielu, wielu wydarzeń historycznych. W obrębie pomieszczeń tych, które się zachowały do dnia dzisiejszego, tam oczywiście one pełniły pewne funkcje dla parafii. W pewnym momencie było mieszkanie kościelnego czy organisty w jednym z nich, a w drugim tak zwany, w cudzysłowie może, urząd stanu cywilnego, bo tam właśnie spisywano czas trzymano księgi nie tyle parafialne, bo księgi w przypadku małżeństw były robione duplikaty, prawda, ale tam też taką funkcję też jeden z tych budynków w pewnym okresie pełnił. Więc to, że one przez wiele, wiele lat były niszczone, ja pamiętam któreś wybory, obdrapane budynki, zaklejone były plakatami wyborczymi po prostu, no to cieszmy się, że miasto stanęło, miasto, parafia też, bo to te budynki należą na parafii, z tego co pamiętam, stanęły na wysokości zadania, że zostały one odnowione. Natomiast w obrębie tego pasa, z tego co słyszałem, to planowane jest też uczytelnienie tej bramy, szerokości bramy dzwonnicy w asfalcie, więc to byłoby taki też komponent, który przy modernizacji w ogóle całej tej drogi odpowiadał jakby też i wskazywał na tą historyczną, że coś w tym miejscu było. No oczywiście ktoś, kto jest bardziej świadomy i interesuje się historią miasta, no to będzie wiedział, że tam jest brama. Natomiast ktoś, kto przychodzi, no to ktoś, kto jest spoza Siedlec, ktoś, kto przyjeżdża, tylko będzie miał uczytelnie coś, że coś w tym miejscu było, prawda? Że nie jest to, ten pas drogowy nie jest taki od zawsze. Bo rzeczywiście w tym momencie te dwa pomieszczenia, które są zachowane, jak osoba jest nieświadoma, no to nie wie, czy tam coś mogło istnieć poza nimi. Nie?
1: A już tak odbiegając od tematu bramy miasta, chciałam wspomnieć o czymś, co zobaczyłam ostatnio na twoim fanpage'u na Facebooku, który funkcjonuje bardziej jak portal informacyjny, gdzie można się dowiedzieć wielu ciekawych informacji o historii Siedlec. Fanpage nazywa się Siedlce w kręgu sztuki. Jestem pewna, że niektórzy nasi słuchacze na pewno go znają. Pojawiła się tam informacja, że w Siedlcach istniały kiedyś wały obronne. Mieszkam w tym mieście od urodzenia, a nie miałam pojęcia, że takie wały istniały. Podobno fragment tych wałów można było jeszcze do niedawna oglądać naprzeciwko więzienia, tam gdzie kiedyś znajdował się stadion miejski, obecnie mieści się galeria handlowa, i po prostu trybuny tego stadionu znajdowały się na takim wale, który już obecnie nie istnieje. No, myślę, że dla mnie to było dużą ciekawostką i też mam nadzieję, że będzie ciekawostką dla kogoś, kto to teraz usłyszy, a nie wiedział, że Siedlce miały takie wały.
0: Oczywiście, to jest to nawet może nie obrony, tylko wały celne, bo chodziło o to, żeby wjeżdżając do Siedlec, uiszczać opłatę celną. I teraz ostatnio przeglądając archiwalia jeszcze znalazłem, okazuje się, że od strony zachodniej ten wał był przenoszony, bo pierwotnie wał był tak, jak idzie ulica Wojskowa. A jak zaczęto budowę zakładu karnego w 1841 roku, no to po prostu ten wał został przeniesiony za zakład karny, tam gdzie jest obecnie na odcinek, tak gdzie jest odcinek ulicy Wałowej, prawda? No to jest od nazwy. Wówczas było 5 wjazdów do Siedlec, i gdzie stały rogatki, i uiszczano opłatę celną, aby móc po prostu korzystać z jarmarków i sprzedawać swój towar, prawda, na rynku siedleckim. Więc to było, że nie wiem, czy to wszystkie miasta, natomiast myśmy były, oczywiście w XVIII wieku było to miasto prywatne, potem było to miasto gubernialne, i więc też myślę, że to z tego wyniknęło, że było to pewien taki centrum, ośrodek centralny tutaj tych ówczesnej guberni siedleckiej, i gdzie właśnie te targi się odbywały liczne, i z tego korzystano po prostu, pobierając cło.
1: Myślę, że też na zakończenie warto dodać, że więcej o architekturze Siedlec, o wałach, bramie i innych lokalnych zabytkach można się dowiedzieć z twoich książek.
0: Zachęcam po pierwsze do śledzenia portalu na Facebooku Siedlce w kręgu sztuki, i zachęcam do spojrzenia do książki, którą można nabyć w Bibliotece Miejskiej. Została wydana w 2023 roku. właśnie dzięki wsparciu

0: Biblioteki Publicznej w Sielcach i Urzędu Marszałkowskiego. I tam wiele informacji na temat nie tylko XVIII-wiecznych Siedlec, ale także i perełek w regionie możemy znaleźć. A sam portal internetowy jest pewną prowadzoną przeze mnie kontynuacją tych działań, które rozpocząłem w 2023 roku, wydając publikacje. Staramy się informować na bieżąco, ale też pokazywać prace konserwatorskie, które były realizowane, są realizowane w trakcie i spotykamy się z różnymi konserwatorami, którzy opowiadają o tych działaniach. Tak więc zachęcam i polecam. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za chwilę uwagi.
1: A ja dziękuję za rozmowę i przypominam, że gościem Radia SK Siedlce był Piotr Ługowski, badacz XVIII-wiecznych Siedlec i architektury XVIII wieku.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisażu wystawy.
2: SK Siedlce. I wszyscy razem refrenik ze mną.

0: Pytam mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co pani wspominają najlepiej? A co najgorzej?
1: Kolejki i kartki drzwiniowe. To najgorzej. A co najlepiej? Atmosferę w pracy, w domu, wiesiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
2: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia i także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przychodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do przechodniów, do te sklepiki pootwierane, zapraszali, także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne.
2: Tak jest.
0: No ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
1: A kolejki, tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
2: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrany. Wszystko na miejscu było i tak. Nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić do ubezpieczalni. To było najlepsze.
1: Właśnie. My pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy i również socjalne, jakie było zabezpieczenie. Stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy. Także sklepik był oczywiście też zakładowy. No bardzo przyjemnie. To też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, bo tak nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
0: A gdzie panie pracowały?
2: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
1: Bardzo fajny zakład. Dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
2: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
1: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek w korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
0: Też inne tempo życia chyba w ogóle było takie.
1: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
0: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
3: Oj, w Siedlcach, ja w Siedlcach jestem odwołany do studiów. No i też dobrze wspominam czas studiów właśnie, z mieszkania w akademiku. Fajna atmosfera. Ale chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, to już pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale po prostu studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność, taką więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
0: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
3: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kocie łby na Piłsudskiego. Także rzeczywiście park, jak z parku został tak przeniesiony do parku w tym czasie, no to park został to troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są Siedlce. Najczęściej po niektórych ulicach, bo te wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały. Życie to było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy wszędzie, to tu, to tam, w różnych marketach. Tylko studenci mogli zajmować się działalnością kulturalną i naukową. Także to były fajne tego czasu. Nie było żadnych takich ograniczeń, właśnie jakieś takie spontaniczność. To mi przeszkadzało, to oczywiście zawsze walczyłem jako tutaj kierownik klubu Limes, czy studenckiego środka działań kulturalnych Limes, z cenzurą, prawda? Ciągle to mnie stresowało i ciągle musieliśmy z cenzurą było walczyć, bo nie można było nic wydrukować, ani plakatu żadnego, ani imprezy zrobić bez pieczątki cenzury.
4: To jest takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec, na ulicy Płaskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca, co miejscami jakby ogromnie wspomniały.

0: kamień, aż się wzruszyła.
1: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
2: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Płaskiego, Sienkiewicza. Były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które no niestety no, były takie rodziny, które no, mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał w takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było. Chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już jedna. Oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone, ta za serce ścisnęło, bo no niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. No ale już tak jest, tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
3: Warto przypominać to, co było fajne i dobre. I był to taki okres, gdzie no, Polska też miała się czym pochwalić.
1: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
4: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko młodzi
5: komunikowali. To nie teraz.
6: Nie te czasy.
5: W szklanych ekranach.
4: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
7: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzisz, a ja w płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami, ganiali z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajkaj Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze oczywiście bez obowiązków, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaflowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców. No, wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda? Lata bez troski, no i przedszkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
8: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach od mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu. Chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
1: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
8: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby, że,

0: by dostać pożądany towar, na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i prawda, i czekały, aż prawda, przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier, czy prawda, czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci, do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani oddzwoni, i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie jest, widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu, no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
1: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum odląda i człowiek się czuje staci stary.
2: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak? Został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były, kolejka była w kolejkach, tak, ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak? Bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak? Dosłownie pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc ją wzięłam.
3: Czy było coś w tych czasach PRL-u lepszego, czego nie ma już teraz?
2: Lepszego? Wie pani, myślę, że może relacje międzyludzkie. Teraz jesteśmy sami, samowystarczalni, zamykamy się w domu z telefonem, a wtedy nie było telefonu tak dostępnego jak teraz. Trzeba było wyjść do ludzi, trzeba było pójść gdzieś, skontaktować się, żeby w tej kolejce można było stać, można było coś wystać w tej kolejce, to trzeba było z ludźmi rozmawiać. Trzeba było jakieś kontakty mieć, dobre kontakty najlepiej. A teraz? Niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam, ze wsi pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z koleżankami, z kolegami pobawić, wywołuje wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić młodzież na podwórko, no cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
3: Jakie są Państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
4: Miasto wyglądało niekiedy w kronikach tutaj siedleckich, co pokazują. Niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
5: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki, także było naprawdę, pomimo takich warunków czasami surowych, no, można powiedzieć, że no, skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę, brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no, mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
4: Zdajemy tak, sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
5: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, tak, że bardzo miło wspominamy.
4: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
6: Bardzo dobrze wspominam, bo to były wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańczówek. No. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
3: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
6: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Przybyli czym? Wycieczkę do Kisielna na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło. Tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
3: A w jakim zakładzie pan pracował?
6: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem. Potem po zakładach Karo, po 5 chyba latach, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładach zabawkarskich z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i Nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
3: Tak. Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
6: Bardzo się zmieniło. Bardzo się zmieniło. Niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pole, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet mam... Znaczy mamy. Miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec. Jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Siedlcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wiozłem. To mówi, gdzie ja jestem? To Siedlce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo. Całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło, ale jest o pospominać. I to się liczy.
7: Mówiąc prawdę, jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa, to są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach. Także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
3: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
8: To były super czasy. Mam na to dowód najważniejszy. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
3: Co pan najlepiej wspomina?
8: I przystojniej siebie. Siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, z którego się bardzo cieszę i bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie, niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie i jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia, bo urodziłem się blisko Lublina, no, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swoich dni, bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata, a byłem w paru miastach, nawet za oceanem, ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
3: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
9: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do spółdzielni pracy MIŚ. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. Jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro, serce boli, bo pracowaliśmy, byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, w której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie. No całą siebie. To była radość tworzyć. Oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów. Oczywiście prezesi, kierownicy. Żeśmy byli jak jedna rodzina. No, skończyło się po tylu latach. Wraca się pamięcią. Łezka się kręci wokół. Ale cóż... Życie płynie, trzeba iść dalej. No ale przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? Ja mówię, no było. Było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym, żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A MIŚ-u, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, w Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.
10: Na pewno spokojniejsze były czasy. Na pewno takie ustabilizowane, każdy miał pracę i pracował. Kto chciał, to pracował. I nie mógł nie pracować, bo takie były czasy, że każdy musiał pracować. Było spokojniej. Nie było tej zawiści, co jest teraz. Wśród młodych o pracę po prostu się licytują. Kto lepszy, kto gorszy, a to z tego, co słyszę, jak mówią, że żeby pracować, to trzeba po prostu w tej chwili walczyć o tą pracę. To kiedyś nie było. Bardziej, żeśmy więcej spotykaliśmy się ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne ludzie, tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz? Prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic

0: wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać jak wyjeżdżają, mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
1: SK Siedlce. SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk, czas na magazyn reporterów SK Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z Pauliną Ładosz. To nastoletnia wokalistka z Węgrowa, która nagrała swój debiutancki singiel. Sama skomponowała do niego muzykę i napisała tekst. W dzisiejszym magazynie również o ekodoradcach. To specjaliści, którzy mieszkańcom naszego regionu pomogą dobrać odpowiednie źródło ciepła. A na koniec o młodzieżowej wspólnocie mieszkaniowej.
1: SK Siedlce.
3: Nazywam się Paulina Ładosz. Dzisiaj w studiu Eski gościmy młodą, zdolną wokalistkę z naszego regionu, a konkretnie z Węgrowa, czyli tutaj pobliska miejscowość. No i twoja wizyta w studiu Eski jest, można powiedzieć, spowodowana tym, że na YouTubie jest już do odsłuchania, obejrzenia twój teledysk. Piosenka z twoim tekstem, to warto podkreślić, a ty masz dopiero 14 lat.
4: Ukazał się mój autorski singiel. Napisałam go w sumie już rok temu, ale teraz właśnie sfinalizowałam wszystko i wyszedł.
3: No to powiedzmy trochę o tym singlu, tytuł singla, gdzie go można obejrzeć, jaki jest jego tytuł.
4: Tak, tytuł mojej piosenki to kropka na D. Po prostu ten tytuł wyszedł z tego, że w tekście, tam w refrenie jest właśnie podstawie kropkę na D, to, że sfinalizuje to, że w końcu mi się wszystko uda. Możemy cię wszędzie słuchać na wszystkich streamingach, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, wszędzie.
3: Co trzeba wpisać, żeby znaleźć twoją piosenkę poza tytułem?
4: Wystarczy wpisać kropka na D Paulina Ładosz i myślę, że bez problemu znajdziecie.
3: No to oczywiście zachęcamy, żebyście znaleźli i posłuchali. W jakiej stylistyce jest utrzymana twoja piosenka? Bo my w radiu jesteśmy trochę w takiej niewdzięcznej roli. Mówimy, ale nie możemy

0: doszło do tego, że masz ten swój, no chyba wymarzony, autorski singiel. Na pewno od dawna no, swój głos szkolisz. No myślę, że do napisania tekstu piosenki też musiałaś się w jakiś sposób przygotować. No to skąd ta muzyka w twoim życiu? Czy ty masz wykształcenie muzyczne? Czy to jest po prostu pasja, którą gdzieś tam rozwijasz w wolnych chwilach?
1: Ja śpiewam i gram na pianinie od już 6 roku życia, można powiedzieć. Na początku gdzieś tam właśnie u mnie w Węgrowie uczęszczałam na zajęcia z pianina, ze śpiewania. Potem już jak poszłam do pierwszej klasy podstawówki, to poszłam do szkoły muzycznej tutaj właśnie w Siedlcach. I też zaczęłam uczęszczać na śpiew tutaj w Siedlcach do pani Magdaleny Chymos-Sulej. No i tak to się zaczęło i do tej pory śpiewam i właśnie teraz wydaję piosenkę, więc niesamowite.
0: Piękna, można powiedzieć, historia. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o tym również, że no w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, że się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć, czy tutaj w bliskiej okolicy, czy nawet w ogólnopolskiej telewizji.
1: Tak, ja cały czas próbuję, ja już od 10 roku życia właśnie próbuję w telewizji. Byłam, jak miałam 10 lat, w The Voice Kids, w czwórce. No tam wystąpiłam w przesłuchaniach w ciemno, potem też rok później do szansy na sukces próbowałam. Wystąpiłam w odcinku, potem już tylko wystąpiłam w odcinku, dalej już nie przeszłam. Ale to i tak była niesamowita przygoda. Ja poznałam ludzi, do których teraz mam kontakt, z którymi nadal utrzymuję kontakty i bardzo ich lubię.
0: No i pytanie o przyszłość, o plany muzyczne. Jest ten, można powiedzieć, debiutancki utwór, tak? Ta piosenka twojego autorstwa. No ale myślę, że gdzieś tam dużo dalej wybiegają twoje myśli. Gdzieś tam myślę, że te marzenia muzyczne no gdzieś idą w stronę może profesjonalnego śpiewania w przyszłości, nagrywania kolejnych utworów.
1: Ja bym bardzo chciała, to jest takie moje marzenie, żeby się spełnić muzycznie. Ja bym bardzo chciała wydawać piosenki, tylko to też zajmuje dużo czasu. Ja na razie chodzę ze szkoły, ja nie myślę na razie o tym, żeby robić wielką karierę, bo to jest, uważam, za wcześnie jeszcze. Ale ja bym bardzo chciała robić jakieś koncerty, bardzo bym chciała wydawać muzykę. Chcę, żeby ludzie się kiedyś bawili do mojej muzyki, chcę, żeby lubili ją słuchać, żeby mieli ją cały czas na słuchawkach, żeby mieli na Spotify'u. Bardzo bym tego naprawdę chciała. No i mam nadzieję, że to się kiedyś uda.
0: Na razie jesteś bardzo młodą osobą, więc myślę, że tutaj w tej twojej przygodzie muzycznej bardzo też liczysz na pomoc bliskich ludzi. Myślę, że przede wszystkim rodziców.
1: Tak, rodzice to jest dla mnie wsparcie numer jeden. Naprawdę bardzo jestem im wdzięczna za wszystko, co się stało w moim życiu, za wszystko, za wszystkie te sukcesy muzyczne, bo to oni ze mną jeździli na konkursy i dalej jeżdżą. To oni właśnie pomagają mi dalej rozwijać siebie. Dzięki nim też nagrałam tą piosenkę, bo gdyby nie oni, to bym jej pewnie nie nagrała, bo tata mi zaproponował, żebyśmy napisali właśnie do wytwórni FMA Records, żebyśmy nagrali tą piosenkę, więc gdyby nie on, to pewnie nie nagrałabym tej piosenki, więc też jestem bardzo wdzięczna za to.
0: Warto mieć wsparcie w najbliższych, to daje, no myślę, że też takie ukojenie w jakichś gdzieś tam trudniejszych chwilach, kiedy jesteś zmęczona, no bo ta praca gdzieś tam nad piosenką, wyjazdy na konkursy, no nie oszukujmy się, to zabiera czas, czasami może sen i trzeba to łączyć właśnie z nauką w szkole, więc chyba bardzo ważne jest to wsparcie.
1: Oczywiście, że jest bardzo ważne, ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna i ja zawsze z wszystkimi problemami mogę po prostu rozmawiać z moimi rodzicami. Wczoraj miałam koncert u mnie właśnie w Parku Armii Krajowej w Węgrowie i ciekawostka, wczoraj zjadłam rano 2 naleśniki i rosół i tak byłam do 20, bo cały po prostu wczoraj dzień miałam koncerty i naprawdę było ciężko, ale dałam radę, bo miałam bardzo duże wsparcie i to się liczy.
0: Oczywiście, że tak. Chciałam cię jeszcze zapytać o twoje muzyczne inspiracje. Czy masz muzycznych idoli, wokalistów, wokalistki, na których się wzorujesz albo których muzyki lubisz słuchać na co dzień po prostu?
1: Ja bardzo lubię słuchać, zwłaszcza teraz, Amy Winehouse. Jest to artystka, no, która już niestety nie żyje, ale no naprawdę, jej muzyka bardzo mną rusza, bardzo lubię słuchać jej piosenek. Też z niektórymi piosenkami się mogę trochę utożsamić. Naprawdę, to jest moja taka artystka, którą cały czas

0: Teraz słucham. Myślę, że na koniec naszej rozmowy takie życzenia ode mnie, myślę od radia SK Siedlce. Powodzenia na tej muzycznej drodze. Walcz o swoje marzenia, nie poddawaj się, no i czekamy na kolejne piosenki.
1: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dalej będę wydawała muzykę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: SK Siedlce.
3: Eksperci pomogą mieszkańcom Siedlec i regionu przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom doradzą w kwestiach energetycznych i w pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. W gminach na naszym terenie można korzystać już z pomocy ekodoradców. Więcej o projekcie mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak oraz Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.

Natomiast tutaj skala wyzwania też na pewno robi swoje. 300 tysięcy kopciuchów do wymiany. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast on się już rozpoczął. I dobra wiadomość jest taka, że co roku na Mazowszu wymienia się ponad 20 tysięcy kopciuchów rocznie. W związku z tym tempo mogłoby być szybsze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, dlatego że wymiana tylu tysięcy kopciuchów już wpływa na poprawę jakości powietrza. Od 2 lat cieszymy się tendencją, która pokazuje, że jakość powietrza się poprawia. Natomiast żeby ją utrzymać, żeby to powietrze było czyste w sposób ciągły i niezakłócony, no to musimy ten proces dokończyć. Dlatego też sieć ekodoradców, którzy mają wspierać wymianę kopciuchów, czy też w ogóle transformację energetyczną. Generalnie oferuje rynek i tutaj pomysłów i technologii jest bardzo dużo. Mówimy od pomp ciepła, aż po kotły na pelet. Jest także możliwość wymiany urządzeń na urządzenia gazowe, ale coraz głośniej się mówi o elektryfikacji, czyli o tym, że jednak zasilanie czy też produkcja energii cieplnej z prądu jest tą energią bardzo dobrą, ciepłą i czystą. Oczywiście, jeżeli zepniemy cały proces transformacji energetycznej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo wtedy będziemy mogli mówić o niskoemisyjnej energii. Natomiast musimy pamiętać, że wymiana kopciucha to nie jest jedyny element całej transformacji energetycznej. Przede wszystkim musimy zapewnić właściwą efektywność energetyczną budynków. Czyli z jednej strony przeprowadzenie termomodernizacji po to, żeby uzyskać jak najlepszą efektywność urządzeń grzewczych. Wtedy będziemy mogli naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, co dla wielu się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej.

dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej.

0: dla Mazowsza. Całość 137 milionów złotych. No oczywiście wkład własny trzeba było tutaj zapewnić, więc gminy i samorząd województwa, ale przede wszystkim ważna jest idea. Ważne jest to, że chcemy na Mazowszu stworzyć taką sieć ekodoradców, wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty. Instrumenty zarówno jeśli chodzi o wiedzę, ale też instrumenty, które pomogą im w tym, żeby doradzać poszczególnym mieszkańcom, gdzie trzeba i w jaki sposób na przykład docieplić dom albo zainstalować dodatkowe ogrzewanie po to, żeby można było jak najbardziej dbać o czyste powietrze. Pamiętajmy o tym, że bardzo często pojawiają się firmy, które chcąc zachęcić do zakupu swoich urządzeń, no, czasami mijają się z prawdą. Taki ekodoradca, który będzie zatrudniony w gminie, ta porada jest bezpłatna, ale taki ekodoradca ma mieć rzetelną wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony dbać o środowisko, ale z drugiej strony też o ciepło dla mieszkańców. I ma taki ekodoradca mieć również wiedzę na temat, gdzie można pozyskać środki, żeby jak najmniej kosztowało to mieszkańca. Mamy nadzieję, że z jednej strony oczywiście takie doradzanie to jest takie sedno, że mieszkańcy będą wiedzieli, że tu bezpiecznie można zasięgnąć poradę, ale z drugiej strony też chcemy, żeby ekodoradcy docierali do mieszkańców i też pokazywali, jak ważna jest współpraca właśnie mieszkańców z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi po to, żebyśmy wspólnie dbali o czyste środowisko. No tak, pamiętajmy, że mieliśmy program Czyste Powietrze z poziomu rządowego. Mamy programy, które są skierowane właśnie na dbanie o czyste powietrze. Mamy Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. Program ten właśnie powstał, widząc, że niektórzy nie mają na wkład własny do programu rządowego Czyste Powietrze i tam, gdzie naprawdę te środki były niewystarczające na wkład własny i mieszkańcy nie mogli sobie pozwolić na dołożenie do złożonego wniosku na czyste powietrze, to my jako samorząd województwa poprzez gminy oczywiście dokładaliśmy ten wkład własny. Chcieliśmy pokazać, że tym najbiedniejszym pomożemy, a ci, którzy chcą sami, bo wiedzą o tym, jak ważny jest nośnik ciepła, którego używają i sami chcą wymienić, też chcemy, żeby ekodoradca doradził, żeby to było jak najbardziej ekonomiczne i jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne środowisku.
1: Praca ekodoradcy ma bardzo pozytywny odzew w naszej społeczności. Przede wszystkim chodzi o konkretne wsparcie mieszkańców, którzy planują jakieś inwestycje, ale ważna jest też edukacja. Nasz ekodoradca bywa w szkołach kilka razy w roku, bywa na spotkaniach kół seniora, organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej, więc można powiedzieć, że jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i to bardzo cieszy. Te działania są czasem niestandardowe, bo choćby ta instalacja, która w tej chwili jest przy szkole w Zbuczynie, takie wielkie płuca, to jest coś, co wszystkich interesuje, ale z drugiej strony inspiruje do inwestycji mieszkańców, inspiruje władze gminy do różnych działań, które się wpisują w transformację energetyczną na poziomie lokalnym. Na listopadowej sesji podejmujemy uchwałę o utworzeniu spółdzielni energetycznej. To jest nowość na naszym terenie, ale taka nowość, która ma nam dać realne korzyści finansowe i przede wszystkim wpływać na to, co ludzie myślą i robią w obszarze czystego powietrza, ekologii.
2: Jacek Kędzierski, ekodoradca, Urząd Gminy Zbuczyn. Trudną sprawą jest zmiana mentalności naszych mieszkańców, dlatego że każdy ma jakieś swoje wyobrażenia. Dlatego my, chcąc pokazać ludziom tak naprawdę naocznie, jak wyglądają sprawy zanieczyszczenia powietrza, współpracujemy z Polskim Alarmem Smogowym i właśnie na terenie naszej gminy, gminy Zbuczyn, od tygodnia stoją tak zwane mobilne płuca, gdzie każdy może

0: podejść, zobaczyć, jak one zmieniają się w czasie. Na początku były śnieżno-białe, prawda? Natomiast no, po tygodniu już delikatnie widać, że tak ładnie nie jest. A po co nam to jest? Przede wszystkim po to, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli coś, czego nie widać na bieżąco. Coś, co, o czym mówimy bardzo dużo, o smogu, o niskiej emisji, o pyłach, prawda? Natomiast fizycznie tego wprost nie widać. Te płuca pokażą, jak zmieniają się nasze płuca w naszym organizmie pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. My również oprócz tego, że chcemy to pokazać, to wychodzimy do naszych mieszkańców z taką propozycją, że pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania. Udzielamy porad dotyczących efektywności energetycznej budynków. Ale też teraz właśnie zakupiliśmy również kamerę termowizyjną z projektu Mazowsze bez smogu, bo to jest bardzo ważny program, który został uruchomiony przez Zarząd Województwa, dlatego że w urzędach gminy bardzo często brakowało ludzi, którzy mogli zająć się tylko tym tematem. W urzędach jest tak, że tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i ktoś zawsze miał to, przepraszam, to z doskoku. A teraz są oddzielnie zatrudnione osoby, które mają zająć się tylko tym tematem i są do dyspozycji ludzi, można powiedzieć, cały czas. Tak, mamy program o nazwie Mazowsze Czyste Powietrze, w którym to programie jest możliwość dofinansowania tak naprawdę dla tych najbiedniejszych, no, do 100% kwoty netto. Także to są naprawdę duże pieniądze i my chcemy pokazać naszym mieszkańcom, że one nie są ani trudne do wzięcia, ani też do rozliczenia i w tym chcemy pomagać, żeby ludzie tego się nie bali, a mogli skorzystać z tych programów rządowych, które są dostępne i które możemy już na bieżąco, prawda, dystrybuować do naszej gminy.
1: SK Siedlce.
2: A teraz posłuchamy o tym, jak działa i jak się rozwija program wsparcia dla młodych ludzi z pieczy zastępczej w ramach Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
3: Wioleta Wołos, wychowawca w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
4: Tomasz Brzosek, zastępca dyrektora do spraw młodzieży w programie SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Najogólniej rzecz biorąc, wspieramy młodych ludzi w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tej chwili mamy młodych podopiecznych w wieku od 12 do 23 roku życia. Staramy się bardzo kompleksowo podchodzić do tego tematu usamodzielnienia od praktycznie przybycia naszego podopiecznego do jego wyjścia i do tego jego pobytu już poza naszym systemem. Też tutaj udzielamy pomocy.
3: Usamodzielnienie jest to proces, który tak naprawdę zaczyna się już od najmłodszych lat dziecka. My kontynuujemy pracę wychowawczą, pedagogiczną, która się zaczyna w wiosce dziecięcej, skąd później przychodzą do nas młodzi ludzie. I my tutaj, tak jak w każdej rodzinie, tak jak w każdym domu, staramy się pomóc dzieciom naszym podopiecznym w jak najlepszym przygotowaniu do samodzielnego życia. Czyli w tym, żeby, nie wiem, umieli załatwiać wszelakie różne sprawy, tak jak w różnych urzędach, tak jak, nie wiem, założyć konto, wyrobić dowód, paszport, żeby umieli, nie wiem, skorzystać z pomocy medycznej, wiedzieli, jak się zapisać do lekarza. Uczymy ich oszczędzania pieniędzy, bo to są też dyżury, gdzie muszą zadbać nie tylko o własne potrzeby, ale też potrzeby swoich współmieszkańców. I staramy się robić to jak najlepiej przy wsparciu też różnych instytucji, z którymi też współpracujemy na co dzień, żeby ten młody człowiek jak najlepiej uposażony w zasoby i umiejętności mógł sobie poradzić już, kiedy opuści naszą wspólnotę.
4: Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby doradzić, ale też, żeby w taki zdecydowany sposób wesprzeć naszego podopiecznego. Mówimy tutaj o potrzebach mieszkaniowych, szczególnie to jest takim palącym problemem, że w momencie, kiedy młody człowiek się usamodzielnia, wychodzi, opuszcza naszą wspólnotę czy też program, no, potrzebuje miejsca do mieszkania. Tutaj pewnie warto podkreślić naszą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i z Urzędem Miasta w Siedlcach, dzięki którym możemy pozyskiwać dla młodych ludzi mieszkania socjalne, w których mogą zamieszkać po opuszczeniu wspólnoty. Powiem jeszcze o wsparciu naszych młodych ludzi we wspólnocie, którym dajemy możliwości jakby już nie same mieszkaniowe, ale też podnoszenia różnego rodzaju kompetencji, kwalifikacji, bo to jest bardzo ważny też czynnik, który przygotowuje do usamodzielnienia. W momencie, kiedy młoda osoba jest wyposażona w takie zasoby, no zdecydowanie łatwiej znaleźć jej pracę, znaleźć jej źródło utrzymania i finansowania tych takich najpilniejszych potrzeb.
3: Na pewno tak. Nasi podopieczni mają tu możliwość skorzystania z szerokiej oferty, jaką tutaj im proponujemy, tak jak tutaj dyrektor Tomasz wspomniał, o wszelakich możliwości uczestniczenia w różnych kursach, szkoleniach, czy chociażby kontynuacji edukacji. I na pewno

0: pewno te wsparcie też finansowe, które jest też bardzo ważne, ale też takie przede wszystkim mentalne, takie, że jest dobry dorosły gdzieś w ich życiu, który w każdym momencie jemu pomoże. Ta świadomość, którą ma młody człowiek, że ktoś jest zawsze gdzieś, myślę, że jest bardzo istotna, tak jak często młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posuniętej mocno, prawda, i techniki, i do przodu, to myślę, że jest bardzo dużo trudności, w szczególności dla młodych ludzi, gdzie jeszcze ta psychika też nie jest mocna, kiedy mogą przyjść takie momenty załamania i tak naprawdę, nie wiem, zaczyna się to swoje życie, chciałbyś jak najlepiej, a trudne są warunki. I myślę, że my tutaj jako cały program i stowarzyszenie dajemy dużo wsparcia, aby tylko młody człowiek chciał skorzystać, i korzystają, i naprawdę rozbudowują siebie, swoje zasoby, swój potencjał. No i to jest piękne, kiedy możemy być świadkami ich wzrostu i tego rozwoju, i ich sukcesu, bo to przede wszystkim jest ich praca. Przy naszym wsparciu i przy podzieleniu się, nie wiem, naszym doświadczeniem wynikającym też na pewno i z racji wieku, i też jakichś tam przeżytych lat.
1: Bardzo często pytamy naszych młodych ludzi o to, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebują, ale to też nie tylko pytania do młodych ludzi, którzy przebywają aktualnie w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, ale też pytania do osób, które się już usamodzielniły. Korzystamy bardzo mocno z doświadczeń osób, które się już usamodzielniły. Mamy z nimi kontakt, współpracujemy z nimi i na tej podstawie też chcemy wdrożyć właśnie model usamodzielnienia dla pozostałych gmin, dla pozostałych MOKR-ów, PCPR-ów w Polsce, z którymi też współpracujemy, ale i też takimi, którzy byliby zainteresowani taką formułą. Bardzo mocno patrzymy właśnie na to, co udało się naszej młodzieży już na zewnątrz. Bardzo mocno patrzymy na to, czego jeszcze potrzebują, korzystając z tych ich doświadczeń i zasobów. Najważniejsza jest relacja z młodym człowiekiem. To niewątpliwie w tym procesie usamodzielnienia warto, żeby ta relacja zbudowana była na zaufaniu, na takim nieocenianiu, na takim dobrym podejściu do młodego człowieka. Myślę sobie, że to jest nasz zasób i to udaje nam się w dużej mierze robić. Co można udoskonalić? Udoskonalać pewnie warto wszystko, ponieważ ani ten proces usamodzielniania, on nigdy nie będzie taki idealny i doskonały, bo zawsze będą się pewnie znajdowały jakieś czynniki i przeszkody, które mogą go zaburzyć. Natomiast jeśli młoda osoba wie, że może do nas wrócić, że może przyjść, zapytać o wsparcie, że może się do nas zwrócić o różnego rodzaju pomysły, rozwiązania, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Wtedy my też możemy zadziałać bardziej punktowo, bardziej precyzyjnie.
0: Każdy z podopiecznych, z którymi przez lata tutaj swojego bycia miałam ten przywilej się spotkać, jest inny i każdego droga była tak naprawdę różna. Ale to jest takie dla mnie z perspektywy właśnie wychowawcy takie niebywałe i to jest chyba taka wielka radość i myślę, że tutaj taka nagroda, przywilej, gdzie ja właśnie mogę być takim i obserwatorem, i towarzyszem w ich wzrastaniu. To jest piękne, że już gdzieś po też wielu latach, kiedy już młody człowiek opuszcza wspólnoty czy program, dalej utrzymuje kontakt, bo uważam, że ta relacja, o której wspomniał wcześniej mój przedmówca, jest istotna, najważniejsza w zasadzie. Ona nie tylko jest w tym momencie, kiedy jesteśmy razem tutaj, ale też trwa dalej, kiedy już młody człowiek zaczyna te swoje samodzielne życie. No i to jest takie piękne, że nie wiem, mogliśmy być świadkami czyjś ślubu, czy chrztu dzieci, czy nawet takiego zwykłego telefonu, jak dzwonił ciotka, co tam robisz jutro, może spotkamy się na kawie. To jest takie piękne, bo to widać, jak oni sobie radzą w tym życiu. Wiadomo, sytuacje są nie zawsze piękne, bo to życie wcale nie jest zawsze takie przyjemne i wspaniałe. Bagaż doświadczeń, przeżyć niosą niejednokrotnie tak ciężki i wielki, że to jest niesamowite, że oni później tak sobie z tym radzą. To jest ich praca, to jest ich zasługa przy naszym wsparciu i to są ich sukcesy, to co tutaj wynieśli, czego mogli też doświadczyć.

0: Być, korzystają sobie później dalej w swoim dalszym życiu. To jest, ja też tak patrzę na tą perspektywę, znaczy tej relacji między młodym człowiekiem a nami wychowawcami, że to jest taka, to jest taki obopólny związek, bo i my korzystamy z nich i oni korzystają z nas, naszego doświadczenia, wsparcia, ale też my z ich młodości, z tego, że nie wiem, na pewne rzeczy możemy spojrzeć inaczej. To oni uczą nas takiego zachwytu innowacyjnego, czasami podejścia do pewnych spraw, gdzie my już z racji, nie wiem, doświadczenia lat mamy pewne takie udeptane ścieżki, pewne schematy, gdzie gdzieś tam się wpada. Młodość, która w nich bije, nam też, bynajmniej mi, przynosi bardzo dużo radości i myślę, że zarówno oni mogą od nas uzyskać wiele, ale my przede wszystkim też od nich też czerpiemy i po prostu myślę, dlatego to jest chyba takie właśnie ważne, ta relacja. To jest za parę lat, gdzie to jest etap, nie wiem, szkoły średniej, później studiów, gdzie w tych okresach gdzieś możemy im się przyglądać i towarzyszyć. I to różnie wygląda. Czasami jest to krótsze, czasami jest to dłużej, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie mogą w pełni wykorzystać, żeby jak najlepiej przygotować się do tego życia, które będą już później prowadzić samodzielnie.
1: Patrząc z punktu widzenia idealistycznego, no, trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko to wielkie indywiduum i to trzeba bardzo indywidualnie przyglądać się każdej sytuacji młodego człowieka, oczywiście mając też w rękach konkretne zasoby i umiejętności, tak, żeby podnosić ich kwalifikacje, żeby dawać im to, czego w danym momencie potrzebują, czy to wsparcie mentalne, czy to wsparcie finansowe. Nie da się tego tak przełożyć jednym wzorem, który za każdym razem będzie pokazywał, że ta samodzielność jest idealna. Natomiast trzeba szukać tych możliwości i sposobów bardzo indywidualnie przy każdym młodym człowieku, ale mając już w ręku konkretne możliwości, takie jak właśnie te kursy doszkalające, takie jak możliwość wolontariatu, takie jak możliwość po prostu spokojnego życia, posiadania własnego pokoju, zrozumienia i takiego, nie wiem, i takiej wspólnego bycia razem. W naszych zasobach też mamy dwa mieszkania nadzorowane, w których może mieszkać czwórka młodych ludzi i która przygotowuje się w taki bezpieczny sposób do tego, żeby nauczyć się tej samodzielności, tego samodzielnego mieszkania, tego samodzielnego podejmowania decyzji.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Ze mną w studiu Radia Eska Piotr Ługowski.
4: Historyk sztuki, badacz XVIII-wiecznych Siedlec.
2: SK Siedlce.
3: A dzisiaj opowiesz nam o odkryciach z 2025 roku dokonanych w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Siedlcach, czyli o freskach chryliczki.
4: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że w ogóle z punktu widzenia historii sztuki nawet, nie tylko w Siedlcach, ale w ogóle w całej Polsce, a także aż przede wszystkim na Mazowszu, odkrycie fresków herliczki było pewnym takim wydarzeniem, można powiedzieć, dziesięciolecia. Nie jest to może na skalę odkrycia Algretka w Kosowie Lackim, natomiast rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie miało miejsce. O tym, że były malowane w kościele siedleckim malowidła w połowie XVIII wieku, wiedzieliśmy już stosunkowo dosyć od dawna, bo pierwsza taka wzmianka pojawia się w artykule Szymańskiego, pierwszego takiego monografisty Antoniego Herliczki w 1960 roku. W artykule on wskazał, że uczeń Neuherca ukończył robotę w Siedlcach w 1751 roku. W zasadzie Szymański nie wiedział do końca, jakie malowidła wówczas powstały, co powstało wówczas. Wiadomo, że pracował tutaj uczeń Neuherca, Georga Wilhelma Neuherca, ważnego, wspaniałego malarza, zniemczonego Czecha, który wykonywał dzieła chociażby w Pradze, ale także w kościele w Lądzie, tu na terenie Rzeczypospolitej, i był zatrudniony u Jana Klemensa Branickiego przy kilku pracach. I dwa lata później, kiedy pisze Szymański o Herliczce, dementuje, może nie tyle dementuje, co wyklucza w tych swoich wnioskach Siedlce jako miejsce powstania fresku. I tak naprawdę potem, przez bardzo długi czas oczywiście o tym nie było wiadomo, potem przyszły badania księdza doktora Jana Niesieckiego, jednego z moich takich wykładowców historii sztuki, nowożytnika,

0: Ksiądz pochodzi z Białegostoku, więc postanowił też swój doktorat poświęcić Antoniemu Herliczce właśnie, który związany był przez prawie całe swoje życie zawodowe z dworem Jana Klemensa Brańskiego w Białymstoku. I ksiądz dr Jan Niecicki w oparciu o źródła archiwalne z Biblioteki Czartoryskich przygotowuje artykuł o kościele w Sielcach i o freskach Antoniego Herliczki w Sielcach. I wiemy już też także ze źródeł, bo sam badowałem te źródła, jak przygotowałem monografię kościoła, to wiemy, że Herliczkę zatrudniła Izabela z Mursztynów Czartoryska, już po śmierci swojego męża Kazimierza Czartoryskiego w 1750 roku. I zanim on zaczął pracę w Sielcach, został wysłany do Węgrowa w celu przerysowania ołtarzy węgrowskich. Ołtarzy Michelangela Paluniego z Fary Węgrowskiej. I potem po przybyciu do Siedlec wykonał freski w ołtarzu głównym i czterech ołtarzach bocznych. To wiemy z archiwaliów. Poza tym wymalował mensy i cyborium w Złociu Podole. To jest takie określenie z archiwaliów. Więc mamy określony konkretny zakres prac, które wykonał tutaj w Siedlcach. I teraz, jak te freski wyglądały? Mówimy o tym, że co najmniej dwa z nich wiemy, że były inspirowane malowidłami Paluniego ze względu na to, że w bocznych kaplicach, po prawej stronie w kaplicy świętej Anny z obrazem, czy obecnie obrazem Czechowicza, święta Anna nauczająca Marię, a po lewej stronie z obrazem Ukrzyżowanie, te sceny konkretnie powielają sceny z Fary Węgrowskiej. Po prawej stronie tam również jest święta Anna nauczająca Marię i po lewej stronie Ukrzyżowanie. Ale mówimy tutaj w tym momencie o obrazach Czechowicza. I wiemy również z rachunków z Biblioteki Czartoryskich, że dwa lata po powstaniu fresków Czartoryscy zastąpili te freski obrazami, które wymalował Czechowicz. To jest 1752 rok. Czemu tak zrobił, nie wiemy. Natomiast w miejsce fresków zastąpiły obrazy Czechowicza i te obrazy wiszą do dnia dzisiejszego. Jak się stało, że znaleźliśmy ten jeden z fresków?
1: No właśnie o to miałam zapytać.
0: Więc sytuacja była taka, że w latach 2000...

0: Natomiast miejsce fresków zastąpiły obrazy Czechowicza i te obrazy wiszą do dnia dzisiejszego. Jak się stało, że znaleźliśmy ten jeden z fresków?
1: No właśnie o to miałam zapytać.
0: Więc sytuacja była taka, że w latach 2000...

Podczas tych prac konserwatorskich, jak zdejmowano krosna z obrazami przywożono do pracowni, pozostały na ścianach tak zwane podbitki. To były pierwotne deski połączone w formie takiej, jak ma obraz, i który był pierwotnie zapleckiem dla płótna, bo tak naprawdę płótno było naciągnięte na te deski pierwotnie. Potem dopiero przy jakichś konserwacjach XIX-wiecznych wykonano nowe krosna. Ale te deski zostały tam, w tym miejscu. W tych dwóch przypadkach, kiedy wykonywano dotychczas te prace, w tych latach nastych, no to nie zdejmowano tych desek. My jak pozyskaliśmy z parafią, bo wspieramy jakby parafię w pozyskiwaniu środków na konserwację różnych elementów wyposażenia, postanowiliśmy zdjąć te deski. To była ciekawa sytuacja, bo akurat dostaliśmy środki na konserwację Czechowicza, na konserwację obrazu Święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina z prawej kaplicy. I trzeba było zabrać oczywiście obraz do konserwacji. Tak szczerze powiedziawszy, to prosiłem o to konserwatorów, żeby poczekali z tymi zdejmowaniem desek na mnie, jak wrócę z urlopu. Natomiast nie było szansy. Deski zostały zdjęte i ja, czekając na autobus gdzieś tam za granicą, dostaję telefon od księdza, od konserwatora również. Piotr, miałeś rację, są freski. I rzeczywiście, no ja po prostu rozemocjonowany, no rewelacja jest, co wyszło, święty Jan Nepomucen jest, prawda? No więc mamy tą historię. Oczywiście święty Jan Nepomucen na wizerunek nie powiela jakby tych wizerunków z kościoła węgrowskiego, więc jest to prawdopodobnie jego własna koncepcja, być może i raczej, a wręcz na raczej pewnie, że w oparciu o jakieś wzory graficzne wykonana, bo wiele z tych przedstawień, które wykonywał Herliczka, jest oparte o wzory graficzne, więc być może także

0: zostały zdjęte podczas tych wcześniejszych konserwacji i będziemy wiedzieli, czy te malowidła się zachowały, czy się nie zachowały.
1: Czyli możliwe są też kolejne odkrycia.
0: Na to szczerze powiedziawszy liczymy. Tu jak Państwo zorientują się, myśmy odkryli freskę świętego Jana Nepomucena. Natomiast naprzeciwko tego fresku jest obraz świętego Jana Nepomucena. Po drugiej stronie nawet. Tak naprawdę obrazy odpowiadały wezwaniom fresków. To już wiemy, chociażby z tych pierwszych dwóch. I tutaj ten akurat obraz świętego Jana Nepomucena został przewieszony albo w drugiej połowie XIX wieku, albo na początku, na samym początku XX wieku. I obraz Jana Nepomucena z obrazem święty Stanisław wskrzeszający Piotrowina zamieniły się miejscami. Stąd też pod obrazem Jana Nepomucena pierwotnie był ten fresk Jana Nepomucena, czyli de facto Czechowicz powtórzył wezwania ołtarzy, takie jakie one były na freskach. Wrócę jeszcze, kim był ten Herliczka?
1: Właśnie, powiedzmy więcej o nim.
0: Antoni Herliczka właśnie, tak jak już wspomniałem, był uczniem Neuherca i pierwsza jego odnotowana działalność tak naprawdę jest w 1749 roku, jako poprawiał, konserwował, może tak nazwijmy to, fresk w ogrodzie Jana Klemensa Brawnickiego na Podwalu w Warszawie. Potem kolejną jego pracą, potwierdzoną archiwalnie, były właśnie te malowidła siedleckie. Czyli tak naprawdę mamy w tym momencie pierwsze, najwcześniejsze zachowane malowidło Antoniego Herliczki i ono znajduje się w kościele siedleckim. To jest bardzo ważne dla badań na temat tego artysty. Ale potem po pracach w Sielcach w 1751 pisze Koziebrocki do Jana Klemensa Brawnickiego, że uczeń Neuherca skończył już pracę w Sielcach i czy może zostać zatrudniony. I on się zatrudnia na dworze Jana Klemensa Brawnickiego. I przez prawie 20 lat pracuje dla Brawnickiego. Brawnicki umiera w 1771 roku. Do tego czasu on wykonuje malowidła w Pałacu Branickich, oczywiście w oficynach, w Białymstoku, w Choroszczy, w Tyczynie, bo Branicki był właścicielem także Tyczyna, więc w wielu różnych miejscach. I jak tak naprawdę załamanie kariery następuje wtedy, kiedy umiera Branicki, czyli już tam po tych prawie 20 latach. I żona Jana Klemensa Branickiego, Izabela Spaniatowskich-Branicka, tak naprawdę już nie prowadzi takich dużych inwestycji, więc próbuje znaleźć Herliczce, który jest zatrudniony na dworze, jakieś inne zajęcie i wtedy on wychodzi poza. Wtedy pojawiają się prace jego dla króla Stanisława Augusta, de facto brata rodzonego żony Branickiego, czyli Izabeli z Poniatowskich Branickiej. I Herliczka wykonuje tam w łazienkach właśnie wykonuje serię malowideł krajobrazowych. I te malowidła się zachowały w Pałacu Myślewickim. Są, można oglądać, są to pokoje krajobrazowe i fragmenty klatki sodowej są wymalowane właśnie przez Antoniego Herliczka. Ale te malowidła mają taki charakter, nie mają oczywiście charakteru sakralnego, jak to siedleckie, nowo odkryte. Tylko mają taki charakter malowideł z przedstawieniami architektury antycznej, z jakimś tam sztafarzem, z jakimiś roślinami, postaciami przechadzającymi się. Taki typowo krajobrazowy charakter. Wówczas bardzo modny w świecie. I co? 30 lat po pracach w Sielcach Herliczka znowu pojawia się w Sielcach. Tak naprawdę to też za sprawą Izabeli Branickiej trafia na dwór Aleksandry Ogińskiej. Aleksandra Ogińska w latach 80. Kończy budowę pałacu, prawda? W 1783 jest tam wizyta króla, która jakby spina jakby wszystkie działania Aleksandry Ogińskiej w Sielcach, czyli powstanie parku krajobrazowego, a także i budowę nowego pałacu. i w 1700

W 1980 i 81 w sezonach letnich Herliczka pojawia się w Sielcach. I tutaj muszę pochwalić się, bo ja doszedłem do tego zakresu prac. Herliczka w pałacu wykonuje analogiczne przedstawienia krajobrazowe. Tam jest

0: Brzeńskiej, dział kierownika niedaleko Bielska Podlaskiego w Haćkach. I on tam w tych Haćkach dokonał swojego żywota. Zmarł w 1807 roku jako 84-latek. Tam miał rodzinę i został pochowany na cmentarzu w Haćkach. A no, oczywiście mogiła się nie zachowała, bo nie było jakby szans na to.
1: No dobrze, przypomniałeś pokrótce biografię Herliczki. Wróćmy więc do tego momentu w 2025 roku, gdy freski Herliczki zostały odnalezione w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Siedlcach. Tak, żeby było w miarę chronologicznie, powiedz może teraz, co działo się później po dokonaniu tego odkrycia.
0: Prowadzone były badania. Przyjechali konserwatorzy do Siedlec. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jak obiecał podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w kościele, kiedy prezentowane były te malowidła 14 września, obiecał wsparcie finansowe także badań, inwentaryzacji i później może konserwacji. I Mazowiecki Konserwator Zabytków sfinansował badania konserwatorskie tych malowideł. Przyjechali konserwatorzy. Oczywiście na nowo trzeba było zdjąć tą atrapę obrazu, która tam zasłania. I te badania zostały rozpoczęte i przeprowadzone. Oczywiście celem tych badań jest po pierwsze określenie zakresu tego malowidła, które znajduje się w niszy, w kaplicy. Po drugie, no, oczywiście oznaczenie pigmentów, sprawdzenie technologii malarskiej, a także ilość warstw. Warstw tak naprawdę to już odkrywki takie stratygraficzne, czyli schodkowe, które pokazują już chyba około 10 warstw malarskich. Wokoło tego fresku powstało, bo pamiętajmy, że fresk tak naprawdę nie został przykryty, tylko był zasłonięty tymi deskami, które wisiały pod obrazem. A wokoło, jak wykonywano kolejne remonty kościoła, no to wokoło zamalowywano wokoło ram, zamalowywano ściany i tak naprawdę mamy w środku nietknięte malowidło, a wokoło mamy aż prawie 10, około 10 warstw malarskich, farby.
1: To często było to odnawiane.
0: Było, chociażby ja pamiętam poprzedni było na żółto, taki żółty kolor, ochra taka troszeczkę, więc one, no mamy, mówimy tutaj o 200 ponad latach, prawda, prawie 300 lat temu te malowidła powstały, więc trochę tych remontów kościół przeszedł i na tych paskach takich, które się odsłoniły, no to jesteśmy w stanie prześledzić, powiedzmy, pewne warstwy te malarskie. Natomiast badania prowadzili pani doktor Katarzyna Górecka-Ruszel z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też był obecny Marcin Kozarzewski, który jest głównym wykonawcą konserwacji obrazu Czechowicza, święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina. Oni prowadzili te badania i odkrywali kolejne warstwy tak naprawdę. To, co jest. I były przeprowadzone, jeszcze to jest istotne, były przeprowadzone próby czyszczenia. I tutaj bardzo pozytywnie te próby czyszczenia wyszły. Nie schodzi warstwa malarska nawet przy użyciu pewnych tam środków chemicznych, więc nie ma tutaj, nie będzie problemu z zachowaniem jakby całości takiej i zrobieniem go bardziej przejrzystym w przyszłości.
1: Ile w ogóle kosztuje odnowienie takiego fresku? Czy to się da w ogóle powiedzieć tak szacunkowo?
0: Znaczy, nie chciałbym tutaj, myślę, że to idzie w dziesiątkach tysięcy, a nawet może pójść w setkach tysięcy złotych. To nie jest w zależności, oczywiście zawsze w zależności, jest to w zależności od powierzchni i konserwatorzy, jak przygotowują kosztorysy, no to rysują decymetr kwadratowy, prawda, takiego malowidła i też w zależności, kosztorysy w zależności od trudności też. Tutaj nie chcę powiedzieć, bo my tak naprawdę nie mamy tej wyceny, nie będę wskazywał konkretnych kwot. Natomiast no zobaczymy, no myślę, że to może być, z pewnością będzie to powyżej 100 tysięcy, no bo jednak ta powierzchnia jest dosyć duża. To mówimy tu o wielkoformatowym obrazie, to my mamy teraz tam 8 metrów kwadratowych co najmniej samego malowidła. Trzeba też przygotować nową aranżację.

0: naprawdę. Pierwsze, jeżeli to są w ogóle dwa zagadnienia tak naprawdę, bo mówimy o nowej aranżacji przestrzeni z freskiem, ale też tak naprawdę co zrobimy z obrazem. Ten obraz musi wrócić na to miejsce i trzeba znaleźć system też do, jeżeli zdecydujemy się na to, to system do jakiejś ekspozycji, prawda, jeżeli chcielibyśmy pokazać go. Zobaczymy też także, myślę, że te decyzje dopiero będą zapadały w przyszłości w porozumieniu zarówno z przede wszystkim w porozumieniu proboszcza parafii z konserwatorem wojewódzkim, no bo to tak naprawdę wszystko też zależy od pozwoleń, które uzyska parafia w urzędzie konserwatorskim, prawda? Więc czy któryś z fresków, jeżeli się okaże, że jest ich 4, a może nawet 5, bo za ołtarzem głównym. Pamiętajmy, że Herliczka wymalował także ołtarz główny, który potem w czasach Ogińskiej w 1782 został zastąpiony ołtarzem architektonicznym. Więc być może za tym ołtarzem architektonicznym jest pewna przestrzeń, tam około kawałek, metr z kawałkiem. Może tam coś jeszcze jest za nim, ale już na pewno zamalowane, nie tak jak tutaj. Miejmy nadzieję, że te pozostałe ołtarze też są w takim samym stanie i te malowidła się tam zachowały. Po prostu nie są pokryte, przykryte warstwą farby.
1: A jak w ogóle, jak długo trwa renowacja takiego malowidła?
0: To zależy od środków i od ilości osób. Oczywiście ja powiem może z innych doświadczeń. Ta sama pani Kasia Górecka, doktor Katarzyna Górecka z Akademii Sztuk Pięknych, teraz jak robiliśmy projekt polonikowy w instytucie, w którym pracuję, robiliśmy w Wilnie plafony Alto Montego w zakrystiach. To się okazało, że pani Katarzyna wykorzystała na przykład laser do czyszczenia. Już czyszczenie laserem jest szybsze już. Taki plafon, który miał, myślę, że około 3 metrów szerokości, nie pamiętam już dokładnych danych, no to myślę, że on miał tak naprawdę w ciągu jednego dnia była w stanie go oczyścić. Potem wymagało to jeszcze wzmocnienia oczywiście struktury i innych zabiegów chemicznych, konserwatorskich, żeby ukończyć to, prawda, pewnego retuszu. No, tutaj rzeczywiście pewien retusz będzie wymagany, bo my mamy po prostu w tej przestrzeni, gdzie jest fresk, są dziury tak naprawdę po gwoździach, po montażu tych desek, więc to jest, o tyle to będzie trzeba wszystko przygotować, tak, dobrać odpowiednie tynki, dobrać odpowiednie uzupełnienia, zrobić retusz pewnych elementów tego fresku. Jeżeli byśmy chcieli go tak później eksponować, to jest dużo. Samo oczyszczenie takie na przykład przy pomocy lasera może nie będzie trwało wiele, natomiast są inne zabiegi, które wymagają też przestrzeni czasowej ze względu na użytą technologię.
1: Podobno ze względu na źródła historyczne już od dawna wierzyłeś w to, że te freski znajdują się w tych miejscach, gdzie został jeden z nich znaleziony, ale nie do końca dawano wiarę w to, że one faktycznie tam są.
0: Jak już opracowałem tą monografię kościoła, pracując w Urzędzie Konserwatorskim w 2008-2009 roku, to było wtedy, kiedy poprzedni proboszcz robił remont kościoła, zasugerowałem pani Barbarze Jezierskiej, żeby przebadać kościół tutaj pod względem istnienia tych fresków. I ona rzeczywiście zgłosiła się tutaj do delegatury, jako szef nakazała zrobić takie badania. I konserwator ówczesny przeprowadził te badania, ale nic nie wyszło tak naprawdę z tych badań. I dopiero tak naprawdę teraz ta chęć poznania na nowo, tego na nowo poprawieniu,

0: tego zapleczka, tych desek, które są pod obrazem, spowodował to, że myśmy coś cokolwiek znaleźli, bo w miejscach, jak już teraz patrzymy na te odkrywki, nie chcę tutaj zdradzać, ale w miejscach, gdzie wówczas w 2008-2009 były prowadzone badania, to nie było szansy na znalezienie tych malowidł. Tak naprawdę trzeba było zajrzeć pod obrazy. My wiemy, że że Antoni Herliczka tak naprawdę nie malował, o ile wiemy, znamy te z pałacu, nawet tego Sieleckiego w oparciu o tę monetaryzację, no to jak patrzymy na sceny o charakterze religijnym, tak naprawdę mamy jedną scenę o charakterze religijnym, którą znaliśmy przed odkryciem fresku w Siedlcach. Trójce Święta u Abrahama, i to jest niewielkiego formatu nad kominkiem malowidło w dawnej plebanii w Białymstoku, obecnie w Pałacyku Biskupim. A tak naprawdę wszystko to, co mamy w kościołach w Tyczynie, zachowało się jedynie malarstwo Herliczki w formie takiej emblematycznej. W Choroszczy mamy elementy ornamentalne, to co zostało w Białymstoku, fragmenty Herliczki jakieś krajobrazowe, w malarstwie krajobrazowym. To tak naprawdę mamy jedyny w Polsce zachowany wielkoformatowe malowidło o charakterze sakralnym. Drugi o charakterze sakralnym to jest po prostu to wymalowanie nad kominkiem, prawda?
1: To już jest fascynujące, co on tam pokazał i w jaki sposób to pokazał, według jakiego projektu.
0: No właśnie, to teraz tak naprawdę też myślę, że z czasem historycy sztuki, jak już dojdziemy do tego wszystkiego, jak wyglądają pozostałe ołtarze, będziemy mogli analizować, historycy sztuki będą mogli analizować, sam chętnie się zajmę tym tematem, może znaleźć jakieś odpowiedniki ciekawe, czy w tych przypadku tych dwóch ołtarzy, może to są kopie węgrowskich malowideł. To byłoby dosyć ciekawe odkrycie tego i sprawdzenie, czy w ogóle tam coś jest pod tymi obrazami. Myślę, że nieraz się jeszcze tu spotkamy w kwestii Herliczki i będziemy mogli porozmawiać i popowiadać o nowych odkryciach.
1: Czyli liczysz na to, że będziesz pracował w Siedlcach?
0: No może nie. Aż tak. Na razie jest mi dobrze tam, gdzie jestem. Natomiast z pewnością, chcę rzeczywiście wspomóc merytorycznie przede wszystkim parafię i w związku z tym, że zajmuję się tym od 20 lat, tymi badaniami Siedlec i czasów czartoryskich w Siedlcach, no po prostu jest to mi, bardzo mi leży to na sercu, żeby po prostu było i żeby prace konserwatorskie były wykonywane w jak najwyższej jakości.
1: Ja chciałam też zauważyć, że trzeba naprawdę się znać na tym, jak taki fresk bardzo stary wygląda, bo to, co na początku tam zostało odsłonięte po zdjęciu tych desek, to można było widzieć na różnych zdjęciach w lokalnych portalach, to tak naprawdę niewiele tam było widać i trzeba było się mocno przeglądać, więc to jest rzeczywiście odkrycie.
0: Z pewnością tak, natomiast rzeczywiście pamiętajmy, że na tej warstwie pierwotnego fresku jest 200 lat historii, ponad 270 ponad lat historii i tak naprawdę kurzu i wszelkich innych interwencji, więc nie ma co się dziwić, że nawet jak oni odsłonili w pierwszy raz, coś tam było widać. Myśleli, że to jest grzyb, a to były liście. Myśleli, że w pewnym momencie tak naprawdę od razu powiem, że lepiej się go ogląda z daleka niż z bliska. Jak zdejmowali to, było rusztowanie, no to wszyscy patrzyli z bliska, więc wychodziły jakieś fragmenty nieokreślone, prawda? Potem jak odsunięto rusztowanie i zobaczyli tak naprawdę jak wygląda całościowo, no to widać konkretnie Nepomucen, konkretnie widać, że Nepomucen trzyma krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Potem powyżej niego jest pewne takie belkowanie i na tym stoją dwie duże kolumny. Po prostu. I one gdzieś idą do góry. Prawdopodobnie kiedyś tam był wyżej jakiś architraw, belkowanie, które wieńczyło. To być może było połączone z belkowaniami tymi, które są w tej niszy. Takie. To one mogło być tak iluzjonistycznie połączone. Więc

0: Emety, natomiast rzeczywiście po tych próbach czyszczenia, no wychodzi na to, że malowidło jest dobrze zachowane. Więc myślę, że to po prostu trzeba, to jest kwestia czasu.
1: Miejmy nadzieję, że te freski faktycznie będzie można w jakiś sposób oglądać, że nie będą w przyszłości zasłonięte tymi obrazami przez cały czas.
0: No, z pewnością nie można malowidła zostawić w takim stanie bez prac konserwatorskich i zabezpieczających. Nawet jeżeli ten obraz miałby tam wrócić w to miejsce i mielibyśmy już tego malowidła w jakiś tam sposób nie oglądać na stałe. Optymalnie byłoby, gdybyśmy mieli obraz odchylany. Ale to te decyzje będą zapadały dopiero w przyszłości.
1: No dobrze, w takim razie czekajmy na to, co nastąpi. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu za rozmowę również.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Z nami przewodnik PTTK, który opowie nam więcej o życiu i historii postaci, które były związane z miastem Siedlce.
4: Nazywam się Dariusz Piwowarczyk, jestem przewodnikiem PTTK Oddział Podlasie w Siedlcach i chciałbym krótko powiedzieć dzisiaj o księżnej Aleksandrze Ogińskiej z Czartoryski.
2: Eska Siedlce.
1: Księżna Aleksandra Ogińska jest taką najbardziej znaną postacią w Siedlcach, która bardzo rozwinęła miasto. Pochodzi z rodu czartoryskich, o których dzisiaj dowiemy się więcej.
4: Tak. Czartoryscy mieli bardzo znakomite pochodzenie. Oni wywodzili się z rodu wielkich książąt litewskich. Wywodzili swoją genealogię od niejakiego Konstantego, czy też Konstantyna, bo różnie był zapisywany. Konstanty był wnukiem Giedymina, ważnego dla historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponadto, według czartoryskich, ów Konstanty był przyrodnim bratem króla Władysława Jagiełły, co dawało im możliwość tytułowania się krewnymi królewskimi, co zwiększało prestiż rodu czartoryskich. No i też jako jeden z niewielu rodów na Litwie, bo tylko kilka rodów miało taki przywilej, mogli posługiwać się dzięki tym koligacjom rodzinnym z Giedyminem herbem Pogoń, który jest też herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1: Jak to się stało, że Siedlce stały się własnością czartoryskich?
4: W drodze małżeństwa. Otóż Michał Jerzy Czartoryski w 1668 roku ożenił się z Joanną Oleńską. Do Oleńskich do tej pory należały Siedlce, były miastem prywatnym. I od tamtej pory Siedlce już aż do zaborów były własnością Czartoryskich i posługują się od tamtej pory też herbem Pogoń, Pogoń Litewska. A herb Pogoń przedstawia rycerza na pędzącym rumaku. Rycerz trzyma w prawej ręce uniesiony nad głową miecz, w lewej ręce tarczę z podwójnym złotym krzyżem i pod kopytami tego rumaka znajduje się mur forteczny z trzema basztami. Tam jedna z tych baszt, ta środkowa, jest wyższa niż pozostałe. No i właśnie w drodze małżeństwa stały się Siedlce własnością Czartoryskich. A kim był ten Michał Jerzy Czartoryski? My go znamy na przykład, on był dworzaninem króla Władysława IV. Znamy go między innymi z tego, że w 1678 roku był posłem Rzeczypospolitej do Moskwy. Tam miał negocjować wraz z Janem Sapiehą, miał negocjować przedłużenie pokoju, odzyskanie tych ziem zabranych przez Moskwę. Był to bardzo duży orszak, podobno na 1000 koni. Oni tak bardzo reprezentacyjnie do tej Moskwy się udali. Sam powóz karoca czartoryskiego była bardzo bogato zdobiona. Konie miały posrebrzane uprzęże z pióropuszami. Karoca była cała obita w środku czerwonym jedwabiem. Także bardzo okazali, mieli zrobić wrażenie. Nie do końca te negocjacje pokojowe tak wyszły, jakby oczekiwano, ponieważ udało się co prawda przedłużyć rozejm, ale nie udało się tych ziem spotrzymać z powrotem, natomiast pewne kompensacje finansowe tam weszły i pewne korekty granic. Także być może część tego orszaku na to poselstwo było przygotowywane również w Siedlcach, no bo to był 1678 rok. Od 10 lat Siedlce już były własnością Michała Jerzego Czartoryskiego.
1: Jak rodzina Czartoryskich dbała o te Siedlce? Czy w jakiś sposób miasto się dzięki nim rozwinęło? Czy zmieniło się też architektonicznie?
4: Zmieniło się i architektonicznie, i

0: Humanistycznie. I tutaj wkracza Kazimierz Czartoryski, syn Michała Jerzego, o którym powiedziałem wcześniej. Kazimierz Czartoryski dziedziczy po Michale Jerzym Siedlce i do zmiany kształtu miasta wykorzystuje pożar w części centralnej, który się wydarzył w 1692 roku. Ten pożar strawił dużą część miasta. No, jak wiemy, w tamtym czasie budynki w większości były drewniane, jeżeli nie wszystkie w mieście, więc to były duże bardzo szkody, ale stało się to okazją dla Kazimierza do uporządkowania przestrzennego miasta, nadania takiej regulacji ulic i nadania jej takiego siedlcom takiego kształtu już może bardziej zbliżonego do dzisiejszego, chociaż te przemiany przez wiele wieków jeszcze się toczyły, miasto cały czas zmieniało się. Kazimierz Czartoryski również ufundował kościół świętego Stanisława wraz ze swoją żoną Izabelą i o tej żonie Izabeli również jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast z tego pożaru taka pozostałość, główne obiekty, o których można powiedzieć i to często na wycieczkach mówimy, to są tak zwane domy zajezdne, które stoją dzisiaj przy ulicy Esperanto. Wtedy ten Kazimierz Czartoryski po tym pożarze te domy kazał postawić i to są takie domy, one były wtedy z bramami przejezdnymi. Co prawda one były wielokrotnie przebudowywane i tej tkanki architektonicznej już pewnie z tamtego czasu niewiele zostało, bo one były remontowane w XIX wieku i w XX wielokrotnie, natomiast można powiedzieć, że jakaś tam część pewnie to są najstarsze budynki w Siedlcach. A o Izabela Czartoryska, żona Kazimierza, ona też jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ była to córka Jana Andrzeja Morsztyna, poety barokowego. Przez pewien czas mieszkała we Francji. Jak wróciła do Polski, to była bardzo ambitna. W ogóle dbała o to, żeby ród Czartoryskich zajmował należyte mu miejsce, więc dbała o te ożenki swoich dzieci, wnuków, a zasłynęła przede wszystkim utworzeniem w Warszawie pierwszego w Polsce prywatnego salonu politycznego, w którym dyskutowano między innymi o modernizacji Rzeczpospolitej. Spotykała się tam cała śmietanka, taki high life ówczesnej polityki Warszawy i tam dyskutowano o przemianach, a to na pewno dało dobry start dla jej synów później w polityce, bo o tym zaraz usłyszymy.
1: Ojciec Aleksandry Ogińskiej, Michał Fryderyk Czartoryski, był bardzo wpływowym politykiem.
0: Tak. Ojciec Aleksandry Ogińskiej, jak już powiedziałaś, Michał Fryderyk, był podkanclerzem litewskim, był bardzo wpływowym politykiem, chyba jednym z najbardziej wpływowych u schyłku Rzeczpospolitej. Podobno miał bardzo fenomenalną pamięć. Pamiętał on nazwiska i z twarzy też rozpoznawał 100 tysięcy szlachciców, co było bardzo przydatną w polityce umiejętnością. Miał brata młodszego, Augusta Aleksandra, który poślubił najbogatszą wdowę ówczesnej Rzeczpospolitej, czyli Marię Zofię z Sieniawskich. I to była taka druga, taki zasób ważny w polityce, środki finansowe na działalność. I ci bracia utworzyli wraz ze Stanisławem Poniatowskim, ojcem późniejszego króla Stanisława Augusta, utworzyli najbardziej wpływowe stronnictwo polityczne, zwane familią. I to stronnictwo polityczne miało na celu taki program polityczny dążący do naprawy Rzeczpospolitej, bo to były już czasy przed zaborami, gdzie tutaj w dużej mierze obce mocarstwa już się mieszały w politykę Polski. I w programie familii takim politycznym było kilka takich najważniejszych punktów. Ja bym tu wymienił reformę skarbu, reformę wojska, czyli zwiększenie liczebności wojska, bo wtedy tego wojska w Rzeczpospolitej nie było dużo, ale również poprawę doli chłopów i mieszczan oraz przede wszystkim może ograniczenie liberum veto, bo ono miało bardzo destrukcyjny wpływ na politykę kraju. Mówi się, że w tej familii Czartoryskich role były rozłożone tak, że Michał obmyśliwał, August finansował, a Stanisław wykonywał.
1: Takim zwieńczeniem działalności Czartoryskich, tej politycznej działalności, miało być wyniesienie na tron króla, który pochodziłby z ich rodu.
0: Tak,

Poniekąd można tak powiedzieć, ponieważ, no jak już powiedziałem, Czartoryscy byli najbardziej znacznym rodem wtedy, najbardziej wpływowym. Mieli swój program polityczny, mieli też dużo do powiedzenia wtedy w polityce. Czartoryscy chcieli wynieść na tron Polski Augusta Aleksandra Czartoryskiego lub jego syna Adama Kazimierza Czartoryskiego.

0: kierownictwa politycznego z familii. Co prawda nie do końca mu się udało zrealizować cały program polityczny familii. Gdzieś te ich drogi, on się uniezależniał w pewnym momencie od familii. Natomiast udało mu się doprowadzić do uchwalenia Konstytucji 3 maja, także ma swoje też dokonania.
1: Czartoryscy również byli mocno związani z Siedlcami, postawili tu pierwsze budynki, które księżna rozbudowała i mieli wyraźny wpływ na to, jak miasto wygląda dzisiaj.
0: No tak, każdy z nich, czy to Kazimierz Czartoryski, czy Michał Fryderyk, czy wreszcie księżna Aleksandra Ogniska, prowadzili tutaj jakąś działalność fundacyjną, no bo Siedlce były ich miastem, nawet jeżeli nie rezydencjonalnym, bo rezydencjonalnym dopiero stały się w 1775 roku, to jednak trzeba było pokazać, że tutaj mieszka ktoś znaczny. I tak Kazimierz Czartoryski uporządkował układ urbanistyczny Siedlec po tym wielkim pożarze w 1692 roku i nadał jakby tym dzisiejszy kształt miasta, można tak powiedzieć. Ufundował kościół świętego Stanisława wraz z małżonką Izabelą. Ten kościół za jego czasów powstał. Za czasów ojca księżnej Aleksandry Michała Fryderyka powstało również wiele znaczących obiektów, m.in. ratusz siedlecki, plebania przy kościele świętego Stanisława oraz brama dzwonnica. No i wreszcie księżna Aleksandra Ogińska, która była ostatnią z Czartoryskich, w zasadzie jeszcze później po niej była Izabela, ale już bardzo przez krótki czas nie prowadziła takiej, już nie mieszkała w Siedlcach, ale można powiedzieć, że taką ostatnią członkinią rodu Czartoryskich, bardziej związaną z Siedlcami, była Aleksandra z Czartoryskich Ogińska i ona odcisnęła swoje piętno, że tak powiem, na tych wszystkich obiektach. Przede wszystkim wybudowała część obiektów od zera, czyniąc swoje miasto rezydencjonalne, czyli pałac, park, kolumnę toskańską, kaplicę Świętego Krzyża, a rozbudowała wiele innych, czyli na przykład ratusz, kościół Świętego Stanisława, czy też dokończyła budowę bramy dzwonnicy, która również, mimo że nie istnieje do dzisiaj ta budowla, to jednak jest pamiętana przez siedlczan. Jest bardzo istotna jakby w takiej pamięci o dawnych Siedlcach. Księżna Aleksandra Ogińska, wprowadzając się do Siedlec, już miała tą bramę w zasadzie ukończoną. Pozostała ona tylko do otynkowania, tak przynajmniej możemy się dowiedzieć z różnych publikacji na temat księżnej Aleksandry. Więc jakby z wieloma z tych obiektów księżna Aleksandra była związana i no, możemy się pobawić takich miejskich detektywów dzisiaj, wyszukując inicjałów księżnej Aleksandry Ogińskiej, takich monogramów, litery A wpisanej w literę O, czyli taki symbol księżnej Aleksandry Ogińskiej. On jest na wielu z tych obiektów. Do dzisiaj możemy go wypatrzeć, czy to w środku, czy to na zewnątrz. Także warto sobie tych monogramów księżnej odszukać. Józefa Aleksandra Ogińska, bo nie każdy wie, że jej pierwsze imię było Józefa. W zasadzie tego imienia nie używała. Urodziła się jako Czartoryska, bo tak naprawdę wtedy się nazywała Józefa Aleksandra Czartoryska. Urodziła się 19 marca 1730 roku. Jej ojciec był podkanclerzem litewskim. I Michał Fryderyk Czartoryski miał trzy córki. Jedną z nich była Aleksandra Ogińska, ale oprócz tego miał również Konstancję i Antoninę. I z tymi dwiema siostrami też wiąże się taka historia. Mianowicie miały one tego samego męża, a co więcej, zmarły tego samego dnia, tego samego miesiąca. Co prawda w innym okresie. Mianowicie najstarsza Antonina została wydana za Jerzego Fleminga. Wkrótce po małżeństwie, po tym jak urodziła córkę Izabelę Czartoryską, którą możemy znać z historii Puław, pani na Puławach, często bardzo znana w historii Polski, barwna zresztą postać na oddzielną historię zasługująca. Jakiś czas później Antonina zmarła na ospę. Jerzy Fleming po tym jak przeżył żałobę, poślubił kolejną siostrę Aleksandry, Konstancja. Tak się złożyło, że również wkrótce potem zmarła na ospę i te dwie daty

0: właśnie śmierci tych obydwu sióstr się zbiegły. Ale mówiliśmy już o ojcu Aleksandry Ogińskiej, Michale Fryderyku, to powiedzmy sobie jeszcze o matce. Jej matką była Eleonora z Walsztajnów Czartoryska. Znana była z pobożności, nazywano ją często Świętą Panią, ale mówiła też słabo po polsku, co miało też pozytywny jakby skutek uboczny. Młoda Aleksandra Czartoryska nauczyła się mówić po niemiecku. Zresztą jak to można, magnatka młoda, bardzo dbano o jej wychowanie i też za młodu nauczyła się biegle mówić w języku francuskim. Zresztą taka była moda, że język francuski to był ten język wyższych sfer, tak jak może dzisiaj jest angielski często popularny, tak w tamtym czasie ten takim językiem, którym się wszędzie można było porozumiewać w tych wyższych sferach, był język francuski. Babką Aleksandry Ogińskiej ze Czartoryskiej wtedy jeszcze, ze strony ojca była Izabela z Morsztynów, Czartoryska, córka Andrzeja Morsztyna, znanego poety barokowego, znana jako założycielka pierwszego salonu politycznego w Polsce, gdzie spotykali się politycy i cała śmietanka towarzyska ówczesnej Warszawy, gdzie dyskutowano o modernizacji i koniecznych zmianach Rzeczpospolitej. Też przez jakiś czas, wiemy, przynajmniej w wieku 6 lat, ochmistrzynią młodej Aleksandry, czyli taką piastunką, była Elżbieta Drużbacka, nazywana najwybitniejszą poetką czasów. Jakby w takim otoczeniu dorastała młoda Aleksandra Ogińska. Tutaj ważną postacią też w jej życiu był jej kuzyn, młodszy o 2 lata, Stanisław Poniatowski, późniejszy król Polski Stanisław August. No i to jest takie główne jej otoczenie, o którym chciałem powiedzieć. Gdy Aleksandra ma 18 lat, zostaje wydana za mąż, za Michała Antoniego Sapiehę, wojewodę podlaskiego. Była jego 3. żoną. On był też dużo od niej starszy. Takie to były też czasy, że w tych najwyższych sferach to nie za bardzo można było decydować, przynajmniej nie często, decydowano samemu o tym, za kogo się wyjdzie za mąż. Tylko to były często małżeństwa aranżowane. Najważniejsze jest to, żeby zapewnić rodowi należytą pozycję lub ewentualnie finanse. No takie były czasy i to było taką normą może w ówczesnej Rzeczpospolitej.
1: Czy ze względu na to, że to było takie aranżowane małżeństwo, to czy można podejrzewać, że było nieszczęśliwym małżeństwem?
0: Nic o tym nie wiemy. Zachowała się korespondencja Aleksandry z Michałem Antonim i ona była bardzo oddaną małżonką. Także nie mamy żadnych poszlak, żeby twierdzić, że małżeństwo było nieszczęśliwe. Natomiast więcej nieco o jej mężu. Poza polityką mąż interesował się literaturą, dobrze znał literaturę francuską, podobno nawet przetłumaczył kilka dzieł francuskich na język polski, więc miał takie życie też poza polityczne. Młoda para zamieszkała w Słonimiu, zresztą jej mąż Michał Antoni dzięki staraniom teścia został podkanclerzem litewskim, więc awansował jakby, dostał wyższy urząd. No małżeństwo na pewno darzyło się dużym przywiązaniem i szacunkiem, to możemy właśnie po tej korespondencji stwierdzić. Po pewnym jednak czasie drogi polityczne familii, czyli Michała między innymi Fryderyka, a Antoniego Sapiehę się zaczęły rozchodzić i księżna Aleksandra była już w takiej niekorzystnej sytuacji, no bo to jakby nie bardzo tą jedność polityczną się udało zapewnić. Wkrótce potem Michał Antoni Sapieha podupadł na zdrowiu i po 12 latach małżeństwa zmarł. Aleksandra wyprawiła mu pogrzeb, taki należyty z tego co wiemy. Przeprowadziła się też na jakiś czas, znaczy wyjechała na jakiś czas do Wołczyna, do rodzinnej posiadłości. Tam zaprzyjaźniła się zresztą ze swoją siostrzenicą Izabelą Czartoryską, która

0: jako sierota była tam wychowywana przez jej matkę, przez matkę Aleksandry. I wyjechały też na jakiś czas do Warszawy i tam przez pewien czas mieszkały.
1: Ale znamy Aleksandrę jako Ogińską, to znaczy, że wyszła ponownie za mąż. Kiedy to się stało i jak do tego doszło?
0: No więc tak, w Warszawie była kobietą na wydaniu, była to atrakcyjna bardzo partia, więc na pewno wokół niej zaczęli się kręcić różni adoratorzy. Wiemy, że jednym z nich był Józef Paulin Sanguszko, który nawet pozyskał pewne względy Aleksandry, ale ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, i tym razem miał inne plany względem swojej córki, mianowicie ściągnął z Francji swojego protegowanego Michała Kazimierza Ogińskiego. Michał Kazimierz czym prędzej przybył do Polski. Chwilę zatrzymajmy się przy tej osobie, ponieważ był to człowiek o dużej ogładzie towarzyskiej, słynął z gry na instrumentach, bardzo dobrze podobno sobie w tym radził. Nawet grał bardzo dobrze na harfie i miał pewne zasługi, jakieś wynalazki w udoskonalaniu tego instrumentu, przez co został poproszony przez Diderota, będąc we Francji, o napisanie artykułu o harfie do tworzonej przez Diderota encyklopedii. A dziełem życia takim najważniejszym Michała Kazimierza Ogińskiego było wykopanie, utworzenie kanału Ogińskiego na Białorusi. Jest to kanał, który łączy Jasiołdę, dopływ Prypeci, ze Szczarą, dopływem Niemna. I kanał ten docelowo połączył do rzecza Niemna i Dniepru, a przez to Morza Bałtyckiego z Morzem Czarnym. Więc też bardzo ważna realizacja. I Czartoryski, Michał Kazimierz Czartoryski, wraca do Polski i stara się o względy Aleksandry. Aleksandra na początku nie za bardzo mu sprzyja. Już tutaj ma tego Józefa Paulina Sanguszkę. Bardziej w tą stronę się skłania. Natomiast no, coraz bardziej jej się Michał Kazimierz z biegiem czasu zaczyna podobać. No, na pewno ją ujął swoim obyciem towarzyskim, swoją umiejętnością gry na instrumentach. Dużo do powiedzenia miała też wola ojca, któremu też nie bardzo chciała się sprzeciwić, i wychodzi ponownie za mąż, za Michała Kazimierza właśnie. Tutaj też przeprowadzają się, zamieszkują w Słonimiu. Michał Kazimierz Ogiński wszedł w posiadanie starostwa słonimskiego, które odziedziczył po pierwszym mężu swojej żony. Później znowu dzięki Michałowi Fryderykowi został hetmanem wielkim litewskim i tam w tym Słonimiu przez dużą część tego małżeństwa mieszkali. No, ten pałac w Słonimiu był taki całkiem okazały, ponieważ miał 116 pokoi. Ten siedlecki pałac, o czym jeszcze usłyszymy, taki duży nie był z pewnością. No ale póki co para mieszka tam.
2: SK Siedlce.
1: Ponieważ jej mąż był wielkim hetmanem litewskim, to znaczy, że był też zaangażowany politycznie. Czy ona, jako jego żona, wspierała go w takich jego różnych działaniach politycznych?
0: Z tego, co wiemy, to go wspierała. Nawet wiemy, że wybrała się z nim do Petersburga, ponieważ Michał Kazimierz Ogiński ubiegał się przez jakiś czas, liczył, że otrzyma koronę polską. Wtedy tą koronę, jak wiemy, uzyskał Stanisław August Poniatowski. W 1771 roku Michał Kazimierz Ogiński przystępuje do Konfederacji Barskiej, co nie mogło się podobać familii Czartoryskich. Po upadku tej konfederacji on musi wyjechać, jest zmuszony wyjechać na emigrację. Stamtąd dobiegają do uszu księżnej Aleksandry jakieś niemiłe słuchy. Natomiast on też wraca po jakimś czasie, Michał Kazimierz wraca do Słonimia. Tam przez jakiś czas jeszcze mieszkają razem, zgodnie w Słonimiu, po czym wydarza się taka sytuacja, że umiera ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, w 1775 roku. I wtedy to też Aleksandra Ogińska dziedziczy między innymi Siedlce. Postanawia się przeprowadzić do tych Siedlec. Od tamtej pory małżonkowie mieszkają oddzielnie. Ona w Siedlcach, on pozostaje w Słonimiu. I tu się zaczyna już kolejna historia, jakby kolejna część życia Aleksandry Ogińskiej. 23 lata ona mieszkała w Siedlcach, z których uczyniła jeden z głównych ośrodków kultury dworskiej w Polsce. Aleksandra Ogińska spędza te 23 lata życia w Siedlcach. To jest takie najbardziej nam znane 23 lata z życia księżnej Aleksandry. Natomiast umiera w 1798 roku, również w Siedlcach. Zostaje pochowana w wybudowanej przez siebie kaplicy Świętego Krzyża, która do dzisiaj w Siedlcach jest. A dobra po księżnej Aleksandrze odziedziczyła jej siostrzenica Izabela Czartoryska. Izabela Czartoryska, ponieważ z Siedlcami nie była tak bardzo związana, postanawia, były to już czasy zaborów, wtedy jeszcze Siedlce były w zaborze austriackim, Izabela Czartoryska wymienia Siedlce z rządem austriackim na dobra na Lubelszczyźnie. I Siedlce od tej pory, po tym 1807 roku, bo wtedy to się dzieje, już nie są miastem prywatnym. Zaczyna się kolejny epizod życia miasta. Siedlce stają się wtedy miastem rządowym, ale tu też można powiedzieć, że procentuje to, co się zadziało za czasów Aleksandry Ogińskiej i ogólnie Czartoryski, bo posiadając wiele reprezentacyjnych budowli murowanych przede wszystkim, które nadawały się na lokację urzędów, Siedlce też stają się miastem siedzibą cyrkułu, czyli awansują w hierarchii administracyjnej jako miasto. Później już to są różne wzloty i upadki miasta, mianowicie Siedlce jeszcze kilka razy taką ważną funkcję administracyjną będą pełnić, między innymi były miastem gubernialnym, czyli takim głównym miastem dużego obszaru guberni siedleckiej, były miastem wojewódzkim w końcu w XX wieku. No a można powiedzieć, że to się zaczęło dzięki temu, że przede wszystkim Aleksandra Ogińska uczyniła z Siedle swoją rezydencję i zapewnili Czartoryscy już jako cała rodzina dużo reprezentacyjnych budynków.
1: Zachowało się niewiele wizerunków księżnej Aleksandry Ogińskiej. Czy w jakichś dawnych przekazach, może historycznych, pamiętnikarskich, mówiono coś o tym, jak wyglądała i jaka była?
0: Tak, przede wszystkim zachowała się bardzo dobrze w pamięci siedlczan. Znamy też jeden z takich opisów księżnej Karla Heinricha von Haeckinga. Może on taki był połowicznie tylko przychylny księżnej Aleksandrze. Też nie wiemy, w jakim wieku Aleksandry ten opis został jej nadany. Natomiast cytuję: miała nieprzyjemne rysy twarzy, surowe spojrzenie, brzydkie usta i chrapliwy głos. A jednak była wspaniałą kobietą, uczynną, uczuciową, ludzką, dobrą i pobożną. Więc jakby połowicznie była dobrze oceniona. Na pewno w Siedlcach była bardzo znakomicie. Znamy też różne z wyprawianych przez Aleksandrę Ogińską festynów, gal, różne wiersze jej poświęcone temu życiu dworskiemu w Siedlcach i one są, oddają hołd wręcz księżnej Aleksandrze, jaka to była bardzo dobra dla miasta, dla swoich mieszczan, jak to przyciągała ludzi, jaka to była bardzo towarzyska. Także no, na pewno dużo jest w tym prawdy. Tutaj wspominałem, że Aleksandra Ogińska umiera w 1798 roku i odziedziczyła po niej dobra Izabela Czartoryska z Puław. Izabela Czartoryska po śmierci tak napisała: widziałam, jak gaśnie pomimo moich starań i widziałam zamierający wraz z nią gwar, ruch i wszystko to, co ożywiało Siedlce, wracające do swojej poprzedniej szarzyzny. Także to oddaje też to, jak Aleksandra Ogińska, czym stała się dla Siedlec, dla tego życia miasta, bo ona stała się dla tego miasta, dla Siedlec codziennością. Przed nią Czartoryscy nie zamieszkiwali na stałe w Siedlcach. Przebywali tu z pewnością dużo czasu, natomiast to nie była ich główna siedziba. Natomiast w czasie, gdy księżna Aleksandra Ogińska odziedziczyła Siedlce, to przez 23 lata Siedlce stały się takim centrum artystyczno-kulturalnym na mapie Rzeczpospolitej, więc na pewno miało to duży wpływ. To było takie najbardziej skondensowane w życiu Siedlec 23 lata, które do dzisiaj w pamięci siedlczan się zachowało. Aleksandra Ogińska jest chyba najbardziej znaną przez siedlczan postacią, osobą historyczną. I to o niej przede wszystkim wiemy, jeżeli byśmy zapytali kogoś na ulicy, żeby wymienił taką osobę najbardziej związaną z Siedlcami.

0: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. A w nim wywiad z lokalnym specjalistą do spraw architektury XVIII wieku. Ze mną w studiu Radia SK Siedlce Piotr Ługowski, który powie nam więcej o dawnej bramie miasta. Przypomnę, że latem 2025 roku w trakcie robót drogowych prowadzonych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Starowiejskiej, Kościuszki i Floriańskiej odkryte zostały fundamenty dawnej bramy miasta. Dlatego warto coś powiedzieć więcej o jej historii.
1: SK Siedlce.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Ługowski. A więc oczywiście, brama była bardzo ważnym elementem siedleckiej urbanistyki. Powstała z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego w latach 1773-1776. Jak Ogiejska przejmowała w zarząd dobra siedleckie, w inwentarzu z 1776 roku czytamy, że wybudowana została triumfalna brama, natomiast jest ona jeszcze niewytynkowana. I ona oczywiście ukończyła tą pracę związaną z nadaniem bramy odpowiedniego wizerunku, który był docelowy. Natomiast brama też posłużyła jako element architektury podczas przyjazdu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1783. Ona była wówczas specjalnie ozdobiona. Król, wiem, że według relacji spisanej, wiemy, że po mszy odbytej w świątyni król wyszedł i przyglądał się tej pięknej architektury tej bramy. I zachował się, to co jest istotne, zachowało się jedno ze źródeł ikonograficznych dotyczące bramy. To jest rysunek właśnie w zbiorach królewskich Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jest przechowywany w gabinecie rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Czyli brama musiała na nim zrobić wrażenie.
2: Z pewnością, bo pamiętajmy o tym, może nie wszyscy wiedzą, natomiast był to jeden z naprawdę z pierwszych obiektów klasycystycznych w ówczesnej Rzeczypospolitej. W tym samym czasie jeszcze finiszowano budowę tak naprawdę pierwszego kościoła klasycystycznego, czyli kościoła karmelitów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Mówi się, że właśnie w historii sztuki, że była to pierwsza fasada klasycystyczna, a tu mamy tak naprawdę też bramę triumfalną, wzorowaną oczywiście na antycznej bramie, na antycznych bramach rzymskich triumfalnych. Ja to niegdyś swego czasu w 2009 roku związałem jej powstanie z architektem Szymonem Bogumiłem Cugiem i dałem pewne takie odnośniki, z czego Cug mógł korzystać przy projektowaniu tej bramy. Więc generalnie pamiętajmy, że to było jedno z pierwszych dzieł klasycystycznych na terenie Rzeczypospolitej. Wówczas jeszcze w małej architekturze tak naprawdę panował późny baryk, rokoko i w tym samym czasie na przykład powstawały ołtarze, rokokowe ołtarze do kościoła, dajmy na to kościoła w Sandomierzu, no, obecnie katedry. Więc to było naprawdę jak na Rzeczpospolitą rzecz, to była naprawdę rzecz nowatorska.
0: Co się stało z bramą później? Bo z tego co słyszałam, została rozebrana, bo była zbyt wąska najprawdopodobniej w 1941 roku.
2: Ja myślę, że to nawet pierwsza rzecz to była wąska. Niemcy realizowali plan Barbarossa, czyli atak na Związek Radziecki, na Rosję wówczas i chcieli mieć pełną przepustowość. Pamiętajmy, że żeby przejechał ciężki sprzęt, no to musiała być utwardzona nawierzchnia. Ta utwardzona nawierzchnia była właśnie, czyli obecna ulica Piłsudskiego i w stronę Starowiejskiej, więc aby ten sprzęt mógł przejechać, no to po prostu postanowiono to rozebrać. Jak widać z naszych ostatnich odkryć, nie rozebrano jej w pełni, zachował się fundament. Zachowało się także, pamiętajmy, że zachowały się także boczne aneksy, które były częścią elementarną tej bramy, niższe niż cała struktura bramy, natomiast one się zachowały i są odnowione i możemy je oglądać do dnia dzisiejszego.
0: Czy ta brama rzeczywiście była taką bramą wjazdową do miasta, czy jednak wjeżdżało się też od innej strony? Jak to wyglądało?
2: Oczywiście wjeżdżało się, główne trakty były oczywiście od strony Chodowa, od strony Chodowa, od strony

0: strony trakt warszawski, tak jak jest ulica Piłsudskiego, był wjazd od strony Brzeskiej, od strony ulicy Floriańskiej. Natomiast ona tak naprawdę rozdzielała nam, ona miała funkcję urbanistyczną taką, rozdzielała po pierwsze Starą Wieś, która była pierwotnym miejscem lokacyjnym Siedlec. Potem pełniła funkcję pewnego takiego zamknięcia rynku, bo w XVIII wieku na osi rynek utworzono w pewien sposób, można powiedzieć, nowy, za czasów jeszcze Kazimierza Czartoryskiego. Utworzono nowy rynek, powstał wówczas na osi kościół. Po prawej stronie, potem z czasem, oczywiście z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego, powstał na środku rynku ratusz i po prawej stronie kościoła powstała plebania. Plebania była budowana do 1775 roku i tak naprawdę już wówczas, jak finiszowano budowę plebanii, zaczęto budowę bramy dzwonicy, która zamykała północną część wschodniego skrzydła wschodniej ściany rynku. Więc ona była takim pandan dla plebanii, czyli odpowiednikiem. No i oczywiście pełniała również funkcję dzwonnicy, ale też wydzielała jakby tą przestrzeń starej wsi od przestrzeni stricte miejskiej, taką, która została już w XVIII wieku tam zakładana, prawda? I z czasem tam ta zabudowa się powiększała.
1: Wiem, że gdy fundamenty tej bramy zostały odkopane, to widziałeś, jak to wygląda. Czy możesz coś o tym powiedzieć? Co też się stało z tymi fundamentami? Bo wiem, że zostały zakopane ponownie, ale czy jakaś część została zabrana stamtąd?
0: To znaczy, w ogóle weźmy pod uwagę praktykę archeologiczną. Mamy cała ta w ogóle inwestycja, bo to nie tylko samo odkrycie fundamentów bramy dzwonnicy, ale także wcześniej odkrycie bruku było przewidziane. Inwestycja była przygotowywana w czasie COVID-u i była robiona w oparciu o specustawę drogową. Więc według tej specustawy to konserwator nawet za bardzo nie musi być powiadamiany. Niestety tak prawo polskie działa, że specustawy w zasadzie są ponad wszystkim. Natomiast rzeczywiście konserwator w pewnym momencie już i do samego bruku, który był wiadomy, że jest. Fundamentów bramy chyba wcześniej nie odkryto w jakimś chyba takim dłuższym dystansie, więc nie znano jakby tego. Chociaż można było też teoretycznie przewidzieć, że one mogą tam istnieć. Natomiast kiedy inwestycja doszła jakby do tego etapu, no to po prostu zostało odkryte i archeolog, który nadzorował, powiadomił oczywiście konserwatora zabytków i ten wstrzymał pracę. To jest istotne, bo ta procedura działa. Działa ona zarówno w innych sytuacjach, także jeżeli budujemy autostrady, prawda, budujemy wszelkie drogi szybkiego ruchu, to zawsze przy tych inwestycjach jest nadzór archeologiczny i on jest, nawet Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ma swojego archeologa na stanie tam, na etacie, który po prostu też te rzeczy pilotuje. Więc jest to coś, co po prostu jest formalnie już przerobione i po prostu wielokrotnie tego typu rzeczy się działy. No, my mamy tutaj w tym momencie tkankę miejską i również jak się okazało, że odkryto fundamenty, no to konserwator wojewódzki wstrzymał pracę wtedy na tym odcinku inwestycji. I teraz tak, no i trzeba było zobaczyć przede wszystkim, przynajmniej do pewnego stopnia przebadać to. No, czyli archeolodzy tak naprawdę, pani Bożena Bryńczak i z zespołem wykopała tak naprawdę, odkopała ten fundament po jednej ze stron, żeby określić tak naprawdę głębokość posadowienia fundamentu. Doszli tam do 1,5 metra głębokości. To było zrobione ze strony zachodniej bramy. Natomiast co ciekawe wyszło tak naprawdę, poza tym 1,5-metrowym, dosyć głęboko, 1,5-metrową głębokością, to wyszły nam łuki, które tak naprawdę no, nikt nie spodziewał się, że konstrukcja fundamentu może być w ten sposób zaaranżowana, bo pod głównymi

0: pod przelotami, czyli tak naprawdę głównym przelotem bramnym, tym szerokim i dwoma furtkami. Nie zastosowano pełnego fundamentowania, tylko zastosowano łuki odciążające sklepienie, czyli takie łuki sklepienne. I to jest dosyć ciekawe, no bo po pierwsze to oszczędza cegłę, natomiast też w przypadku, myślę, że ta konstrukcja sklepienna taka troszeczkę powoduje, że masa fundamentowa nie byłaby, gdyby były jakieś fundament osiadał w jakiejś części, no to tutaj taki gruby być może nie powodowałoby to pęknięć, bądź też mniejsze pęknięcie. No, nie wiemy do końca, dlaczego zastosowano tę metodę, natomiast z pewnością nie wymagała ona takiej ilości cegieł, gdyby było to pełne fundamentowanie. Z całego tego fundamentu zachowało się tak naprawdę 2/3 bramy, bo północna skrajna część została zniszczona podczas budowy różnych instalacji. Tam jest studzienka kanalizacyjna i być może to było na początku XX wieku, jeszcze przed wojną, II wojną światową. Nie wiemy, kiedy sieć została poprowadzona. Natomiast z pewnością musiało to spowodować to, że ta północna część tego fundamentu nie zachowała się i widać to było zresztą na miejscu. Więc mamy 2/3 fundamentu bramnego. Przede wszystkim z tym głównym łukiem, który był pod przelotem głównym bramy. I tam jest to ciekawe, bardzo fajnie układały się warstwy sedymentacyjne piachu. I to jest dosyć ciekawe, bo oni to budowali na piachu prawdopodobnie, ale później w jakiś sposób woda też, która penetrowała przestrzeń drogi, jeszcze wówczas przecież przepuszczalną, no bo mówimy tutaj o XVIII wieku, gdzie były kamienie i żwir, no to prawdopodobnie jakoś bardzo ciekawie to ułożyła to i bardzo widać warstwy sedymentacyjne, kiedy ten piach tak jakoś tak w ciekawy sposób się ułożył, a za to pod bocznymi przejściami mamy tak naprawdę, nie wiemy z jakiego to jest okresu, natomiast mamy w jednym, prawdopodobnie z początku XX wieku, mamy takie plomby betonowe, tak jakby plomby konstrukcyjne, które podtrzymywały łuk nad łuk arkady tej nad przejściem bocznym. Mhm. Dziwne to jest troszeczkę z punktu widzenia, że z punktu widzenia konstrukcyjnego on podpierałbym ten łuk główny, bo on był szerszy, po pierwsze szerszy i miał większy nacisk, bo przez przejazd główny przejeżdżały ciężkie samochody, przejeżdżały jeszcze przed wojną, prawda? Więc nie wiemy, czemu w taką konstrukcję zastosowano i kiedy i z jakiego okresu są te plomby. Z jednej strony ta plomba jest betonowa, z drugiej strony od strony dawnej starej wsi, czyli od strony wschodniej ona jest ceglana. Więc to są takie niuanse, które zostały wychwycone podczas tych prac archeologicznych. Myślę, że w ogóle tak naprawdę dopiero będziemy wiedzieli, jak już te rzeczy zostaną przeanalizowane. Archeolodzy w tym momencie już przecież zasypali to. Jest to tradycyjna procedura, tak jak mówiłem, w przypadkach dróg, budowy dróg, że po prostu te rzeczy są później zasypywane. Natomiast ważna jest ta dokumentacja, która powstaje w trakcie prac archeologicznych.
1: I trzeba podkreślić, że te mury w bardzo dobrym stanie się zachowują.
0: Tak, tak naprawdę nie było żadnych, nie odnotowałem, tak jak przyglądałem się temu, nie odnotowałem żadnych większych spękań, zwłaszcza tych łuków konstrukcyjnych. Tam oczywiście widać, że cegła jest 30-centymetrowa, to jest taka typowa 18-wieczna cegła. Ona się też nie zlasowała, nie w jakimś tam dużym stopniu, więc ten stan fundamentów był przez wieki w zasadzie zachował się w stanie bardzo dobrym. Poza tą częścią oczywiście rozebraną, którą rozebrano pod inwestycje sieciowe, czyli studzienki, pod kanalizację i tego typu inne rzeczy.
1: Myślę, że warto tu też wspomnieć, że brama to była jedna z pierwszych, a może w ogóle pierwsza realizacja taka budowlana, którą zakończyła Aleksandra Ogińska.
0: Tak, właśnie, to tak jak mówię, ona zastała bramę już wybudowaną, ale nie otynkowaną, więc ona też to ukończyła i wykorzystała tą bramę, prawda, tak jak mówiłem, na przyjazd króla, ale wiadomo, że król, myślę, że generalnie weźmy pod uwagę, że brama też stała się potem pewną inspiracją, na przykład jak będziemy w Piszczacu, bardziej tam na wschód pod Białą Podlaską, no to tam wybudowano na wzór siedleckiej bramy na przykład też dzwonnicę parafialną i bramę wejściową na teren kościoła. I to jest ewidentnie już realizacja koniec XIX, początek XX wieku, natomiast ewidentnie jest wzorowana na tej siedleckiej. Więc też było pewną taką inspiracją dla innych architektów, można tak powiedzieć.
1: Gdy napisaliśmy w naszym portalu o tym, co się działo po odkopaniu fundamentów bramy, wielu mieszkańców pisało w komentarzach, że chcieliby, żeby brama została odbudowana. Czy uważasz, że to jest w ogóle możliwe?
0: Przede wszystkim ja też chciałbym, żeby brama została odbudowana, natomiast kiedyś wyraziłem swoją opinię na ten temat. Pamiętamy cały komitet, który się zebrał przed 2018 rokiem, miał 2018 rok, rok odzyskania, rocznica odzyskania niepodległości, miało być takim czasem, kiedy na ten 2018 rok miałaby zostać odbudowana brama i ten komitet chyba się ukonstytuował około 2016. Powstawały pierwsze projekty odbudowy bramy, natomiast nie jesteśmy w stanie, według mojej oceny, jeżeli chcemy, żeby to było rzetelnie, a chcemy, no to nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom obecnej i technologii, jakichś prawom związanym z kształtowaniem dróg. I nie jesteśmy w stanie naprawdę zrobić tam ruchu dwupasmowego, przelotowego w obrębie tej bramy, a takie były pomysły do posunięcia, rozszerzeniem, wtedy wówczas były takie pomysły, żeby rozszerzyć przelot główny nawet do 5 metrów. Natomiast bez straty jakości architektonicznej. Pamiętajmy, że ta brama jest inspiracją, są bramy antyczne, które mają swoje określone proporcje, które po prostu zawsze to funkcjonowało w oparciu o proporcje. I jeżeli ma to być zrobione w sposób solidny, to rzeczywiście tak naprawdę trzeba zamknąć tam ruch w obrębie, może nie całkowicie, bo przecież tak jak widzimy teraz, w jakiś sposób przez ten krótki odcinek czasu w Siedlcach funkcjonował mimo wszystko ruch, a była jeszcze zamknięta ulica i Floriańska, i Piłsudskiego. Może po prostu zrobić taki skręt z wjazd z Floriańskiego, Piłsudskiego bez przejazdu w prawo. I wtedy ten odcinek przy kościele zamknąć, pomyśleć o tym, znaleźć jeszcze jakieś możliwe objazdy, czy też chyba planowana jest jakaś obwodnica też na kolejnym odcinku Siedlec, więc jeżeli to się uda, zadzieje, jeżeli te wszystkie elementy będą zrealizowane, to może jest szansa na to, aby przywrócić ten obiekt. Przynajmniej, a jeżeli już musi być jakiś przelot, no to niech on będzie w jedną stronę, bo tam było około chyba 3 metrów bodajże. Główny przejazd bramy miał około 3 metrów szerokości. Natomiast według mojej oceny, jeżeli ma być ona odbudowana, to niech ona będzie odbudowana w formie taką, w jakiej była, a nie tworzenie jakiś hybryd. Już w latach 50. w swojej książce tej zamieściłem rysunek. Był pomysł w latach 50. o odbudowę bramy dzwonicy już. W 50. XX wieku miałaby to być odbudowa bramy na cześć Armii Czerwonej. I tam jest w ogóle bardzo dziwna hybryda, bo tam jest zrobiony ruch oczywiście na dwie strony, czyli dwa łuki, mniej więcej takie same i tylko w niewielkim stopniu nawiązuje to do historycznej budowli. A tak naprawdę tylko taka odbudowa w formie historycznej ma sens, bo my mamy naprawdę w świecie, w Polsce mamy wiele pastiszy takich, które po prostu nie powinny się z punktu widzenia konserwatorskiego zadziać się. Wydaje mi się, że tylko, że rzetelna odbudowa ma sens i tak robią wszędzie na Zachodzie. Niemcy do tej pory odbudowują po II wojnie światowej

0: swoje państwo, ale to jest tylko i wyłącznie w oparciu o rzetelne badania i w oparciu o fakty historyczne, czyli jakby o ikonografię historyczną, o to, co mamy w spuścizie, ale odbudowują to, starają się przynajmniej, żeby wyglądało tak, jak to było pierwotnie, prawda? Więc ja zachęcam, ale myślę, że to jeszcze minie trochę czasu, zanim takie decyzje władze miasta podejmą, bo naprawdę z tym ruchem to trzeba coś zrobić. Jeżeli to odbudowa bramy ma mieć sens, to nie w formule poszerzania otworów przelotowych i zmian kubatury, bo to zmienia wszystko, zmienia to proporcje, zmienia to charakter obiektu i tyle, co mam do powiedzenia na ten temat.
1: No ja się zgadzam, też nie wyobrażam sobie, żeby to poszerzać. Wydaje mi się, że powinno być po prostu coś wykombinowane z tą zmianą organizacji ruchu. No też wiem, że to może spowodować jakieś większe utrudnienia, no ale rzeczywiście w trakcie jakichś prac remontowych w tym rejonie jednak kierowcy dali sobie radę, więc można
0: ale
1: pomyśleć.
0: Pamiętajmy, że były wakacje, było poza sezonem szkolnym i to może też wpłynęło na to, ale też były niepochlebne komentarze, żeby najpierw te fundamenty zasypać i szybko otworzyć ruch, bo po prostu jest widać ten problem, ale tak jak analizuję też może to, jak, bo sam wożę czasami dzieci do szkoły, zdarza się, więc ten bardzo są w okresie około godziny 8, to korki są ogromne i około godziny 16 po pracy, jak ludzie kończą pracę, też są korki ogromne. Nie wiem, jak my to załatwimy wszystko. Natomiast uwarunkowania są takie tej odbudowy i zachęcam do starania się rozwiązać ich.
1: No myślę, że tak społecznie bardzo wiele osób popiera to, że chciałoby odbudowy tej bramy, jednak to jest zabytek i to taki nie byle jaki.
0: Nie byle jaki. I natomiast jeżeli ma być odbudowane, to też nie we współczesnej technologii, tylko po prostu odtwarzającą tą technologię, która była. Pamiętam, jak rozbierali noclegownię na Łukasińskiego. Była taka sugestia, że

0: to jest zabytek i to taki nie byle jaki.
1: Nie byle jaki. I natomiast jeżeli ma być odbudowany, to też nie we współczesnej technologii, tylko po prostu odtwarzającą tą technologię, która była. Pamiętam, jak rozbierali noclegownię na Łukasińskiego. Była taka sugestia, że

0: na odbudowę bramy. No nic, ani cegły nie ma, ani bramy nie ma. Tak więc ani obiektu przede wszystkim pięknego nie ma, bo noclegownia przy Łukasińskiego była jednym z, poza katedrą, była jednym z piękniejszych obiektów takiej wykonanych z cegły licowej, z bogatym detalem architektonicznym, więc nie ma obiektu, nie ma bramy, nie ma cegły. Tyle mogę powiedzieć.
1: A też warto podkreślić, że brama kiedyś pełniła taką bardzo ważną funkcję w mieście. Tam się odbywały różne ważne uroczystości miejskie.
0: Tak, mamy chociażby wizytę Piłsudskiego. Tam na tym placyku przed bramą właśnie arcybiskup Przyździecki witał chociażby marszałka Piłsudskiego podczas jego wizyty w Sielcach, więc to była rzeczywiście scenerią dla wielu, wielu wydarzeń historycznych. W obrębie pomieszczeń tych, które się zachowały do dnia dzisiejszego, tam oczywiście one pełniły pewne funkcje dla parafii. W pewnym momencie było mieszkanie kościelnego czy organisty w jednym z nich, a w drugim tak zwany, w cudzysłowie może, urząd stanu cywilnego, bo tam właśnie spisywano wówczas i trzymano księgi nie tyle parafialne, bo księgi w przypadku małżeństw były robione duplikaty, prawda, ale tam też taką funkcję też jeden z tych budynków w pewnym okresie pełnił. Więc to, że one przez wiele, wiele lat były niszczone, ja pamiętam któreś wybory, obdrapane budynki, zaklejone były plakatami wyborczymi po prostu, no to cieszmy się, że miasto stanęło, miasto, parafia też, bo to te budynki należą do parafii, z tego co pamiętam, stanęły na wysokości zadania, że zostały one odnowione. Natomiast w obrębie tego pasa, z tego co słyszałem, to planowane jest też uczytelnienie tej bramy, szerokości bramy dzwonnicy w asfalcie, więc to byłoby taki też komponent, który przy modernizacji w ogóle całej tej drogi odpowiadał jakby też i wskazywał na tą historyczną, że coś w tym miejscu było. No oczywiście ktoś, kto jest bardziej świadomy i interesuje się historią miasta, no to będzie wiedział, że tam jest brama. Natomiast ktoś, kto przychodzi, no to ktoś, kto jest spoza Siedlec, ktoś, kto przyjeżdża, tylko będzie miał uczytelnie coś, że coś w tym miejscu było, prawda? Że nie jest to, ten pas drogowy nie jest taki od zawsze. Bo rzeczywiście w tym momencie te dwa pomieszczenia, które są zachowane, jak osoba jest nieświadoma, no to nie wie, czy tam coś mogło istnieć poza nimi. Nie?
1: A już tak odbiegając od tematu bramy miasta, chciałam wspomnieć o czymś, co zobaczyłam ostatnio na twoim fanpage'u na Facebooku, który funkcjonuje bardziej jak portal informacyjny, gdzie można się dowiedzieć wielu ciekawych informacji o historii Siedlec. Fanpage nazywa się Siedlce w kręgu sztuki. Jestem pewna, że niektórzy nasi słuchacze na pewno go znają. Pojawiła się tam informacja, że w Siedlcach istniały kiedyś wały obronne. Mieszkam w tym mieście od urodzenia, a nie miałam pojęcia, że takie wały istniały. Podobno fragment tych wałów można było jeszcze do niedawna oglądać naprzeciwko więzienia, tam gdzie kiedyś znajdował się stadion miejski, obecnie mieści się galeria handlowa, i po prostu trybuny tego stadionu znajdowały się na takim wale, który już obecnie nie istnieje. No, myślę, że dla mnie to było dużą ciekawostką i też mam nadzieję, że będzie ciekawostką dla kogoś, kto to teraz usłyszy, a nie wiedział, że Siedlce miały takie wały.
0: Oczywiście, to jest to nawet może nie obrony, tylko wały celne, bo chodziło o to, żeby wjeżdżając do Siedlec, uiszczać opłatę celną. I teraz ostatnio przeglądając archiwalia jeszcze znalazłem, okazuje się, że od strony zachodniej ten wał był przenoszony, bo pierwotnie wał był tak, jak idzie ulica Wojskowa. A jak zaczęto budowę zakładu karnego w 1841 roku, no to po prostu ten wał został przeniesiony za zakład karny, tam gdzie jest obecnie na odcinek, tak gdzie jest odcinek ulicy Wałowej, prawda? To jest od nazwy. Wówczas było 5 wjazdów do Siedlec, i gdzie

0: stały rogatki i uiszczano opłatę celną, aby móc po prostu korzystać z jarmarków i sprzedawać swój towar, prawda, na rynku siedleckim. Więc to było, że nie wiem, czy to wszystkie miasta, natomiast myśmy były, oczywiście w XVIII wieku było to miasto prywatne, potem było to miasto gubernialne i więc też myślę, że to z tego wyniknęło, że było to pewien takie centrum, ośrodek centralny tutaj tych ówczesnej guberni siedleckiej i gdzie właśnie te targi się odbywały liczne i z tego korzystano po prostu pobierając cło.
1: Myślę, że też na zakończenie warto dodać, że więcej o architekturze siedlec, o wałach, bramie i innych lokalnych zabytkach można się dowiedzieć z Twoich książek.
0: Zachęcam po pierwsze do śledzenia portalu na Facebooku Siedlce w kręgu sztuki i zachęcam do spojrzenia do książki, którą można nabyć w Bibliotece Miejskiej. Została wydana w 2023 roku. Właśnie dzięki wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach i Urzędu Marszałkowskiego. I tam wiele informacji na temat nie tylko XVIII-wiecznych siedlec, ale także i perełek w regionie możemy znaleźć. A sam portal internetowy jest pewną prowadzoną przeze mnie kontynuacją tych działań, które rozpocząłem w 2023 roku, wydając publikacje. Staramy się informować na bieżąco, ale też pokazywać prace konserwatorskie, które są realizowane w trakcie i spotykamy się z różnymi konserwatorami, którzy opowiadają o tych działaniach. Tak więc zachęcam i polecam. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za chwilę uwagi.
1: A ja dziękuję za rozmowę i przypominam, że gościem Radia SK Siedlce był Piotr Ługowski, badacz XVIII-wiecznych siedlec i architektury XVIII wieku.
2: SK Siedlce.
3: Muzyką się żyje.
4: Sylwia Grzeszczak ma dla nas hit na drugą połowę wakacji. Wydała bardzo letnią nowość Mango. To pierwszy nowy singiel Sylwii Grzeszczak po rocznej przerwie od wydawania. A co robiła w tym czasie? No to już zapytaliśmy samą Sylwię.
5: Tak serio, to wyszłam do studia. Komponuję sobie kolejne utwory i to jest moja taka odskocznia od tego życia też codziennego. Jest to mój taki proces twórczy i on do czegoś po prostu doprowadzi.
4: Nowy hit Sylwii Grzeszczak mamy dla Was w Radiu SK, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Usłyszycie go już w tej godzinie. A już teraz jesteśmy z Wami i gramy hity na czasie w Radiu SK. Jest niedziela, a ja mówię Wam dzień dobry. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Wysłał zdjęcie, że właśnie wsiada na rower, a na głośnikach, w słuchawkach, oczywiście Radio SK i hity na czasie. I tak sobie pomyślałam, że przyjdę do was z pytaniem, co u was, co robicie, dajcie znać, czy wy właśnie raczej z tych porannych ptaszków, czy może jeszcze przekręcacie się z jednego na drugi bok. A ja gram Rudimental i Khalid już teraz w Radio SK.

0: 34 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, co u was? Co robicie o poranku w niedzielę? Kasia napisała, że ona właśnie zabiera się za gotowanie obiadu, bo zjeżdża się do niej cała rodzina. Rosół już wstawiony, no i mięso namarynowane. Dokładnie tak. Kinga za to napisała do nas, że szykuje się na basen. Bardzo intensywnie u was od rana, u nas również, bo my gramy wam hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Shakira i Daj Daj.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: I po reklamie.

0: 6 minut dzieli nas od godziny 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Ring My Bell to już za nami. Moi drodzy, co powiecie na taki specjalny eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik? My wam takie właśnie gadżety rozdajemy. Wystarczy, że wejdziecie w naszą aplikację, przekonacie nas, że taki zestaw powinien trafić właśnie do was i przekonacie i napiszecie też, co u was słychać. A ja po godzinie 10 właśnie taki eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik komuś z was wręczę. No to co, wy wchodzicie, piszecie, a ja do was wracam po godzinie 10 z kolejnymi hitami na czasie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku soczyste nektarynki aż 50% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Już za tydzień wielkie święto K-popu w Polsce. Tylu koreańskich gwiazd w jednym miejscu jeszcze u nas nie było. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. To już w sobotę i niedzielę w Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. ATEEZ, Taemin, Suho, Stacey czy Icon, czyli artyści znani na całym świecie. Na tej imprezie będzie także Radio SK. Warto nas słuchać i sprawdzać nasze media społecznościowe. Będziemy mieć dla Was bilety. Wybiła 10:00. Już za chwilę komuś z Was wręczę eskowy zestaw wakacyjny. Szczegóły w naszej apce. Tam wchodźcie i piszcie, co u Was. A ja już teraz gram hity na czasie. Nareszcie od męskiego grania orkiestra 2026 już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: I od dawna to wiem.
1: SK. Hity na czasie. Na lato. Na lato. Na lato.
2: Aj.

0: Maroon 5, Christina Aguilera. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No a wiadomo, że SK jest zawsze tam, gdzie wy. No bo gramy wam najlepsze hity na czasie. Niezależnie gdzie jesteście, możecie słuchać nas w aplikacji. A ze mną jest Eryk, który chce o taki zestaw wakacyjny powalczyć. Hej Eryk!
1: Hej SK!
0: No dobrze, to opowiadaj, jak tam te twoje wakacje wyglądają i dlaczego ten zestaw wakacyjny ma trafić właśnie do ciebie.
1: Wakacje moje wyglądają tak, że 7 dni w tygodniu niestety praca od początku sezonu. Nie ma jednego dnia wolnego i ten zestaw by się przydał, żeby po sezonie trochę odpocząć.
0: No dobrze, a ty jeszcze wspomniałeś, że tam musisz komuś wynagrodzić tą nieobecność. To
1: tak,
0: opowiadaj.
1: Tą obecność chciałbym wynagrodzić dziewczynie, która została w domu i cały czas czeka na mnie. A ja niestety od 2 miesięcy siedzę nad morzem i jeszcze miesiąc ponad został.
0: Znaczy, no powiem tak, tobie to dobrze, gorzej ma ta dziewczyna, która siedzi bez ciebie. Ty sobie w Kołobrzegu jesteś, pracujesz, no ale zawsze jednak to morze, prawda?
1: Tak, ale tego morza już starczy, ile można.
0: Ile można, no dobrze, Eryku, to dla ciebie oczywiście mam zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik Radia SK.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. A my gramy dalej. Już teraz kolejne hity na czasie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Tak wam gramy w Radiu SK. To są hity na czasie, 35 minut po godzinie 10. Swoją drogą błysk można zobaczyć na niebie w całej Polsce, bo jak się okazuje, Perseidy, czyli potocznie zwane spadającymi gwiazdami, można dostrzec na niebie już od końca lipca. No, wczoraj miałam okazję poobserwować i rzeczywiście tych spadających gwiazd jest całkiem sporo, ale takie maksimum tego roju będzie miało miejsce w nocy. Z 12 na 13 sierpnia, patrzę już w kalendarz, to jest z środy na czwartek i wtedy warto sobie zaplanować cały wieczór na oglądanie. Warto, bo ten spektakl jest naprawdę wyjątkowy. Tak jak wyjątkowe są nasze hity na czasie, które wam gramy, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną, między innymi numer 1 ostatnio. Wczoraj miałam okazję poobserwować i rzeczywiście tych spadających gwiazd jest całkiem sporo, ale takie maksimum tego roju będzie miało miejsce w nocy. Z 12 na 13 sierpnia, patrzę już w kalendarz, to jest z środy na czwartek i wtedy warto sobie zaplanować cały wieczór na oglądanie. Warto, bo ten spektakl jest naprawdę wyjątkowy. Tak jak wyjątkowe są nasze hity na czasie, które wam gramy, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną, między innymi numer 1 ostatnio.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz olej wielkopolski Chrup i Smaż 1 litr, tylko 4,99 za sztukę. A makarony Lubella, duża paczka, 550 gramów, jedynie 3,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: Ale tu gorąco!
6: To kup mieszkanie w M3.
5: I co, będzie chłodniej?
6: Będzie. Klima za 0 zł.
5: Serio?
6: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
7: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
6: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
7: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku soczyste nektarynki aż 50% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Po godzinie 11 kolejne takie będę wam grała, więc bądźcie z nami.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Could you be the one to call when I lose control?

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.
1: W

0: Teraz polska papryka czerwona tylko 6,99 za kilogram, a soczyste brzoskwinie jedynie 6,49 za kilogram.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mąka szymanowska 1 kg, tylko 2,49 za sztukę przy zakupie dwóch. A twarogi piątnica 250 gramów, jedynie 3,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: Eska. Eska. Summer.
6: Najfajniej jest wtedy, gdy jest się w fajnym miejscu albo na fajnej imprezie. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City i ja właśnie takie fajne imprezy wam przyniosłem. Opole Rap Scena, tak nazywa się jedno z nich, 22 sierpnia. Opole, jak nazwa wskazuje, a na scenie między innymi White 2115 będzie Jan Leosia, Kasba Łagane, Fukaj, Wajma czy na przykład Bonson. To jednak nie wszystko, przed nami też mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce, to w Koszalinie, a do zobaczenia między innymi mecze Polska-Ukraina czy Francja-Włochy. Jest tego więcej, sprawdźcie i wpadajcie. Sunlight Music Festival to z kolei impreza, która szykuje się w Żywcu 29 sierpnia. Tam spodziewajcie się mocnych brzmień, ale elektronicznych. To wszystko w amfiteatrze pod Grojcem.
5: Eska.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Muzyką się żyje.
9: Eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Przez całe lato Eska Music Tour odwiedza miasta w całej Polsce. Czas na przystanek w Kraśniku. W najbliższą sobotę na scenie pojawi się Eryk Moczko i Paktofonika, a w niedzielę zagra zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy. Eryka Moczko będziecie mogli też usłyszeć na żywo już jutro wieczorem w radiu Eska.

Raper będzie gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Opowie o swojej świeżo wydanej płycie. Odpalajcie Radio SK jutro po 23:00. Zapraszam oczywiście w imieniu Matiego Fuczyło. A już teraz hity na czasie, idealne na niedzielne przedpołudnie. W tej godzinie także nowość, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Jaki to jest dobry numer. On pobudza wszystkich tych, którzy po sobotniej imprezie nie mogą dojść do siebie. No i uwaga, Alan Walker, Ava Max, Fate. Tak wam gramy w Radiu SK 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, jeśli oddajecie krew, bądź jesteście już honorowymi dawcami krwi, no to jest dobra informacja, szczególnie jeśli mieszkacie w Łodzi. Otóż okazuje się, że od 1 października zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia zyskają prawo do

Jaki to jest dobry numer. On pobudza wszystkich tych, którzy po sobotniej imprezie nie mogą dojść do siebie. No i uwaga, Alan Walker, Ava Max, Fate, tak wam gramy w Radiu SK 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, jeśli oddajecie krew, bądź jesteście już honorowymi dawcami krwi, no to jest dobra informacja, szczególnie jeśli mieszkacie w Łodzi. Otóż okazuje się, że od 1 października zasłużeni

w Radiu SK 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, jeśli oddajecie krew, bądź jesteście już honorowymi dawcami krwi, no to jest dobra informacja, szczególnie jeśli mieszkacie w Łodzi. Otóż okazuje się, że od 1 października zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia zyskają prawo do

0: zaczynają się w Esce.
1: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do nas z nowością. Raven Linney przychodzi z numerem In Out, który będziemy grać właśnie za chwilę. On pochodzi z albumu Blue Island, no i brzmi naprawdę dobrze. To może być letniaczek, który myślę, że wam podpasuje. No to co? Gramy! Raven Linney i In Out już teraz w Radiu Eska.

0: 32 minuty po godzinie 11, to jest Radio SK, to są hity na czasie, jest niedziela. No i tutaj piszecie mi na Messengerze, że wy właśnie bierzecie się za planowanie obiadu. Kasia napisała, że ona dzisiaj stawia na gołąbki, ale uwaga, u Moniki jest też klasyk, bo będzie schabowy, mizeria i młode ziemniaki. No dobrze, to pochwalcie się, co wy tam macie dzisiaj na obiad, a może to jest właśnie moment, kiedy wracacie do tych wspomnień z dzieciństwa i przypominacie sobie te obiady u babci. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną m.in. Joe z End of Beginning.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200

0: mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatoku pośród nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie.

0: Islandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

0: Alex Warren, Passenger. 6 minut przed godziną 12. Tak wam gramy, to jest Radio SK, to są hity na czasie. A ja pytałam się was, jak, co dzisiaj macie na obiad, co gotujecie? I Dariusz napisał: niedzielny obiad klasycznie, rosół z makaronem, a na drugie danie ziemniaki, kotlet schabowy i mizeria z ogórkiem i śmietaną. Brzmi pysznie, prawda? Ale Justyna napisała, że u nas dzisiaj niedzielny obiad, czyli rolady śląskie z kluskami śląskimi i kapustą czerwoną. Brzmi bardzo dobrze, ale jeszcze Żaneta zostawiła nam głosówkę. Halo, Żanetko.
1: Hej, ja właśnie lecę sobie nad morze na rybkę. Pozdrawiam.
0: Nad morze na rybkę. A, to już wszystko jasne, bo wiecie jak to jest? Najlepszy obiad to taki, który ktoś przygotuje. Radio SK. Już za chwilę wracam do was z hitami na czasie, które również dla was przygotowaliśmy.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantuję

0: Niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
1: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ale tu gorąco.
6: To kup mieszkanie w M3.
5: I co, będzie chłodniej?
6: Będzie. Klima za 0 zł.
5: Serio?
6: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
5: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
6: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
5: Regulamin: Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: www.radioafera.com. I po reklamie.
1: Muzyka się żyje. Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej legendarnej scenie. Odliczamy czas do festiwalu w Sopocie. W Operze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Oskar Cyms, który zdradził w naszym studiu, co dla nas szykuje. Posłuchajcie.
2: Zagram dla was dwa utwory. Zagram Zabierz Mnie oraz Cały Czas w pięknym orkiestrowym wydaniu, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało i że będziecie się dobrze z nami bawić. Zapraszam was serdecznie do Sopotu.
1: Jak co roku na festiwalu w Sopocie poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. Tym razem o nagrodę walczy m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz czy Ania Karwan. Top of the Top Sopot Festival rusza 24 sierpnia. Dodam jeszcze, że SK też tam będzie. Tak samo jak jesteśmy teraz, niezależnie od tego, co robicie, gdzie jesteście, czy w pracy, czy w domu, czy na urlopie, my gramy hity na czasie 12. Zaczynamy sobie godzinę 12 razem z Taylor Swift. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Zalia i kochaj mnie. Jeśli ktoś z was nie ma pomysłu, bierze ślub w tym roku, bądź w przyszłym i nie ma pomysłu na numer do pierwszego tańca, no to macie już propozycję od Radia SK. Zalia i tylko kochaj mnie, tak wam gramy 17 minut po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, co macie dzisiaj dobrego na obiad? No i uwaga, napisała do nas Monika, że ona dzisiaj robi sos z borowików, bo była na grzybobraniu, bardzo owocnym zresztą, jak się okazuje, patrząc po zdjęciach. No i udało się. Ma dzisiaj własny, zrobiony, domowy sos z borowikami. Ale to musi być dobre. A do tego młode ziemniaczki, no to już w ogóle smakuje idealnie. Swoją drogą okazuje się, że teraz jest kosmiczny wysyp. Tak mówią tutaj eksperci, grzybiarze.

że można znaleźć na przykład w Wielkopolsce prawdziwki, ale na Śląsku czy w lasach w zachodniopomorskim znajdą się także właśnie borowiki. No to co? Wy na grzyby, a ja gram hity na czasie.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, tak wam gramy. 32 minuty po godzinie 12, to jest Radio SK, to są hity na czasie i tak za chwilę kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Faruko i Pepas. Bardzo wakacyjny numer, szczególnie jeśli niedzielę spędzacie nad wodą. Radio SK. Choć w pracy też dobrze brzmi.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz olej wielkopolski Chrup i Smaż 1 litr, tylko 4,99 za sztukę. A makarony Lubella, duża paczka, 550 gramów, jedynie 3,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub

0: pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
2: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
3: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: Axwell i Bon, wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 13. 6 minut nas dzieli właśnie od godziny pierwszej. Jest niedziela, to są Hity na Czasie, to jest Radio SK, a antenę już teraz przyjmuje Łukasz Zduńczyk.
1: No cześć, ale żeś zagrała, aż
0: fajnie,
1: kotlety
0: co?
1: Z patelni pouciekają, daj spokój, ale tu jest bas.
0: I tak będziesz grał po 13. Kinga Baryga, dziękuję, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Polska papryka czerwona tylko 6,99 za kilogram, a soczyste brzoskwinie jedynie 6,49 za kilogram.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak...
5: Filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazji już dziś. Empik.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak...

0: Tak!
1: A jak lemoniadę?
0: No też.
2: To poprosimy.
3: Ale co?
1: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku soczyste nektarynki aż 50% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zwalczania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia gryczy lub alergicznego niedrożu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: I po reklamie.
13: Eska. Eska.
14: Trochę polskiej muzyki i największych gwiazd, ale troszkę też największych gwiazd z zagranicy. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Mam dla was fajne wydarzenia, bo to w końcu SK Summer City. A zaczynamy od Kaśki Sochackiej. Ona gra swoją trasę koncertową już niedługo. Kolejne koncerty, m.in. Kielce, Gorzów, Wielkopolski, Szczecin, Płock, Opole czy Ustroń albo Warszawa. To jednak nie wszystko. Przed nami też K-popowa impreza. Tak, tak, tak. Koreańscy artyści zbliżają się do Polski, a konkretniej do Zielonej Góry, Warszawy, Dyni, Torunia, Zabrze czy Rzeszowa. To największe hity BTS, Blackpink czy wiele, wiele innych rzeczy. Sprawdzajcie wszystko w ramach K-Pop Universe. Jeszcze od nowa festiwal, ta impreza 14 sierpnia w Kielcach, a na scenie m.in. Igo, Cortez czy Lemon.
15: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: Muzyką się żyje.
17: To będzie wielkie święto żeglarstwa i polskiej muzyki. Przede wszystkim przed nami Żagle 2026 w Szczecinie. Do miasta wpłyną przepiękne statki i z tej okazji będzie masa atrakcji, a SK jak zawsze załatwia koncerty gwiazd w ramach SK Music Tour. W najbliższy piątek w Szczecinie zagra Oskar Sims, Ira i Dawid Kwiatkowski, a w sobotę na scenie pojawi się Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer czy Jan Kleosia. Wstęp na te koncerty jest darmowy. A w kolejnym tygodniu sierpnia bawimy się razem z wami przy elektronicznych brzmieniach. Przed nami festiwal Park Beats. Do miejscowości Iłowa w województwie lubuskim przyjadą znani producenci z różnych stron świata, a za konsoletą stanie m.in. nasz polski Skytech czy legendarny duet Kadwi i Remi, a to wszystko wśród drzew na terenie zabytkowego Parku Dworskiego. Festiwal Park Beats potrwa 21 i 22 sierpnia, a tymczasem niedziela, minuta po godzinie 13. Słuchajcie, ja nie wierzę, ale to się chyba dzieje naprawdę. Dzisiaj jak jechałem do radia, to zobaczyłem drzewo, któremu już zaczynały żółknąć liście. Nie, nie ma takiej opcji, słuchajcie. My jeszcze żyjemy wakacjami i gramy letni hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć! No przepraszam bardzo, czy tutaj słyszycie jesień? No nie, to jest lato, to są wakacje w pełni. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

przy tym numerze się jeździło na wakacje 30 lat temu. I to cały czas świetnie brzmi, jak się można rozpływać przy tym numerze. ATB z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. No i słuchajcie, jest świetna informacja dla wszystkich za kółkiem. Jeśli ta wskazówka paliwa już wam tak niebezpiecznie szybko opada, słuchajcie, nadchodzą obniżki cen paliw, tak mówią eksperci. W najbliższym tygodniu benzyna ma stanieć o około 20 groszy na litrze, a diesel o 10. No niewielkie to są zmiany, ale zawsze coś, prawda? Zawsze tam parę groszy więcej w kieszeni zostanie na hot doga albo na dużą kawkę z mlekiem. Jeśli wracacie teraz z wakacji albo na wakacje jedziecie, zostańcie z Eską, bo warto, tutaj dobrze grają. Na przykład męskie granie już teraz. Ja się

0: Na niebie słońce. Wczesne niedzielne popołudnie. Do dnia na P bardzo daleko. Może do końca urlopu też daleko. Zero potrzeb, zero obowiązków i takie przyjemne granie z głośników. Swedish House Mafia i Lykli. Wszystkie hity zaczynają się w Esse i przyjemne niedzielne popołudnie też się tutaj zaczyna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No właśnie, dlaczego jest wam przyjemnie? Dlaczego jest wam dobrze? Może w dobrych humorach teraz jedziecie rodzinką na wakacje i ostatnie kilometry wam zostały? A może inaczej, może już dzisiaj mieliście wracać z wakacji, ale jeszcze stwierdziliście, że kilka godzin zostaniecie, że jeszcze pójdziecie się wygrzać na plaży i właśnie teraz siedzicie i patrzycie na morze i słuchacie szumu fal. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, dlaczego jest wam dobrze. O, a może druga połówka właśnie powiedziała, że już się ziemniaki dogotowują i zaraz będzie niedzielny obiad. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja obiecuję, że tu będzie dobra playlista do niedzielnego odpoczynku. David Guetta, Bibi Rexha, Sad Girls. To na pewno po krótkiej przerwie.
1: Reklama.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Ale tu gorąco.
4: To kup mieszkanie w M3.
3: I co, będzie chłodniej?
4: Będzie, klima za 0 zł.
3: Serio?
4: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
5: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
4: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
5: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mąka szymanowska 1 kg, tylko 2,49 za sztukę przy zakupie dwóch. A twarogi piątnica 250 gramów, jedynie 3,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I po reklamie.

0: przyjemnie się zrobiło. To jest właśnie niedzielne popołudnie z hitami na czasie. I taka piękna, Sienna Spyro w Radiu SK na wyciszenie. I ten numer bardzo dobrze pasuje do tego, co robi teraz nasza słuchaczka Marlena, bo ona robi jedno wielkie nic.
1: SK, jest mi dobrze, bo sama sobie odpoczywam samotnie w domku, w ciszy i w spokoju, słuchając Radia SK.
0: Coś pięknego.
1: Dzieci wyjechały na wakacje.
0: Nikt nie zapyta, mamo, co na obiad? Cisza, spokój. Marlena, zamów sobie coś na mieście. Nie będzie gotowania, po prostu chill. Ale wiesz co, tak naprawdę to mimo wszystko ja życzę, żeby te dzieci szybko wróciły.

0: wróciły, bo ty zaraz znowu zaczniesz w domu sprzątać, albo co gorsze, przeglądać strony ubraniowe i zamawiać jakieś zakupy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.
12: Eska. Eska. Summer City.
13: A może by tak... I nie wiecie, jak rozwinąć to zdanie? No to ja rozwinę je za was, a przynajmniej pomogę wam w tym. Mati Fuczyło, SK Summer City trwa. Tak jak trwacie, będą już niedługo Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. One startują w Starych Jabłonkach, to od 12 do 16 sierpnia. Wpadajcie, aby kibicować i po prostu dobrze się bawić. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie doskonała. Teraz już opcja inna, choć też sportowa. Puchar Świata, drużynowy, żużlowy czeka na was w Warszawie. To na PGE Narodowym 9 sierpnia, ale teraz jeszcze możliwość muzyczna. 14-16 sierpnia, więc nieco wcześniej Olsztyn Green Festival. Tam artystów będzie naprawdę sporo, kilkudziesięciu, między innymi Vito Bambino, PZ, Igo czy Kacperczyk.
12: Eska. Eska. Eska. Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Czas na SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Poważny wypadek podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim w Kujawsko-Pomorskim. Na trasie zdarzyło się 17 kolarzy, 6 osób zostało zabranych do szpitala. Jest zarzut dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt na obrzeżach Gliwic. Mężczyzna wcześniej został zatrzymany przez policję, mówi prokurator Miłosz Rzymełka.
16: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia nieznacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
15: Na władze Gliwic twierdzą, że teren w całości należy do miasta. Straty są szacowane na 400 tysięcy złotych. Waleń, zauważony wczoraj w okolicach Międzyzdrojów, odpłynął na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Według relacji mógł mieć ponad 6 metrów długości. Odpłynął pod eskortą łodzi WOPR w miejsce, gdzie nie mogą wpływać inne jednostki.
17: To ja mam nadzieję, że wy jesteście jak taki waleń i teraz z brzuchem do góry, pełnym brzuchem, możecie się położyć na leżaku w ogrodzie, albo na balkonie, albo po prostu na kanapie w salonie i razem odpoczywamy. To jest niedziela z hitem.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Radio SK i niedzielne popołudnie. Jakie to jest dobre połączenie. To są właśnie wakacyjne hity na czasie 14 minut po godzinie 14, a wy nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze, Filip?
1: Otóż dlatego, że właśnie wyruszyłem na mecz naszej ukochanej drużyny. Piękna pogoda, człowiek najedzony niedzielnym obiadkiem. No czego chcieć jeszcze więcej? Proszę mi powiedzieć. No po prostu cudo.
0: No głupio by było oczekiwać więcej, ale jakby tego pysznego niedzielnego obiadku jeszcze na jutro do pracy zostało. Oj, wtedy by był luksus.

0: Ali Policeman, hit zawsze na czasie w Radiu SK. A teraz uwaga, wszyscy przenosimy się nad Bałtyk do naszego nadmorskiego Grzybowa. Tam jest nasza słuchaczka Żaneta, która je teraz pyszną rybę w pewnej restauracji. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dobre radio wybraliście. Halo Żaneta.
1: Jak co roku z siostrą przyjechałyśmy do Grzybowa, w tym roku w pakiecie z siostrzeńcem. Jemy właśnie przepyszną rybkę i uciekamy na plażę troszeczkę się poopalać.
0: Czy wy też poczuliście właśnie taki zapach smażonej rybki? Jeszcze Żaneta, słuchajcie, zdjęcie wysłała. Duża ryba na pół talerza, frytki, zestaw surówek i co najważniejsze, w tle czyste niebieskie niebo. I ja coś czuję, że jak już rybka na stół wleciała, to po drodze na plażę jeszcze gofry muszą być z bitą śmietaną, z owocami. Wszystkiego dobrego, Żaneta. Jeśli wy też robicie teraz coś takiego przyjemnego jak Żaneta, jesteście na wakacjach, wypoczywacie, no to nagrajcie głosówkę. W Radiu SK was puścimy. A ja za chwilę gram. Zara Larsson.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: aż 1 litr, tylko 4,99 za sztukę. A makarony Lubella, duża paczka, 550 gramów, jedynie 3,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
8: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mąka szymanowska 1 kg, tylko 2,49 za sztukę przy zakupie dwóch. A twarogi piątnica 250 gramów, jedynie

0: Agnieszka Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Róbka.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: wszystko mam.
1: I po reklamie.
2: Minęła 15, zaczynamy SK News, Marcin Procki i zapraszam. Tragiczny wypadek w zachodniopomorskim. Nie żyje 16-latek jadący na motorze krosowym. Pod Barwicami koło Szczecinka stracił nad nim panowanie i uderzył w przepust drogowy.
3: Po przybyciu zastępu OSP Barwice zastano już policję i pogotowie na miejscu udzielającą pomocy motocykliście. Niestety nie udało się uratować.
2: Powiedział nam komendant Mirosław Śleć ze Straży Pożarnej w Szczecinku. Teraz okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy. Trwają powroty z nadmorza. Ogromne zatory tworzą się na drogach w zachodniopomorskim. To na trasach S3 i A6. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem korek ma około 8 km. Podobnie dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie. Trzy mecze dziś na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy. Przed kwadransem rozpoczął się mecz Śląska-Wrocław z Krakowią. Formę mistrza Lecha Poznań o 17.30 sprawdzi Piast Gliwice, a wieczorem o trzecią wygraną w tym sezonie powalczy Jagiellonia. To w meczu z Widzewem.
4: A skoro gra najlepsza liga świata, to ja zagram bardzo piłkarski hicior. Hymn tegorocznego mundialu Daj Daj od Shakiry. No i dla wszystkich stojących w tych wakacyjnych korkach będzie gorąca nowość na wakacje od Sylwii Grzeszczak. Mango na pewno w tej godzinie się pojawi, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Łukasz Duńczyk, witajcie!

0: tusznie.
1: Czyli po prostu odpoczywam, chillautuję.
0: No i to jest perfekcyjna niedziela. Eska do odpoczynku się poleca, za chwilę będziemy robić turururu na leżaku na plaży razem z Davidem Gettą. A wy też dajcie znać, co dzisiaj przyjemnego robicie, czym jesteście tak bardzo zajęci jak Dorota. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: wczoraj zostało posprzątane na błysk, no to dzisiaj można odpocząć. Zasłużyliśmy. Dawid Podsiadło w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. Dorota daje znać, że ona jest teraz bardzo zajęta i nie może rozmawiać.
1: Witam Radio SK i wszystkich słuchaczy. Ja dzisiaj robię to, czego wczoraj nie skończyłam.
0: A, czyli pewnie jakieś sprzątanie albo ogórki na jesień?

0: To są hity na czasie w Radiu SK, Tate McRae, a nasza słuchaczka Magda karmi właśnie alpaki. A my gramy nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jest punkt obowiązkowy każdych wakacji. Filtr 50, strój kąpielowy i wakacyjny hicier od Sylwii Grzeszczak. To się powtarza co roku. Było och i ach, słowa na K. I teraz znowu mamy super letni hicier od Sylwii Grzeszczak, która ma dla nas mango. Adamowi się bardzo podoba ten numer.
2: Ten utwór tak gniecie, że ja po prostu mam ciarki po całym ciele. Pozdrawiam.
0: No to sprawdzajcie, czy na was też tak działa i też możecie dać znać. Sylwia Grzeszczak i mango. Tego będziemy słuchać w sierpniu 2026 roku.

0: hit zawsze na czasie w Radiu SK, Jennifer Lopez i on. Najpopularniejszy łysy mężczyzna na świecie, który lubi koncertować w Polsce, to Pitbull oczywiście. A wy dajecie znać, czym jesteście tak bardzo, bardzo zajęci w tę niedzielę, Adrian?
1: Ogórki były robione wczoraj po pracy, w nocy. Dzisiaj rano zalewa, a teraz zasłużona działeczka, odpoczynek, słońce, Radio SK.
0: Szwagier już czeka na zaproszenie na grilla na tę działkę. To wy sobie odpoczywajcie na działeczce, a SK w tle będzie naprawdę przyjemnie grała. Za chwilę odpoczną z wami Kuba i Kuba Stygniela, to po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.

0: Jomo.
1: Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Szukasz jeszcze więcej?

0: Age w Radiu SK. Teraz mamy takie dzwoneczki, a już za 4 miesiące inne. To się zbliża. Ale dobra, to jeszcze nie teraz. Teraz słuchajcie, zajrzyjmy do portfela Igi Świątek. Tam się bardzo ciekawe rzeczy po wczorajszym meczu wydarzyły. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto i już sobie zagwarantowała wypłatę dużą, 600 tysięcy złotych. Oczywiście jeśli będzie szła dalej w tym turnieju w Toronto, to wypłata będzie jeszcze większa. No ale 600 tysięcy to i tak jest sporo, prawda? Także słuchajcie, długi weekend nadchodzi. Ja myślę, że Iga Świątek spokojnie może rozważyć przegraną w najbliższym meczu, żeby sobie zrobić trochę wolnego, a 600 tysięcy złotych to naprawdę na długi weekend wystarczy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. Euro na wszystko czy stać? Eurorama ten masz, kupuj.
1: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: A trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Szukasz jeszcze więcej zabawy?

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku soczyste nektarynki aż 50% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.
8: Minęła 16, zaczynamy SK News, Marcin Parocki zapraszam, a na początek nowe informacje po wypadku podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Doszło do niego w Kijewie Królewskim, w sumie rannych zostało 19 osób.
9: 6 z tych osób zostało zabranych do szpitala. Informacje, które posiadam, to są ogólne stłuczenia.
8: Relacjonuje Kasper Korczak, rzecznik strażaków w Chełmnie. Akcja służb została już zakończona, a wyścig jest kontynuowany. Przynajmniej do poniedziałku zamknięty będzie hotel Manor w Olsztynie. To poza zawaleniu się części zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Z obiektu ewakuowano ponad 200 osób. Nadzór budowlany zakazał użytkowania całego budynku do czasu usunięcia zagrożenia. A NASA ostrzega, że w pobliżu Ziemi przeleci jutro duża planetoida. 300-metrowa kosmiczna skała zbliży się do nas na około 2,5 miliona kilometrów. Obiekt klasyfikowany jest jako potencjalnie niebezpieczny, ale nie oznacza to, że uderzy w Ziemię.
10: No, słyszycie? Nie ma dla nas ratunku, trzeba będzie jutro jednak wrócić do pracy po urlopie. A tak serio mówiąc, to jest strefa wolna od słowa poniedziałek. W Radiu SK rządzą wakacje. My jeszcze odpoczywamy. 2 minuty po godzinie 16. Męskie granie już teraz do nas puka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul i Alexis Jordan. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No i słuchajcie, wystartowały. Zaczęła się decydująca walka. Nasza kolarka Katarzyna Niewiadoma Fini walczy o zwycięstwo w prestiżowym Tour de France. Właśnie rozpoczął się ostatni etap i przed startem Polka traciła 8 sekund do prowadzącej Holenderki. Także wszystko tam się może wydarzyć, słuchajcie. To jest decydujący ostatni etap. Nasza kolarka cały czas ma szansę na zwycięstwo, ale to jest bardzo trudny etap, bo do pokonania kolarki mają 99 km po górzystej scenerii. Także trzymajmy kciuki, że Kasia ma wygodne siodełko. Będziemy te rywalizacje śledzić. Jak to się skończy, oczywiście w Radiu SK wam powiemy. A my teraz za Kasię Niewiadomą odpocznijmy sobie. Razem z hitami na czasie. Another już teraz, 19 minut po godzinie 16.

0: Już można powiedzieć, że to jeden z największych hitów wakacji 2026. Sanach w Radiu SK, a teraz rodzi się kolejny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK codziennie mamy najlepsze nowości. I to nie tylko w lato, zimą też wam będziemy grali najlepsze nowości, ale teraz propozycja na przyjemne letnie popołudnia. Bless przejmuje naszą antenę. To brytyjski producent, który już był na naszej antenie jakiś czas temu z tym hiciorem. Zna się na robieniu dobrego basu. Teraz też jest bas, tylko taki troszeczkę łagodny. Taki w sam raz na odpoczynek niedzielny. Włączamy teraz przyjemne masowanie uszu. Bless i Skinny Love w Radiu SK.

0: Przy tym numerze można się wyłączyć na 3 minuty i podróż na wakacje albo do domu szybciej mija. Eminem w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Upały do Polski wracają, słuchajcie, ale spokojnie, nie będą tak dotkliwe jak ostatnio. Jutro prawie w całym kraju 30 na termometrach, ale dobra informacja jest taka, że nocami temperatura będzie spadała poniżej 20 stopni, także w dzień troszkę przygrzeje, a w nocy będzie bardzo przyjemna ulga. A w Radiu SK cały czas dobre wakacyjne granie. Przed 17 na pewno wakacyjny hicior od Bausy w Radiu SK się pojawi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compressor.
11: Facciamo subito, si?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: I po reklamie.
22: Eska.

0: Eska. Eska.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: To się nazywa dobra playlista na wakacje. Alex Warren w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i ten numer poleciał m.in. u Kuby w kamperze.
1: Radio SK towarzyszy nam w podróży do Norwegii, na Lofoty, kamperem z całą rodziną. Zawsze z nami, zawsze z wami. Buziaki Radio SK.
0: Buziaki, SK jest wszędzie tam, gdzie wy. Jak słyszycie, opłaca się ściągać naszą eskową apkę na smartfony, bo naszego radia możecie wtedy słuchać nawet za granicą, nawet tam, gdzie fale FM nie sięgają. Polecam teraz zajrzeć do apki Radio SK, kliknąć w zakładkę konkursy SK tam, gdzie ty i tam się zgłaszajcie. Dawajcie znać, jak wam mijają wakacje i przekonujcie nas, dlaczego eskowy zestaw wakacyjny powinien trafić do was. Mamy dla was eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy właśnie na takie dalekie podróże. Zgłaszajcie.

0: się, a ja po 17 zadzwonię w tej sprawie do kogoś z was.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w jump.pl. Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out.

0: Niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
18: I po reklamie.
19: SK. SK. Summer.
20: To jest Radio SK, to jest wasze centrum wakacyjnych wydarzeń. Codziennie dostajecie od nas najlepsze propozycje na wolne dni. Ruszamy z SK Summer City. Oglądanie meczu to jest na pewno fajna opcja. Mam coś dla fanów piłki nożnej. Ekstra klasa gra. O 17.30 Lech Poznań zagra z Piastem Gliwice, a o 20.15 Jagiellonia u siebie zagra z Widzewem Łódź. Fani motoryzacji też mają dzisiaj co robić. Zaglądamy teraz nad Bałtyk, a tam Baltic Drive Festival w Kołobrzegu. Dzisiaj w planie m.in. pokazy driftu czy wyścigi równoległe, a wieczorem koncerty rapowych gwiazd. Dzisiaj na scenie w Kołobrzegu pojawi się m.in. Young Iggy czy Kizo. Gwiazdy przyjadą też w najbliższy weekend do Kraśnika. Tam wpadnie SK i nasza trasa koncertowa SK Music Tour. W sobotę na scenie pojawi się Eryk Moczko i Paktofonika, a w niedzielę zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy.
19: SK. SK. SK. Summer City.
21: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
22: Minęła 17. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam o krok od tragedii w Łomży. Dziecko spadło z 5. piętra. Na miejscu interweniowali sąsiedzi, którzy zobaczyli dziecko trzymające się barierki.
23: Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
22: Mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży. 4-latek przytomny trafił do szpitala. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana jest Krajowa 16. To między Ełkiem a Orzyszem. Doszło tam do pożaru ciężarówki przewożącej zboże. Jej kierowca w porę zdążył opuścić kabinę pojazdu. Marco Brenner, zwycięzcą Tour de Pologne, o wynikach kolarskiego wyścigu zdecydowała jazda indywidualna na czas w Wiliczce. To nie koniec dziś kolarskich emocji, bo w tej chwili trwa też ostatni etap kobiecego Tour de France, gdzie o zwycięstwo walczy Katarzyna Niewiadoma.
20: A my pedałujemy dalej z hitami na czasie. Za chwilę wam zagrażamy.

Mam tak energiczny numer, że ciężko będzie usiedzieć na fotelu w samochodzie. Kawa może wypaść z uchwytu, więc uważajcie. Eddie Watta, I Love My People. Taki wakacyjny hit zawsze na czasie. Już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 2 po 17.

0: Ale to jest upiorna końcówka. Ten numer na końcu brzmi jak zbliżające się tornado w postaci dziecka wracającego z obozu letniego. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Justyna jest w trochę innej sytuacji, bo dziecko dopiero co wyjechało. Hej Justyna.
1: Hej SK.
0: No to powiedz, jak to jest być mamą na urlopie, kiedy dziecko wyjechało?
1: No cudownie, chwila dla siebie, cisza, spokój.
0: Nikt nie woła, mamo, co na obiad?
1: Dokładnie. Co,
0: to czym ty się teraz zajmujesz w wolnym czasie w takim razie?
1: No odpoczynkiem, a nie sprzątaniem.
0: A, masz czas dla swojego faceta, to jest idealny moment. Bardzo dobrze, że dziecko jest na obozie, słuchaj. To skoro masz tak dużo czasu na odpoczynek, to nie wypada z tego nie skorzystać, prawda?
1: Dokładnie, pogoda sprzyja.
0: No to słuchaj, będziesz mogła wyjść na balkon, albo do ogrodu, albo gdziekolwiek chcesz i poleżeć na eskowym leżaku, bo właśnie teraz do ciebie leci eskowy zestaw wakacyjny, leżak i do tego bezprzewodowy głośnik, żebyś mogła wszędzie słuchać eski.
1: Super, dzięki.
0: Jak dziecko wróci z wakacji, to też mu daj posłuchać tym głośnikiem. On się na pewno pobawi, będzie wiedział, jak to wykorzystać. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie.
0: Dzięki Justyna, hej. A jeśli wy też chcecie zgarnąć taki eskowy zestaw wakacyjny, no to pobierajcie eskową apkę na smartfony, bo dzięki niej będziecie wszędzie tam, gdzie jedziecie, będziecie razem z Radiem SK i taki zestaw możecie zgarnąć. A już teraz Temper City w Radiu SK.

zastrzyk energii dla wszystkich zmęczonych po urlopie. David Guetta i Rihanna z hitem Zawsze na czasie, ale nam się widowisko szykuje. Prawdziwe kosmiczne widowisko już w najbliższą środę. Częściowe zaćmienie słońca, które będzie widoczne z Polski. Księżyc częściowo zasłoni nam słońce wieczorem przed zachodem słońca około godziny 19.15. Co i jak obserwować, jak się patrzeć? Karol Wójcicki na Facebooku z głową w gwiazdach bardzo fajnie to opisał, ale jeśli nie będzie chmur, to naprawdę nie można czegoś takiego przegapić, bo takie widowisko, słuchajcie, zdarza się raz na wiele lat. A my w Radiu SK razem z wami zrobimy teraz przerwę na kawkę, hot

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950.

0: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Tak zakręconej loteriady.

0: Boryszczyc.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Baktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ale tu gorąco.
9: To kup mieszkanie w M3.
10: I co, będzie chłodniej?
9: Będzie. Klima za 0 zł.
10: Serio?
9: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut.

0: ucha w niedzielne, leniwe, wakacyjne popołudnie. Cameron Whitcomb na antenie Radia SK to są wakacyjne hity na czasie, ale tutaj to nie ma mowy o lenistwie. Nasza kolarka Katarzyna Niewiadoma walczy na ostatnim etapie Tour de France. No i niestety główna rywalka, Holenderka, trochę teraz odskoczyła, ale wyścig się jeszcze nie skończył. Jeszcze jest szansa, trzymamy mocno kciuki. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK. Marcin Procki powie o nowych informacjach w sprawie cenach paliw.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor.
4: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem. Ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
15: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99%

0: Stosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska. Summer.
4: Warto słuchać Eski w wakacje. Z nami wiecie, gdzie się wybrać, żeby potem mieć fajne wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Eska Summer City. Fanom K-popu przypominam, zbliża się wielka impreza. Tylu K-popowych gwiazd w jednym miejscu jeszcze u nas nie było. W sobotę i niedzielę festiwal Sound in Colors K-pop Exposé. W Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. 80s, Temin, Sucho, Stacy czy Icon, czyli artyści znani na całym świecie. Na tej imprezie będzie Radio Eska. A teraz sportowe propozycje. Możemy zobaczyć naszych siatkarzy w akcji. Biało-czerwoni szykują się do Mistrzostw Europy. I już w tym tygodniu przyjadą do Koszalina na turniej towarzyski. Zagrają z Ukrainą, Francją i Włochami. To od wtorku do czwartku. A w piątek we Wrocławiu będziemy mogli zobaczyć światowe gwiazdy piłki nożnej. Na Tarczyńskiej arenie Manchester United zagra towarzysko z AC Milanem.
3: Eska.
5: Eska.
3: Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Minęła 18, zaczynamy Eska News. Marcin Procki, zapraszam. Pilny apel od medyków z Dolnego Śląska. Potrzebna jest krew dla ranionego nożem 15-latka, który w piątek został zaatakowany przez rówieśników w Kamiennej Górze. Tymczasem sąd zdecydował, że 16-latek, który go zaatakował, na 3 miesiące trafi do schroniska dla nieletnich. W prognozach widać spadki, te w najbliższych dniach spodziewane są na stacjach paliw. To dzięki spadkom cen ropy na światowych rynkach.
7: Jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.
6: Mówi Magdalena Robak z epetrol.pl, która podkreśla też, że sytuacja przez konflikt między USA a Iranem jest bardzo dynamiczna. I zaglądamy jeszcze na boiska Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarze Śląska Wrocław bezbramkowo zremisowali z Krakowią, choć kończyli spotkanie w dziesiątkę. W tej chwili trwa mecz Lecha z Piastem i tu też na razie bez bramek.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona tylko 6,99 za kilogram. A soczyste brzoskwinie jedynie 6,49 za kilogram.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku soczyste nektarynki aż 50% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
7: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
6: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
7: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
6: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
7: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
6: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ale tu gorąco!
6: To kup mieszkanie w M3.
5: I co, będzie chładniej?
6: Będzie. Klima za 0 złotych.
5: Serio?
6: Serio? Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
7: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
6: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
7: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mąka szymanowska 1 kg, tylko 2,49 za sztukę przy zakupie dwóch. A twarogi piątnica 250 gramów, jedynie 3,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: studiujesz albo kończysz naukę?
1: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
0: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
1: To Eurotipy.
0: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
1: Zaliczyć kursy, praktyki?
0: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
1: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
0: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
1: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
0: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK. Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia, Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku soczyste nektarynki aż 50% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I po reklamie.
7: SK. SK. Summer.
8: Magda Szewczuk w sierpniu, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, zaprasza na cykl koncertów plenerowych. O szczegółach powie Wiktoria Sadowiak.
9: Szukasz planów na sierpniowe wieczory? Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję MOK Summer Music Festival. W trzy sierpniowe piątki skwer imienia Konstantego Domagały zamieni się w plenerową arenę pełną muzycznych wrażeń. Na początek 14 sierpnia amerykańska wirtuozeria i legenda gitary, czyli Lemur Maddox. Tydzień później, 21 sierpnia, scenę przejmie Czeremszyna, jeden z najbardziej oryginalnych zespołów muzyki folkowej w Polsce. A na finał 28 sierpnia zespół Rock Menu.
8: Koncerty będą rozpoczynały się o godzinie 19. Wstęp bezpłatny.
7: SK. SK. Summer City.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
8: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce. Magdalena Bernat-Protasiuk, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Można powiedzieć, że miłośniczka lokalnej historii, a zwłaszcza historii Mińska Mazowieckiego i okolic, ale również autorka książek, poetka, pedagog. Mogłabym tak jeszcze trochę dłużej wymieniać, ale myślę, że tutaj w trakcie naszej rozmowy tutaj pojawią się różne

Można powiedzieć, że miłośniczka lokalnej historii, a zwłaszcza historii Mińska Mazowieckiego i okolic, ale również autorka książek, poetka, pedagog. Mogłabym tak jeszcze trochę dłużej wymieniać, ale myślę, że tutaj w trakcie naszej rozmowy tutaj pojawią się różne

0: dzisiaj zaczniemy sobie od, można powiedzieć, pani, no, dziecka takiego, bo ukazała się książka A Rynek i Miasto Tajemnic, Legendy i Gawędy z Mińska Mazowieckiego. Brzmi tajemniczo, ale mam nadzieję, że słuchaczom Eski zdradzi pani trochę tych tajemnic związanych właśnie z książką. Skąd ten tytuł i ile tych legend o Mińsku Mazowieckim znalazło się w publikacji?
1: To, że brzmi tajemniczo, to bardzo dobrze, bo taki był też zamysł mój, żeby brzmiało tajemniczo i żeby budziło ciekawość czytelników. Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku tak 6+, ale tak naprawdę marzy mi się to, by sięgnęły po nią całe rodziny. Książka powstała z pasji, z miłości do Mińska Mazowieckiego, z pasji do historii tego miejsca. Mieszkam w Mińsku od 18 lat i gdy przyjechałam do Mińska, niewiele wiedziałam o jego historii i o dziejach miasta, ale z czasem zaczęłam się tym bardzo interesować i postanowiłam, że muszę napisać też coś dla własnych dzieci, bo sama mam troje dzieci, żeby te historie dzieciom przybliżyć. No i tak powstała moja pierwsza książka, Mińsk mi się śni, to już było 5 lat temu. No ale że teraz mieliśmy kolejną rocznicę, 605. rocznicę powstania naszego miasta, no to postanowiłam, że będzie kolejna książka, kolejna publikacja z tej okazji. No i od kilku miesięcy pracowałam, siedziałam, długie godziny spędziłam w czytelni regionalnej, szukałam różnych ciekawostek, różnych starych anegdot, historii, które nadawałyby się dla dzieci, które można by było nieco sfabularyzować i pokazać w atrakcyjny sposób dla współczesnego czytelnika. I tak właśnie powstała książka A Rynek i Miasto Tajemnic. Tytułowy A Rynek to według legendy giermek Jana z Gościańczyc, czyli założyciela naszego miasta Mińska Mazowieckiego.
0: No to już jedna z tajemnic się wyjaśniła, bo to słowo A Rynek było takie mocno tajemnicze, ale ja rozumiem, że tych legend związanych z Mińskiem Mazowieckim jest tutaj cała masa. No i tak jak pani mówi, do tej książki mogą zajrzeć oczywiście kilkuletnie dzieci, ale myślę, że też ich rodzice i dziadkowie też mnóstwa fajnych historii o Mińsku Mazowieckim z tej książki się dowiedzą.
1: Tak, książka wydana jest przez Muzeum Ziemi Mińskiej, więc w książce znajdą państwo także dużo ciekawostek, informacji i przypisów historycznych. Muszę też tutaj pochwalić wydanie właśnie, bo książka jest przepięknie ilustrowana. Ilustracje autorstwa Karoliny Sobolewskiej przypominają nieco średniowieczne manuskrypty, bardzo kolorowe, w przepięknych ramkach. Mamy też takie, każda legenda rozpoczyna się od takiego pięknie zdobionego inicjału, więc też warto zwrócić uwagę na ilustrację. A tak, samych legend wybrałam 12, oczywiście tych historii jest dużo, dużo więcej, ale tutaj w książce przedstawiłam 12 takich, moim zdaniem, najciekawszych historii. Legend i gawęd, tak, bo też są to gawędy, czyli takie przekazywane z pokolenia na pokolenie anegdoty, które gdzieś tam w historii Mińska można odszukać, więc chciałam zarówno te przedstawić takie fantastyczne elementy, jak i takie bardziej anegdotyczne.
0: I ja mogę państwu potwierdzić, że ta książka naprawdę pięknie wygląda. Tutaj możecie usłyszeć szelest stronic książki, bo oczywiście pani Magdalena zabrała do naszego studia ze sobą publikację. Ja chciałam zapytać o taką legendę, o której ja słyszałam. Kiedyś miałam okazję być na biegu pod najstarszą sosną. I ta najstarsza sosna w Mińsku Mazowieckim to rzeczywiście jest takie mocno, można powiedzieć, charakterystyczne miejsce. Wiele osób o nim słyszało, ale ja tutaj, zaglądając do pani książki, no dowiedziałam się mnóstwa ciekawych rzeczy właśnie o historii najstarszej sosny z Mińska Mazowieckiego. Dowiedziałam się, że ma imię na przykład.
1: Tak, faktycznie nasza sosna, którą można spotkać w naszym mińskim lesie, ma na imię Wszebora. W języku staropolskim to znaczyło osobę, która potrafi wiele znieść, która potrafi się obronić, która potrafi zawalczyć o siebie, i faktycznie Wszebora przetrwała bardzo długo. Datuje się to drzewo na około 3,

0: jest uznawana za najstarszą sosnę w Polsce, jest oczywiście pomnikiem przyrody. No i w mojej książce jest legenda o sośnie, co niejedno widziała i faktycznie przedstawiam tutaj legendę o parze zakochanych, którzy przychodzili pod sosnę, codziennie się tam spotykali, ale pewnego razu zaatakował ich niedźwiedź z miejskiego lasu. No i ocalała dziewczyna, natomiast niestety jej ukochany zginął w walce z niedźwiedziem. I ta biedna dziewczyna przychodziła codziennie pod tę sosnę nadal, przytulała się do jej pnia i wylewała rzewne łzy z rozpaczy. I z tych łez prawdopodobnie powstało źródełko, które do dziś wypływa właśnie w okolicach Sosny Przebory. Więc przepiękna legenda o sile miłości. Oczywiście jest więcej tych legend związanych z Przeborą. Jest między innymi taka, że też powstaniec styczniowy chronił się w jej konarach. Sosna skrzętnie go ukrywała i żywiła przez pewien czas, gdy był w niebezpieczeństwie. Więc wiele takich lokalnych opowieści z tą Przeborą jest związanych. Zapraszamy, żeby też pozwiedzać właśnie nasz, nie tylko miasta, ale też okoliczny las.
1: Tak jest, bo Mińsk Mazowiecki jest oczywiście piękny, okolice miasta również warte odwiedzenia. Chciałabym jeszcze, żebyśmy troszeczkę więcej opowiedziały o książce, o legendach związanych z Mińskiem Mazowieckim, tak żeby też Państwa zachęcić, aby do książki pani Magdaleny Bernat-Protasiuk zajrzeć, bo naprawdę nie tylko mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i najbliższych okolic myślę, że mogą sobie taką książkę gdzieś tam zakupić do swojej domowej biblioteczki, bo to tak naprawdę piękna, no lokalna historia.
0: Tak, to może najpierw powiem o tym, dlaczego rzeka, nasza mińska rzeka nazywa się Srebrna, bo też mamy taką legendę i też gdy oprowadzam klasy czy grupy po Mińsku, bo też prowadzę takie spacery śladami tych mińskich legend, to właśnie zawsze pytam dzieci, dlaczego nasza rzeka nazywa się Srebrna? No, Srebrna nie jest, niestety. Ale no, dzieci mają różne inne pomysły. Legenda głosi, że pewien diabeł o imieniu Merdasiński, to był taki diabeł, który też gdzieś tutaj w ogóle na Mazowszu sporo legend jest z nim związanych. Był ponoć bardzo przystojnym, bardzo mądrym diabłem. Tak przystojnym i tak mądrym, tak inteligentnym, że kochały się w nim wszystkie diablice w piekle. No i przez to było w piekle straszne zamieszanie, bo wszystkie starały się go pozyskać, jego względy i mieć go za męża, że sam przywódca wszystkich diabłów powiedział któregoś dnia, że no, Merdasiński, musisz niestety z piekła odejść, bo nie do zniesienia są tutaj te awantury o ciebie. I dał mu na odchodne trzy worki srebrnych monet, jako taki diabelski posag z piekła. No i diabeł zszedł na ziemię, no ale niestety na ziemi także jego uroda nie pozostawała bez uwagi, bo zakochała się w nim pewna mieszczanka o imieniu Aniela. I diabeł również poczuł do niej miłość, no i bardzo chciał zostać z nią na zawsze, a wiedział, że żeby zostać z nią na zawsze, musi zrobić coś dobrego, musi stać się dobry. No i wpadł na taki pomysł, by wybudować mieszczanom most, ponieważ jeszcze mostu wtedy w Mińsku nie było. No i oczywiście te pieniądze, które miał z piekła, chciał przeznaczyć na budowę mostu i gdy leciał nad miastem, właśnie nad rzeką, pewną nocą kur czy kogut przestraszony jego cieniem za wcześnie zapiał. No i wtedy te worki stały się tak ciężkie jak wszystkie grzechy świata, no i rozsypały się, wpadły do rzeki. Od tamtej pory nasza rzeka nazywa się Srebrną, a jak się potoczyły dalsze losy diabła Merdasińskiego, to zapraszam już do lektury.
1: Dokładnie tak.
0: Czy faktycznie stał się dobry i czy pozostał tutaj na Mazowszu.
1: Bardzo, bardzo piękna historia, bardzo ciekawa tej legendy z Mińska Mazowieckiego. Przyznam szczerze, nigdy nie słyszałam, więc dla mnie tutaj też pewne ciekawe aspekty się pojawiają i zachęty do sięgnięcia właśnie po książkę. To może jeszcze coś naszym słuchaczom opowiedzmy, tak żeby właśnie zachęcić ich do poznawania tych lokalnych legend.
0: Z przyjemnością. Nie ukrywam,

0: że w moim życiu też bardzo istotną rolę odgrywa muzyka i jestem bardzo ściśle związana z tańcem, ze śpiewem, też piszę teksty musicali. Pochwalę się może przy okazji, że już niedługo będzie można zobaczyć musical według mojego scenariusza o też tajemniczej nazwie Kwiat Paproci. Także zapraszam do Teatru Palladium. Ta młodzież z Teatru Tańca Warszawianka będzie właśnie ten musical wystawiała. Przepiękny spektakl, gdzie też oczywiście przemycam różne nasze, może nie, już nie mazowieckie, ale polskie tradycje, słowiańskie, słowiańską mitologię też odrobinę, ale spektakl bardzo współczesny i bardzo, bardzo nowocześnie zaaranżowany. To zapraszam. A wracając właśnie do mojej pasji, do muzyki, wyszukiwałam też takich historii związanych z tradycjami muzycznymi i odkryłam niesamowicie ciekawą rzecz, że u nas w Mińsku i w okolicach, też w Siedlcach, grano na takich tradycyjnych instrumentach, ligawkach. To była wielowiekowa tradycja grania na tych ligawkach i ona praktycznie w powojennej Polsce zupełnie została zatracona, ale odrodziła się dzięki staraniom lokalnych miłośników tradycyjnych instrumentów i za sprawą różnych konkursów też organizowanych w różnych miejscowościach regionu, między innymi w Siedlcach właśnie.
1: Tak jest.
0: Tak. No i sam ten instrument bardzo mnie zafascynował, bo to jest taka bardzo długa, do 4 metrów sięgająca rura zrobiona z drewna ze specjalnym ustnikiem i właśnie w czasie Adwentu muzycy, tacy samoucy, którzy uczyli się grania właśnie na tym instrumencie, wchodzili gdzieś wysoko na jakieś wzgórze albo na jakiś dach stodoły i w Adwencie w ten sposób budzili ludzi, ale tak naprawdę chodziło o budzenie sumień, tak? Czyli przygotowanie serc, przygotowanie się do przyjścia Chrystusa, po prostu do Bożego Narodzenia. Więc to była wielowiekowa, przepiękna tradycja. No i sięgam właśnie po nią i też napisałam legendę o muzyce budzącej ludzkie sumienia, gdzie przedstawiam dwóch legaczy, bo tak się nazywali ci muzycy, którzy grali na ligawkach, którzy w pewnym momencie niestety zaczęli ze sobą mocno rywalizować i się przegrywać nawzajem, to znaczy jedna ligawka z jednej wsi konkurowała z tą drugą ligawką z drugiej wsi, kto głośniej, kto piękniej, no i w pewnym momencie ligawki zamilkły. No to jest ten element magiczny, który w każdej legendzie musi się pojawić. Ligawki zamilkły, no i muzycy zrozumieli, że żeby grać, musi być między nimi zgoda. I może przeczytam fragmencik taki morał, bo też legendy są pisane prozą, natomiast też, ponieważ jestem również poetką, to starałam się też w każdej legendzie przemycić taki fragmencik wierszowany. I tutaj właśnie morał z tej legendy przeczytam Państwu. Ligawka to nie zabawka, lecz prawdziwy Boży znak, co porusza ludzkie serca, gdy sumienia ludziom brak. Służy tylko słusznej sprawie i od wieków głosi wszerz, że kto dobro w świat wysyła, temu dobro wraca wstecz. Kto dla własnej chwały trąbi i rozgłosu tylko chce, będzie jak ubogi rolnik, zbierze z pola jeną mgłę. Więc gdy dobrze coś potrafisz i talent do czegoś masz, użyj go, by innym pomóc. Wtedy to najpiękniej grasz.
1: Piękny morał pięknej legendy. Magdalena Bernat Protasiuk była moim i Państwa gościem, a dzisiaj przede wszystkim mogliście Państwo usłyszeć o legendach, które są w książce pani Magdaleny Arynek i Miasto Tajemnic, legendy i gawędy z Mińska Mazowieckiego. Dziękuję za wizytę w studiu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Magda Szewczuk. Trwa zbiórka dla 9-letniej Lenki z Siedlec, która ma guza pnia mózgu. Szansą dla dziewczynki jest bardzo kosztowne leczenie za granicą. W najbliższą środę w Żaboklikach pod Siedlcami odbędzie się piknik charytatywny. O szczegółach mówi Agata Wszanowska, jedna z organizatorek.
1: Karmienie zwierzątek, animacje, gry i zabawy na świeżym powietrzu, pokaz wozów strażackich i policyjnych, zumba, piana party i wiele, wiele innych atrakcji czeka na Was na pikniku charytatywnym dla Lenki Wyczółkowskiej. Piknik startuje 12 sierpnia, już w przyszłą środę o godzinie 16 na farmie Wesołe Alpaki. Nie może Was zabraknąć. Zabierzcie rodzinę i pomagajmy razem.
0: Charytatywny piknik odbędzie się na farmie Wesołe Alpaki. Program imprezy znajdziecie w naszym portalu siedlce.sk.pl.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Z nami przewodnik PTTK, który opowie nam więcej o życiu i historii postaci, które były związane z miastem Siedlce.
4: Nazywam się Dariusz Piwowarczyk, jestem przewodnikiem PTTK Oddział Podlasie w Siedlcach i chciałbym krótko powiedzieć dzisiaj o księżnej Aleksandrze Ogińskiej z Czartoryski.
2: SK Siedlce.
3: Księżna Aleksandra Ogińska jest taką najbardziej znaną postacią w Siedlcach, która bardzo rozwinęła miasto. Pochodzi z rodu Czartoryskich, o których dzisiaj dowiemy się więcej.
4: Tak. Czartoryscy mieli bardzo znakomite pochodzenie. Oni wywodzili się z rodu wielkich książąt litewskich. Wywodzili swoją genealogię od niejakiego Konstantego, czy też Konstantyna, bo różnie był zapisywany. Konstanty był wnukiem Giedymina, ważnego dla historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponadto, według Czartoryskich, ów Konstanty był przyrodnim bratem króla Władysława Jagieły, co dawało im możliwość tytułowania się krewnymi królewskimi, co zwiększało prestiż rodu Czartoryskich. No i też jako jeden z niewielu rodów na Litwie, bo tylko kilka rodów miało taki przywilej, mogli posługiwać się dzięki tym koligacjom rodzinnym z Giedyminem herbem Pogoń, który jest też herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
3: Jak to się stało, że Siedlce stały się własnością Czartoryskich?
4: W drodze małżeństwa. Otóż Michał Jerzy Czartoryski w 1668 roku ożenił się z Joanną Oleńską. Do Oleńskich do tej pory należały Siedlce, były miastem prywatnym i

0: Do tej pory Siedlce już aż do zaborów były własnością Czartoryskich i posługują się od tamtej pory też herbem Pogoń Litewska. A herb Pogoń przedstawia rycerza na pędzącym rumaku. Rycerz trzyma w prawej ręce uniesiony nad głową miecz, w lewej ręce tarczę z podwójnym złotym krzyżem i pod kopytami tego rumaka znajduje się mur forteczny z trzema basztami. Tam jedna z tych baszt, ta środkowa, jest wyższa niż pozostałe. No i właśnie w drodze małżeństwa stały się Siedlce własnością Czartoryskich. A kim był ten Michał Jerzy Czartoryski? My go znamy na przykład, on był dworzaninem króla Władysława IV. Znamy go między innymi z tego, że w 1678 roku był posłem Rzeczypospolitej do Moskwy. Tam miał negocjować wraz z Janem Sapiehą, miał negocjować przedłużenie pokoju, odzyskanie tych ziem zabranych przez Moskwę. Był to bardzo duży orszak, podobno na 1000 koni. Oni tak bardzo reprezentacyjnie do tej Moskwy się udali. Sam powóz karoca Czartoryskiego była bardzo bogato zdobiona. Konie miały posrebrzane uprzęże z pióropuszami. Karoca była cała obita w środku czerwonym jedwabiem. Także bardzo okazali, mieli zrobić wrażenie. Nie do końca te negocjacje pokojowe tak wyszły, jakby oczekiwano, ponieważ udało się co prawda przedłużyć rozejm, ale nie udało się tych ziem otrzymać z powrotem, natomiast pewne kompensacje finansowe tam weszły i pewne korekty granic. Także być może część tego orszaku na to poselstwo było przygotowywane również w Siedlcach, no bo to był 1678 rok. Od 10 lat Siedlce już były własnością Michała Jerzego Czartoryskiego.
1: Jak rodzina Czartoryskich dbała o te Siedlce? Czy w jakiś sposób miasto się dzięki nim rozwinęło? Czy zmieniło się też architektonicznie?
0: Zmieniło się i architektonicznie, i urbanistycznie. I tutaj wkracza Kazimierz Czartoryski, syn Michała Jerzego, o którym powiedziałem wcześniej. Ów Kazimierz Czartoryski dziedziczy po Michale Jerzym Siedlce i do zmiany kształtu miasta wykorzystuje pożar w części centralnej, który się wydarzył w 1692 roku. Ten pożar strawił dużą część miasta. No, jak wiemy, w tamtym czasie budynki w większości były drewniane, jeżeli nie wszystkie w mieście, więc to były duże bardzo szkody, ale stało się to okazją dla Kazimierza do uporządkowania przestrzennego miasta, nadania takiej regulacji ulic i nadania jej takiego są takiego kształtu już może bardziej zbliżonego do dzisiejszego, chociaż te przemiany przez wiele wieków jeszcze się toczyły, miasto cały czas zmieniało się. Kazimierz Czartoryski również ufundował kościół świętego Stanisława wraz ze swoją żoną Izabelą i o tej żonie Izabeli również jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast z tego pożaru taka pozostałość, główne obiekty, o których można powiedzieć i tak często na wycieczkach mówimy, to są tak zwane domy zajezdne, które stoją dzisiaj przy ulicy Esperanto. Wtedy ten Kazimierz Czartoryski po tym pożarze te domy kazał postawić i to są takie domy, one były wtedy z bramami przejezdnymi. Co prawda one były wielokrotnie przebudowywane i tej tkanki architektonicznej już pewnie z tamtego czasu niewiele zostało, bo one były remontowane w XIX wieku i w XX wielokrotnie, natomiast można powiedzieć, że jakaś tam część pewnie to są najstarsze budynki w Siedlcach. A o Izabela Czartoryska, żona Kazimierza, ona też jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ była to córka Jana Andrzeja Morsztyna, poety barokowego. Przez pewien czas mieszkała we Francji. Jak wróciła do Polski, to była bardzo ambitna. W ogóle dbała o to, żeby ród Czartoryskich zajmował należyte mu miejsce, więc dbała o te ożenki swoich dzieci, wnuków, a zasłynęła przede wszystkim utworzeniem w Warszawie pierwszego w Polsce prywatnego salonu politycznego, w którym dyskutowano między innymi o modernizacji Rzeczpospolitej. Spotykała się tam cała śmietanka, taki high life ówczesnej polityki Warszawy i tam dyskutowano o przemianach, a to na pewno dało dobry start dla jej synów później w polityce, bo o tym zaraz usłyszymy.
1: Ojciec Aleksandry Ogińskiej,

0: Michał Fryderyk Czartoryski był bardzo wpływowym politykiem.
1: Tak. Ojciec Aleksandry Ogińskiej, jak już powiedziałaś, Michał Fryderyk był podkanclerzem litewskim, bardzo wpływowym politykiem, chyba jednym z najbardziej wpływowych u schyłku Rzeczpospolitej. Podobno miał bardzo fenomenalną pamięć. Pamiętał on nazwiska i z twarzy też rozpoznawał 100 tysięcy szlachciców, co było bardzo przydatną w polityce umiejętnością. Miał brata młodszego, Augusta Aleksandra, który poślubił najbogatszą wdowę ówczesnej Rzeczpospolitej, czyli Marię Zofię z Sieniawskich. I to była taka druga, taki zasób ważny w polityce, środki finansowe na działalność. I ci bracia utworzyli wraz ze Stanisławem Poniatowskim, ojcem późniejszego króla Stanisława Augusta, utworzyli najbardziej wpływowe stronnictwo polityczne, zwane familią. I to stronnictwo polityczne miało na celu taki program polityczny dążący do naprawy Rzeczpospolitej, bo to były już czasy przed zaborami, gdzie tutaj w dużej mierze obce mocarstwa już się mieszały w politykę Polski. I w programie familii takim politycznym było kilka takich najważniejszych punktów. Ja bym tu wymienił reformę skarbu, reformę wojska, czyli zwiększenie liczebności wojska, bo wtedy tego wojska w Rzeczpospolitej nie było dużo, ale również poprawę doli chłopów i mieszczan oraz przede wszystkim może ograniczenie liberum veto, bo ono miało bardzo destrukcyjny wpływ na politykę kraju. Mówi się, że w tej familii Czartoryskich role były rozłożone tak, że Michał obmyśliwał, August finansował, a Stanisław wykonywał.
0: Takim zwieńczeniem działalności Czartoryskich, tej politycznej działalności, miało być wyniesienie na tron króla, który pochodziłby z ich rodu.
1: Tak, poniekąd można tak powiedzieć, ponieważ, no jak już powiedziałem, Czartoryscy byli najbardziej znacznym rodem wtedy, najbardziej wpływowym, mieli swój program polityczny, mieli też dużo do powiedzenia wtedy w polityce. Czartoryscy chcieli wynieść na tron Polski Augusta Aleksandra Czartoryskiego lub jego syna Adama Kazimierza Czartoryskiego. Adam Kazimierz Czartoryski nie bardzo chciał. Caryca Katarzyna też nie za bardzo się zgadzała, bała się, że zbyt wpływowy król będzie chciał się uniezależnić od Moskwy. Wiemy też, że przez pewien czas o koronę królewską ubiegał się do Petersburga, w tym celu jeździł Michał Kazimierz Ogiński wraz z naszą Aleksandrą Ogińską. A ostatecznie królem Polski został Stanisław August, syn właśnie Stanisława Poniatowskiego, czyli ze stronnictwa politycznego z familii. Co prawda nie do końca mu się udało zrealizować cały program polityczny familii. Gdzieś te ich drogi, on się uniezależniał w pewnym momencie od familii, natomiast udało mu się doprowadzić do uchwalenia Konstytucji 3 maja, także ma swoje też dokonania.
0: Czartoryscy również byli mocno związani z Siedlcami, postawili tu pierwsze budynki, które księżna rozbudowała i mieli wyraźny wpływ na to, jak miasto wygląda dzisiaj.
1: No tak, każdy z nich, czy to Kazimierz Czartoryski, czy Michał Fryderyk, czy wreszcie księżna Aleksandra Ogińska, prowadzili tutaj jakąś działalność fundacyjną, no bo Siedlce były ich miastem, nawet jeżeli nie rezydencjonalnym, bo rezydencjonalnym dopiero stały się w 1775 roku, to jednak trzeba było pokazać, że tutaj mieszka ktoś znaczny. I tak Kazimierz Czartoryski uporządkował układ urbanistyczny Siedlec po tym wielkim pożarze w 1692 roku i nadał jakby tym dzisiejszy kształt miasta, można tak powiedzieć. Ufundował kościół świętego Stanisława wraz z małżonką Izabelą. Ten kościół za jego czasów powstał. Za czasów ojca księżnej Aleksandry, Michała Fryderyka, powstało również wiele znaczących obiektów, m.in. ratusz siedlecki, plebania przy kościele świętego Stanisława oraz brama dzwonnica. No i wreszcie księżna Aleksandra Ogińska, która była ostatnią z Czartoryskich

W zasadzie jeszcze później po niej była Izabela, ale już bardzo przez krótki czas nie prowadziła takiej, już nie mieszkała w Sielcach, ale można powiedzieć, że taką ostatnią członkinią rodu Czartoryskich, bardziej związaną z Siedlcami, była Aleksandra z Czartoryskich Ogińska i ona odcisnęła swoje piętno, że tak powiem, na tych wszystkich obiektach. Przede wszystkim wybudowała część obiektów od zera, czyniąc swoje miasto rezydencjonalne, czyli pałac, park, kolumnę toskańską, kaplicę Świętego Krzyża, a rozbudowała wiele innych, czyli na przykład ratusz, kościół Świętego Stanisława, czy też dokończyła budowę bramy dzwonnicy, która również, mimo że nie istnieje do dzisiaj ta budowla, to jednak jest pamiętana przez Siedlczan. Jest bardzo istotna jakby w takiej pamięci o dawnych Siedlcach. Księżna Aleksandra Ogińska, wprowadzając się do Siedlec, już miała tą bramę w zasadzie ukończoną. Pozostała ona tylko do otynkowania, tak przynajmniej możemy się dowiedzieć z różnych publikacji na temat księżnej Aleksandry. Więc jakby z wieloma z tych obiektów księżna Aleksandra była związana i no, możemy się pobawić takich miejskich detektywów dzisiaj, wyszukując inicjałów księżnej Aleksandry Ogińskiej, takich monogramów, litery A wpisanej w literę O, czyli taki symbol księżnej Aleksandry Ogińskiej. On jest na wielu z tych obiektów. Do dzisiaj możemy go wypatrzeć, czy to w środku, czy to na zewnątrz. Także warto sobie tych monogramów księżnej odszukać. Józefa Aleksandra Ogińska, bo nie każdy wie, że jej pierwsze imię było Józefa. W zasadzie tego imienia nie używała. Urodziła się jako Czartoryska, bo tak naprawdę wtedy się nazywała Józefa Aleksandra Czartoryska. Urodziła się 19 marca 1730 roku.

było Józefa, w zasadzie tego imienia nie używała. Urodziła się jako Czartoryska, bo tak naprawdę wtedy się nazywała Józefa Aleksandra Czartoryska. Urodziła się 19 marca 1730 roku.

Fryderyk Czatulski miał trzy córki, jedną z nich była Aleksandra Ogińska, ale oprócz tego miał również Konstancję i Antoninę i z tymi dwiema siostrami też wiąże się taka historia. Mianowicie miały one tego samego męża, a co więcej zmarły tego samego dnia, tego samego miesiąca. Co prawda w innym okresie. Mianowicie najstarsza Antonina została wydana za Jerzego Fleminga. Wkrótce po małżeństwie, po tym jak urodziła córkę Izabelę Czartoryską, którą możemy znać z historii Puław, Pani na Puławach, często bardzo znana w historii Polski, barwna zresztą postać na oddzielną historię zasługująca. Jakiś czas później Antonina zmarła na ospę. Jerzy Fleming po tym jak przeżył żałobę, poślubił kolejną siostrę Aleksandry, Konstancja. Tak się złożyło, że również wkrótce potem zmarła na ospę i te dwie daty właśnie śmierci tych obydwu sióstr się zbiegły. Ale mówiliśmy już o ojcu Aleksandry Ogińskiej, Michale Fryderyku, to powiedzmy sobie jeszcze o matce. Jej matką była Eleonora z Walsztajnów Czartoryska. Znana była z pobożności, nazywano ją często Świętą Panią, ale mówiła też słabo po polsku, co miało też pozytywny jakby skutek uboczny. Młoda Aleksandra Czartoryska nauczyła się mówić po niemiecku. Zresztą jak to można, magnatka młoda, bardzo dbano o jej wychowanie i też za młodu nauczyła się biegle mówić w języku francuskim. Zresztą taka była moda, że język francuski to był ten język wyższych sfer. Tak jak może dzisiaj jest angielski, często popularny, tak w tamtym czasie ten takim językiem, którym się wszędzie można było porozumiewać w tych wyższych sferach, był język francuski. Babką Aleksandry Ogińskiej ze Czartoryskiej wtedy jeszcze, ze strony ojca była Izabela z Morsztynów, Czartoryska, córka Andrzeja Morsztyna, znanego poety barokowego, znana jako założycielka pierwszego salonu politycznego w Polsce, gdzie spotykali się politycy i cała śmietanka towarzyska ówczesnej Warszawy, gdzie dyskutowano o modernizacji i koniecznych zmianach Rzeczpospolitej. Też przez jakiś czas, wiemy, przynajmniej w wieku 6 lat, ochmistrzynią młodej Aleksandry, czyli taką piastunką, była Elżbieta Drużbacka, nazywana najwybitniejszą poetką czasów saskich, więc jakby w takim otoczeniu dorastała młoda Aleksandra Ogińska. Tutaj ważną postacią też w jej życiu był jej kuzyn, młodszy o 2 lata Stanisław Poniatowski, późniejszy król Polski Stanisław August. No i to jest takie główne jej otoczenie, o którym chciałem powiedzieć. Gdy Aleksandra ma 18 lat, zostaje wydana za mąż, za Michała Antoniego Sapiechę, wojewodę podlaskiego. Była jego trzecią żoną. On był też dużo od niej starszy. Takie to były też czasy, że w tych...

0: małżeństwa aranżowane. Najważniejsze jest to, żeby ród zapewnić rodowi należytą pozycję lub ewentualnie finanse. No takie były czasy i to było taką normą może w ówczesnej Rzeczpospolitej.
1: Czy ze względu na to, że to było takie aranżowane małżeństwo, to czy można podejrzewać, że było nieszczęśliwym małżeństwem?
0: Nic o tym nie wiemy. Zachowała się korespondencja Aleksandry z Michałem Antonim i ona była bardzo oddaną małżonką. Także nie mamy żadnych poszlak, żeby twierdzić, że małżeństwo było nieszczęśliwe. Natomiast więcej nieco o jej mężu. Poza polityką mąż interesował się literaturą, dobrze znał literaturę francuską, podobno nawet przetłumaczył kilka dzieł francuskich na język polski, więc miał takie życie też pozapolityczne. Młoda para zamieszkała w Słonimiu, zresztą jej mąż Michał Antoni dzięki staraniom teścia został podkanclerzem litewskim, więc awansował jakby, dostał wyższy urząd. No małżeństwo na pewno darzyło się dużym przywiązaniem i szacunkiem, to możemy właśnie po tej korespondencji stwierdzić. Po pewnym jednak czasie drogi polityczne familii, czyli Michała między innymi Fryderyka, a Antoniego Sapiehę się zaczęły rozchodzić i księżna Aleksandra była już w takiej niekorzystnej sytuacji, no bo to jakby nie bardzo tą jedność polityczną się udało zapewnić. Wkrótce potem Michał Antoni Sapieha podupadł na zdrowiu i

księżna Aleksandra była już w takiej niekorzystnej sytuacji, no bo to jakby nie bardzo tą jedność polityczną się udało zapewnić. Wkrótce potem Michał Antoni Sapieha podupadł na zdrowiu i

0: stało i jak do tego doszło?
1: No więc tak, w Warszawie była kobietą na wydaniu, była to atrakcyjna bardzo partia, więc na pewno wokół niej zaczęli się kręcić różni adoratorzy. Wiemy, że jednym z nich był Józef Paulin Sanguszko, który nawet pozyskał pewne względy Aleksandry, ale ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, i tym razem miał inne plany względem swojej córki, mianowicie ściągnął z Francji swojego protegowanego Michała Kazimierza Ogińskiego. Michał Kazimierz czym prędzej przybył do Polski. Chwilę zatrzymajmy się przy tej osobie, ponieważ był to człowiek o dużej ogładzie towarzyskiej, słynął z gry na instrumentach, bardzo dobrze podobno sobie w tym radził. Nawet

0: bardzo ważna realizacja. I Czartoryski, Michał Kazimierz Czartoryski wraca do Polski i stara się o względy Aleksandry. Aleksandra na początku nie za bardzo mu sprzyja, już tutaj ma tego Józefa Paulina Sanguszkę, bardziej w tą stronę się skłania, natomiast no, coraz bardziej jej się Michał Kazimierz z biegiem czasu zaczyna podobać, no na pewno ją ujął swoim obyciem towarzyskim, swoją umiejętnością gry na instrumentach. Dużo do powiedzenia miała też wola ojca, któremu też nie bardzo chciała się sprzeciwić i wychodzi ponownie za mąż, za Michała Kazimierza właśnie. Tutaj też przeprowadzają się, zamieszkują w Słonimiu. Michał Kazimierz Ogiński wszedł w posiadanie starostwa słonimskiego, które odziedziczył po pierwszym mężu swojej żony. Później znowu dzięki Michałowi Fryderykowi został hetmanem wielkim litewskim i tam w tym Słoniniu przez dużą część tego małżeństwa mieszkali. No ten pałac w Słoniniu był taki całkiem okazały, ponieważ miał 116 pokoi. Ten siedlecki pałac, o czym jeszcze usłyszymy, taki duży nie był z pewnością. No ale póki co para mieszka tam.
1: SK Siedlce.
2: Ponieważ jej mąż był wielkim hetmanem litewskim, to znaczy, że był też zaangażowany politycznie. Czy ona, jako jego żona, wspierała go w takich jego różnych działaniach politycznych?
0: Z tego co wiemy, to go wspierała. Nawet wiemy, że wybrała się z nim do Petersburga, ponieważ Michał Kazimierz Ogiński ubiegał się przez jakiś czas, liczył, że otrzyma koronę polską. Wtedy tą koronę, jak wiemy, uzyskał Stanisław August Poniatowski. W 1771 roku Michał Kazimierz Ogiński przystępuje do Konfederacji Barskiej, co nie mogło się podobać familii Czartoryskich. Po upadku tej Konfederacji on musi wyjechać, jest zmuszony wyjechać na emigrację. Stamtąd dobiegają do uszu księżnej Aleksandry jakieś niemiłe słuchy. Natomiast on też wraca po jakimś czasie, Michał Kazimierz wraca do Słonimia, tam przez jakiś czas jeszcze mieszkają razem, zgodnie w Słonimiu, o czym wydarza się taka sytuacja, że umiera ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, w 1775 roku i wtedy to też Aleksandra Ogińska dziedziczy między innymi Siedlce, postanawia się przeprowadzić do tych Siedlec. Od tamtej pory małżonkowie mieszkają oddzielnie. Ona w Siedlcach, on pozostaje w Słonimiu. I tu się zaczyna już kolejna historia, jakby kolejna część życia Aleksandry Ogińskiej. 23 lata ona mieszkała w Siedlcach, z których uczyniła jeden z głównych ośrodków kultury dworskiej w Polsce. Aleksandra Ogińska spędza te 23 lata życia w Siedlcach. To jest takie najbardziej nam znane 23 lata z życia księżnej Aleksandry. Natomiast umiera w 1798 roku, również w Siedlcach. Zostaje pochowana w wybudowanej przez siebie kaplicy Świętego Krzyża, która do dzisiaj w Siedlcach jest. A dobra po księżnej Aleksandrze odziedziczyła jej siostrzenica Izabela Czartoryska. Izabela Czartoryska, ponieważ z Siedlcami nie była tak bardzo związana, postanawia, były to już czasy zaborów, wtedy jeszcze Siedlce były w zaborze austriackim, Izabela Czartoryska wymienia Siedlce z rządem austriackim na dobra na Lubelszczyźnie. I Siedlce od tej pory, po tym 1807 roku, bo wtedy to się dzieje, już nie są miastem prywatnym. Zaczyna się kolejny epizod życia miasta. Siedlce stają się wtedy miastem rządowym, ale tu też można powiedzieć, że procentuje to, co się zadziało za czasów Aleksandry Ogińskiej i ogólnie Czartoryskich, bo posiadając wiele reprezentacyjnych budowli murowanych przede wszystkim, które nadawały się na lokację urzędów, Siedlce też stają się miastem siedzibą cyrkułu, czyli awansują w hierarchii administracyjnej jako miasto. Później już to są różne wzloty i upadki miasta, mianowicie Siedlce jeszcze kilka razy taką ważną funkcję administracyjną będą pełnić, między innymi były miastem gubernialnym, czyli takim głównym miastem dużego obszaru guberni siedleckiej, były miastem wojewódzkim w końcu w XX wieku. No a można powiedzieć, że to się zaczęło dzięki temu, że

0: przede wszystkim Aleksandra Ogińska, uczyniła w siedle swoją rezydencję i zapewnili Czartoryscy już jako cała rodzina dużo reprezentacyjnych budynków.
1: Zachowało się niewiele wizerunków księżnej Aleksandry Ogińskiej. Czy w jakichś dawnych przekazach, może historycznych, pamiętnikarskich, mówiono coś o tym, jak wyglądała i jaka była?
0: Tak, przede wszystkim zachowała się bardzo dobrze w pamięci siedlczan. Znamy też jeden z takich opisów księżnej Karla Heinricha von Heikinga. Może on taki był połowicznie tylko przychylny księżnej Aleksandrze. I też nie wiem w jakim wieku Aleksandrze ten opis został jej nadany. Natomiast cytuję: miała nieprzyjemne rysy twarzy, surowe spojrzenie, brzydkie usta i chrapliwy głos. A jednak była wspaniałą kobietą, uczynną, uczuciową, ludzką, dobrą i pobożną. Więc jakby połowicznie była dobrze oceniona. Na pewno w Siedlcach była bardzo znakomicie. Znamy też różne z wyprawianych przez Aleksandrę Ogińską festynów, gal, różne wiersze jej poświęcone temu życiu dworskiemu w Siedlcach, i one są, oddają hołd wręcz księżnej Aleksandrze, jaka to była bardzo dobra dla miasta, dla swoich mieszczan, jak to przyciągała ludzi, jaka to była bardzo towarzyska. Także no, na pewno dużo jest w tym prawdy. Tutaj wspominałem, że Aleksandra Ogińska umiera w 1798 roku i odziedziczyła po niej dobra Izabela Czartoryska z Puław. Izabela Czartoryska po śmierci tak napisała: widziałam, jak gaśnie pomimo moich starań, i widziałam zamierający wraz z nią gwar, ruch i wszystko to, co ożywiało Siedlce, wracające do swojej poprzedniej szarzyzny. Także to oddaje też to, jak Aleksandra Ogińska, czym stała się dla Siedlec, dla tego życia miasta, bo ona stała się dla tego miasta, dla Siedlec codziennością. Przed nią Czartoryscy nie zamieszkiwali na stałe w Siedlcach. Przebywali tu z pewnością dużo czasu, natomiast to nie była ich główna siedziba. Natomiast w czasie, gdy księżna Aleksandra Ogińska odziedziczyła Siedlce, to przez 23 lata Siedlce stały się takim centrum artystyczno-kulturalnym na mapie Rzeczpospolitej, więc na pewno miało to duży wpływ. To było takie najbardziej skondensowane w życiu Siedlec 23 lata, które do dzisiaj w pamięci siedlczan się zachowało. Aleksandra Ogińska jest chyba najbardziej znaną przez siedlczan postacią, osobą historyczną. I to o niej przede wszystkim wiemy, jeżeli byśmy zapytali kogoś na ulicy, żeby wymienił taką osobę najbardziej związaną z Siedlcami.
2: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Ze mną w studiu Radia SK Piotr Ługowski.
3: Historyk sztuki, badacz XVIII-wiecznych Siedlec.
2: SK Siedlce.
1: A dzisiaj opowiesz nam o odkryciach z 2025 roku dokonanych w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Siedlcach, czyli o freskach Chryliczki.
3: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że w ogóle z punktu widzenia historii sztuki, nawet nie tylko w Siedlcach, ale w ogóle w całej Polsce, a także aż przede wszystkim na Mazowszu, odkrycie fresków Herliczki było pewnym takim wydarzeniem, można powiedzieć, dziesięciolecia. Nie jest to może na skalę odkrycia Algreka w Kosowie Lackim, natomiast rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie miało miejsce. O tym, że były malowane w kościele siedleckim malowidła w połowie XVIII wieku, wiedzieliśmy już stosunkowo dosyć od dawna, bo pierwsza taka wzmianka pojawia się w artykule Szymańskiego, pierwszego takiego monografisty Antoniego Herliczki w 1960 roku. W artykule on wskazał, że uczeń Neuherca ukończył robotę w Siedlcach w 1751 roku. W zasadzie Szymański nie wiedział do końca, jakie malowidła wówczas powstały, co powstało wówczas. Wiadomo, że pracował tutaj uczeń Neuherca, Georga Wilhelma Neuherca, ważnego, wspaniałego malarza, zniemczonego Czecha, który wykonywał dzieła chociażby w Pradze, ale także w kościele w Lądzie, tu na terenie Rzeczypospolitej, i był zatrudniony u Jana Klemensa Brańskiego przy kilku pracach. I dwa lata później,

0: kiedy pisze Szymański o herliczce, dementuje. Może nie tyle dementuje, co wyklucza w tych swoich wnioskach Siedlce jako miejsce powstania fresku. I tak naprawdę potem, przez bardzo długi czas oczywiście o tym nie było wiadomo, potem przyszły badania księdza doktora Jana Niesieckiego, jednego z moich takich wykładowców historii sztuki, nowożytnika. Ksiądz pochodzi z Białegostoku, więc postanowił też swój doktorat poświęcić Antoniemu Herliczce właśnie, który związany był przez prawie całe swoje życie zawodowe z dworem Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. I ksiądz dr Jan Niesiecki w oparciu o źródła archiwalne z Biblioteki Czartoryskich przygotowuje artykuł o kościele w Siedlcach i o freskach Antoniego Herliczki w Siedlcach. I wiemy już też także ze źródeł, bo sam badowałem te źródła, jak przygotowałem monografię kościoła, to wiemy, że Herliczkę zatrudniła Izabela z Mursztynów Czartoryska, już po śmierci swojego męża Kazimierza Czartoryskiego w 1750 roku. I zanim on zaczął pracę w Siedlcach, został wysłany do Węgrowa w celu przerysowania ołtarzy węgrowskich. Ołtarzy Michelangela Paloniego z Fary Węgrowskiej. I potem po przybyciu do Siedlec wykonał freski w ołtarzu głównym i czterech ołtarzach bocznych. To wiemy z archiwaliów. Poza tym wymalował męsy i cyborium złocił Podole. To jest takie określenie z archiwaliów. Więc mamy określony konkretny zakres prac, który wykonał tutaj w Siedlcach. I teraz, jak te freski wyglądały? Mówimy o tym, że co najmniej dwa z nich wiemy, że były inspirowane malowidłami Paloniego ze względu na to, że w bocznych kaplicach, po prawej stronie w kaplicy świętej Anny z obrazem, czy obecnie obrazem Czechowicza, święta Anna nauczająca Marię, a po lewej stronie z obrazem Ukrzyżowanie, te sceny konkretnie powielają sceny z Fary Węgrowskiej. Po prawej stronie tam również jest święta Anna nauczająca Marię i po lewej stronie Ukrzyżowanie. Ale mówimy tutaj w tym momencie o obrazach Czechowicza. I wiemy również z rachunków z Biblioteki Czartoryskich, że dwa lata po powstaniu fresków Czartoryscy zastąpili te freski obrazami, które wymalował Czechowicz. To jest 1752 rok. Czemu tak zrobił, nie wiemy. Natomiast w miejsce fresków zastąpiły obrazy Czechowicza i te obrazy wiszą do dnia dzisiejszego. Jak się stało, że znaleźliśmy ten jeden z fresków?
1: No właśnie o to miałam zapytać.
0: Sytuacja była taka, że w latach 2016-19 przeprowadzono konserwację pierwszych dwóch obrazów Czechowicza. Obrazy te, czyli świętą Annę nauczającą Marię i Ukrzyżowanie. I podczas tych prac konserwatorskich, jak zdejmowano krosna z obrazami, przewożono do pracowni, pozostały na ścianach tak zwane podbitki. To były pierwotne deski połączone w formie takiej, jak ma obraz, i który był pierwotnie zapleckiem dla płótna, bo tak naprawdę płótno było naciągnięte na te deski pierwotnie. Potem dopiero przy jakichś konserwacjach XIX-wiecznych wykonano nowe krosna. Ale te deski zostały tam, w tym miejscu. W tych dwóch przypadkach, kiedy wykonywano dotychczas te prace, w tych latach nastych, no to nie zdejmowano tych desek. My jak pozyskaliśmy z parafią, bo wspieramy jakby parafię w pozyskiwaniu środków na konserwację różnych elementów wyposażenia, postanowiliśmy zdjąć te deski. To była ciekawa sytuacja, bo akurat dostaliśmy środki na konserwację Czechowicza, na konserwację obrazu Święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina z prawej kaplicy. I trzeba było zabrać oczywiście obraz do konserwacji. Tak szczerze powiedziawszy, to prosiłem o to konserwa-

przyjechał, dostaliśmy środki na konserwację Czechowicza, na konserwację obrazu Święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina z prawej kaplicy. I trzeba było zabrać oczywiście obraz do konserwacji. Tak szczerze powiedziawszy, to prosiłem o to konserwację.

0: graficzne, raczej pewnie, że w oparciu o jakieś wzory graficzne wykonana, bo wiele z tych przedstawień, które wykonywał Herliczka, jest oparte o wzory graficzne, więc być może także i ten. Jeszcze nie znamy tego wzoru. Natomiast rzeczywiście te malowidła ukazały się i były tak naprawdę w świetnym stanie, nietknięte ręką konserwatora.
1: A czy można podejrzewać, że takich malowideł jest więcej w tym kościele?
0: Prawdopodobnie, tak jak wychodzi z rachunków z tych archiwaliów Biblioteki Czartoryskich, wymalował jeszcze trzy ołtarze boczne, czyli prawdopodobnie pod kolejnymi obrazami te malowidła się znajdują. Jak będziemy konserwować kolejne, przymierzamy się do tego obrazu z wizerunkiem świętego Jana Nepomucena. No to po prostu będziemy wtedy sprawdzać i sprawdzimy wtedy prawdopodobnie także i kolejne dwa obrazy, te pierwsze, których zaplecki, które nie zostały zdjęte podczas tych wcześniejszych konserwacji, i będziemy wiedzieli, czy te malowidła się zachowały, czy się nie zachowały.
1: Czyli możliwe są też kolejne odkrycia.
0: Na to szczerze powiedziawszy liczymy. Tu jak Państwo zorientują się, myśmy odkryli fresk świętego Jana Nepomucena. Natomiast naprzeciwko tego fresku jest obraz świętego Jana Nepomucena. Po drugiej stronie nawet. Tak naprawdę fresk obrazy odpowiadały wezwaniom fresków. To już wiemy, chociażby z tych pierwszych dwóch. I tutaj ten akurat obraz świętego Jana Nepomucena został przewieszony albo w drugiej połowie XIX wieku, albo na samym początku XX wieku. I obraz Jana Nepomucena z obrazem święty Stanisław wskrzeszający Piotrowina zamieniły się miejscami. Stąd też pod obrazem Jana Nepomucena pierwotnie był ten fresk Jana Nepomucena, czyli de facto Czechowicz powtórzył wezwania ołtarzy, takie jakie one były na freskach. Wrócę jeszcze, kim był ten Herliczka?
1: Powiedzmy więcej o nim.
0: Antoni Herliczka właśnie, tak jak już wspomniałem, był uczniem Neuherca i pierwsza jego odnotowana działalność tak naprawdę jest w 1749 roku, jako poprawiał, konserwował, może tak nazwijmy to, fresk w ogrodzie Jana Klemensa Brabińskiego na Podwalu w Warszawie. Potem kolejną jego pracą, potwierdzoną archiwalnie, były właśnie te malowidła siedleckie. Czyli tak naprawdę mamy w tym momencie pierwsze, najwcześniejsze zachowane malowidło Antoniego Herliczki i ono znajduje się w kościele siedleckim. To jest bardzo ważne dla badań na temat tego artysty. Ale potem po pracach w Sielcach w 1751 pisze Kozibrocki do Jana Klemensa Brabińskiego, że uczeń Neuherca skończył już pracę w Sielcach i że może zostać zatrudniony. I on się zatrudnia na dworze Jana Klemensa Brabińskiego. I przez prawie 20 lat pracuje dla Brabińskiego.

0: miastem Branickiego Izabela Spaniatowskich. Branicka tak naprawdę już nie prowadzi takich dużych inwestycji, więc próbuje znaleźć herliczce, który jest zatrudniony na dworze, jakieś inne zajęcie i wtedy on wychodzi poza. Wtedy pojawiają się prace jego dla króla Stanisława Augusta, de facto brata znanego żony Branickiego, czyli Izabeli z Poniatowskich Branickiej. I Herliczka wykonuje tam w łazienkach właśnie wykonuje serię malowideł krajobrazowych. I te malowidła się zachowały w Pałacu Myślewickim. Są, można oglądać, są to pokoje krajobrazowe i fragmenty klatki schodowej są wymalowane właśnie przez Antoniego Herliczka. Ale te malowidła mają taki charakter, nie mają oczywiście charakteru sakralnego, jak to siedleckie, nowo odkryte, tylko mają taki charakter malowideł z przedstawieniami architektury antycznej, z jakimś tam sztafarzem, z jakimiś roślinami, postaciami przechadzającymi się, taki typowo krajobrazowy charakter, wówczas bardzo modny w świecie. I co? 30 lat po pracach w Sielcach Herliczka znowu pojawia się w Sielcach. Tak naprawdę to też za sprawą Izabeli Branickiej trafia na dwór Aleksandry Ogińskiej. Aleksandra Ogińska w latach 80. Kończy budowę pałacu, prawda? W 1783 jest tam wizyta króla, która jakby spina jakby wszystkie działania Aleksandry Ogińskiej w Sielcach, czyli powstanie parku krajobrazowego, a także i budowę nowego pałacu. I w 1780 i 81 w sezonach letnich Herliczka pojawia się w Sielcach. I tutaj muszę pochwalić się, bo ja doszedłem do tego zakresu prac. Herliczka w pałacu wykonuje analogiczne przedstawienia krajobrazowe. Tam jest na przekroju inwentaryzacji pałacu, jeszcze XVIII-wiecznej inwentaryzacji, znana powszechnie, widać taki ramowy układ pomieszczenia z takimi właśnie tego typu przedstawieniami, jak to miało miejsce w pokoju krajobrazowym w Pałacu Myślewickim w Warszawie. Więc po 30 latach Herliczka już dla wnuczki Izabeli Czartoryskiej pojawia się i wykonuje kolejne prace w Sielcach. Oczywiście tych raczej nie znajdziemy. Raczej nie spodziewałbym się, że znany, bo pałac był na tyle przekształcany, dyspozycje wnętrz i tak dalej, tam dużo się działo w obrębie murów. Stąd też nie spodziewam się, żeby odnalazły się jakieś freski z tamtego okresu. Natomiast jest szansa na te freski siedleckie jeszcze w kościele.
1: A jak wyglądało zakończenie życia Herliczki? Bo zakładam, że nie dokonał swojego żywota w Siedlcach, tylko po pracach, które tutaj wykonał, przeniósł się następnie gdzieś indziej i tam także pracował.
0: Antoni Herliczka po tych pracach, później w latach 80., które miał miejsce w Siedlcach, w zasadzie już jako taki dojrzały, ponad 60-letni mężczyzna, po prostu dostał chyba od Izabeli Branickiej działkę niedaleko Bielska Podlaskiego w Haćkach. I on tam w tych Haćkach dokonał swojego żywota. Zmarł w 1807 roku jako 84-latek. Tam oczywiście też miał rodzinę i został pochowany na cmentarzu w Haćkach, a oczywiście mogiła się nie zachowała, bo nie było jakby szans na to.
1: No dobrze, przypomniałeś pokrótce biografię Herliczki. Wróćmy więc do tego momentu w 2025 roku, gdy freski Herliczki zostały odnalezione w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Siedlcach. Tak, żeby było w miarę chronologicznie, powiedz może teraz, co działo się później po dokonaniu tego odkrycia.
0: Prowadzone były badania. Przyjechali konserwatorzy do Siedlec. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jak obiecał podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w kościele, kiedy prezentowane były te malowidła 14 września, obiecał wsparcie finansowe także badań, inwentaryzacji i później może konserwacji. I Mazowiecki Konserwator Zabytków sfinansował badania konserwatorskie tych malowideł. Przyjechali konserwatorzy, oczywiście

0: się na nowo, trzeba było zdjąć tą atrapę obrazu, która tam zasłania. I te badania zostały rozpoczęte i przeprowadzone. Oczywiście celem tych badań jest po pierwsze określenie zakresu tego malowidła, które znajduje się w niszy, w kaplicy. Po drugie, no, oczywiście oznaczenie pigmentów, sprawdzenie technologii malarskiej, a także ilość warstw. Warstw tak naprawdę to już odkrywki takie stratygraficzne, czyli schodkowe, które pokazują już około 10 warstw malarskich. Wokoło tego fresku powstało, bo pamiętajmy, że fresk tak naprawdę nie został przykryty, tylko był zasłonięty tymi deskami, które wisiały pod obrazem. A wokoło, jak wykonywano kolejne remonty kościoła, no to wokoło zamalowywano wokoło ram, zamalowywano ściany i tak naprawdę mamy w środku nietknięte malowidło, a wokoło mamy aż prawie 10, około 10 warstw malarskich farby.
1: To często było to odnawiane.
0: Było, chociażby ja pamiętam poprzedni było na żółto, taki żółty kolor, ochra taka troszeczkę, więc one, no mamy, mówimy tutaj o 200 ponad latach, prawda, prawie 300 lat temu te malowidła powstały, więc trochę tych remontów kościół przeszedł i na tych paskach takich, które się odsłoniły, no to jesteśmy w stanie prześledzić, powiedzmy, pewne warstwy te malarskie. Natomiast badania prowadzili pani doktor Katarzyna Górecka-Ruszel z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też był obecny Marcin Kozarzewski, który jest głównym wykonawcą konserwacji obrazu Czechowicza, święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina. Oni prowadzili te badania i odkrywali kolejne warstwy tak naprawdę. To, co jest. I były przeprowadzone, jeszcze to jest istotne, były przeprowadzone próby czyszczenia. I tutaj bardzo pozytywnie te próby czyszczenia wyszły. Nie schodzi warstwa malarska nawet przy użyciu pewnych tam środków chemicznych, więc nie ma tutaj, nie będzie problemu z zachowaniem jakby całości takiej i zrobieniem go bardziej przejrzystym w przyszłości.
1: Ile w ogóle kosztuje odnowienie takiego fresku? Czy to się da w ogóle powiedzieć tak szacunkowo?
0: Znaczy, nie chciałbym tutaj, myślę, że to idzie w dziesiątkach tysięcy, a nawet może pójść w setkach tysięcy złotych. To nie jest w zależności, oczywiście zawsze w zależności, jest to w zależności od powierzchni i konserwatorzy, jak przygotowują kosztorysy, no to kosztorysują decymetr kwadratowy, prawda, takiego malowidła i też w zależności, kosztorysy w zależności od trudności też. Tutaj nie chcę powiedzieć, bo my tak naprawdę nie mamy tej wyceny, nie będę wskazywał konkretnych kwot. Natomiast no zobaczymy, no myślę, że to może być, z pewnością będzie to powyżej 100 tysięcy, no bo jednak ta powierzchnia jest dosyć duża. To mówimy tu o wielkoformatowym obrazie, to my mamy teraz tam 8 metrów kwadratowych, co najmniej samego malowidła. Trzeba też przygotować nową aranżację tak naprawdę. Pierwsze, jeżeli to są w ogóle dwa zagadnienia tak naprawdę, bo mówimy o nowej aranżacji przestrzeni z freskiem, ale też tak naprawdę co zrobimy z obrazem. Ten obraz musi wrócić na to miejsce i trzeba znaleźć system też do, jeżeli zdecydujemy się na to, to system do jakiejś ekspozycji, prawda, jeżeli chcielibyśmy pokazać go. Zobaczymy też także, myślę, że te decyzje dopiero będą zapadały w przyszłości w porozumieniu zarówno z przede wszystkim w porozumieniu proboszcza parafii z konserwatorem wojewódzkim, no bo to tak naprawdę wszystko też zależy od pozwoleń, które uzyska parafia w urzędzie konserwatorskim, prawda? Więc czy któryś z fresków, jeżeli się okaże, że jest ich 4, a może nawet 5, bo za ołtarzem głównym. Pamiętajmy, że Herliczka wymalował także ołtarz główny, który potem w czasach Ogińskiej w 1782 został zastąpiony ołtarzem architektonicznym. Więc być może za tym ołtarzem architektonicznym jest pewna przestrzeń, tam około kawałek, metr z kawałkiem, może tam coś jeszcze jest za nim, ale już na pewno zamalowane, nie tak jak tutaj. Miejmy nadzieję, że te pozostałe ołtarze też są w takim samym stanie i te malowidła się tam zachowały. Po prostu nie są pokryte, przykryte warstwą farby.
1: A jak w ogóle, jak długo trwa renowacja takiego malowidła?
0: To zależy od środków i od ilości osób. Oczywiście ja powiem może z innych doświadczeń. Ta sama pani Kasia Górecka, doktor Katarzyna Górecka z Akademii Sztuk Pięknych, teraz jak robiliśmy projekt polonikowy w instytucie, w którym pracuję, robiliśmy w Wilnie plafony Alto Montego w zakrystiach. To się okazało, że pani Katarzyna wykorzystała na przykład laser do czyszczenia. Już czyszczenie laserem jest szybsze już. Taki plafon, który miał myślę, że około 3 metrów szerokości, nie pamiętam już dokładnych danych, no to myślę, że on miał tak naprawdę w ciągu jednego dnia była w stanie go oczyścić. Potem wymagało to jeszcze wzmocnienia oczywiście struktury i innych zabiegów chemicznych, konserwatorskich, żeby ukończyć to, prawda, pewnego retuszu. No, tutaj rzeczywiście pewien retusz będzie wymagany, bo mamy po prostu w tej przestrzeni, gdzie jest fresk, są dziury tak naprawdę po gwoździach, po montażu tych desek, więc to jest, to będzie trzeba wszystko przygotować, tak, dobrać odpowiednie tęgi, dobrać odpowiednie uzupełnienia, zrobić retusz pewnych elementów tego fresku. Jeżeli byśmy chcieli go tak później eksponować, to jest dużo. Samo oczyszczenie takie na przykład przy pomocy lasera może nie będzie trwało wiele, natomiast są inne zabiegi, które wymagają też przestrzeni czasowej ze względu na użytą technologię.
1: Podobno ze względu na źródła historyczne już od dawna wierzyłeś w to, że te freski znajdują się w tych miejscach, gdzie został jeden z nich znaleziony, ale nie do końca dawano wiarę w to, że one faktycznie tam są.
0: Jak już opracowałem tą monografię kościoła, pracując w Urzędzie Konserwatorskim w 2008-2009 roku, to było wtedy, kiedy poprzedni proboszcz robił remont kościoła, zasugerowałem pani Barbarze Jezierskiej, żeby przebadać kościół tutaj pod względem istnienia tych fresków. I ona rzeczywiście zgłosiła się tutaj do delegatury, jako szef nakazała zrobić takie badania. I konserwator ówczesny przeprowadził te badania, ale nic nie wyszło tak naprawdę z tych badań. I dopiero tak naprawdę teraz ta chęć poznania na nowo tego, na nowo poprawienie tych badań, a tak naprawdę demontaż tego zaplecka, tych desek, które są pod obrazem, spowodował to, że myśmy coś cokolwiek znaleźli, bo w miejscach, jak już teraz patrzymy na te odkrywki, nie chcę tutaj zdradzać, ale w miejscach, gdzie wówczas w 2008-2009 były prowadzone badania, to nie było szansy na znalezienie tych malowidł. Tak naprawdę trzeba było zajrzeć pod obrazy. My wiemy, że że Antoni Herliczka tak naprawdę nie malował, o ile wiemy, znamy te z pałacu, nawet tego Sieleckiego w oparciu o tą inwentaryzację, no to jak patrzymy na sceny o charakterze religijnym, tak naprawdę mamy jedną scenę o charakterze religijnym, którą znaliśmy przed odkryciem fresku w Siedlcach. Trójca Święta u Abrahama. I to jest niewielkiego formatu nad kominkiem malowidło w dawnej plebanii w Białymstoku, obecnie Pałacyku Biskupi. A tak naprawdę wszystko to, co mamy w kościołach w Tyczynie, zachowało się jedynie malarstwo Herliczki w formie takiej emblematycznej. W Choroszczy mamy elementy ornamentalne. To, co zostało w Białymstoku, fragmenty Herliczki, jakieś krajobrazowe, w malarstwie krajobrazowym, to tak naprawdę mamy jedyny w Polsce zachowany wielkoformatowe malowidło o charakterze sakralnym. Drugi o charakterze sakralnym to jest po prostu to wymalowanie nad kominkiem, prawda?
1: To już jest fascynujące, co on tam pokazał i w jaki sposób to pokazał, według jakiego projektu.
0: No właśnie, to teraz tak naprawdę też myślę, że z czasem historycy sztuki, jak już dojdziemy do tego wszystkiego, jak wyglądają pozostałe ołtarze, będziemy mogli analizować, historycy sztuki będą mogli analizować, sam chętnie się zajmę tym tematem, może znaleźć jakieś odpowiedniki ciekawe, czy w tych przypadku tych dwóch ołtarzy, może to są kopie,

0: węgrowskich malowideł. To byłoby dosyć ciekawe odkrycie tego i sprawdzenie, czy w ogóle tam coś jest pod tymi obrazami. Myślę, że nieraz się jeszcze tu spotkamy w kwestii herliczki i będziemy mogli porozmawiać i popowiadać o nowych odkryciach.
1: Czyli liczysz na to, że będziesz pracował w Siedlcach?
0: No może nie. Aż tak? Na razie jest mi dobrze tam, gdzie jestem. Natomiast z pewnością, znaczy chcę rzeczywiście wspomóc merytorycznie przede wszystkim parafię i w związku z tym, że zajmuję się tym od 20 lat, tymi badaniami Siedlec i czasów czartoryskich w Siedlcach, no po prostu jest to mi, bardzo mi leży to na sercu, żeby po prostu było i żeby prace konserwatorskie były wykonywane w jak najwyższej jakości.
1: Ja chciałam też zauważyć, że trzeba naprawdę się znać na tym, jak taki fresk bardzo stary wygląda, bo to, co na początku tam zostało odsłonięte po zdjęciu tych desek, to można było widzieć na różnych zdjęciach w lokalnych portalach, to tak naprawdę niewiele tam było widać i trzeba było się mocno przyglądać, więc to jest rzeczywiście odkrycie.
0: Z pewnością tak, natomiast rzeczywiście pamiętajmy, że na tej warstwie pierwotnego fresku jest 200 lat historii, ponad 270 ponad lat historii tak naprawdę kurzu i wszelkich innych interwencji, więc nie ma co się dziwić, że nawet jak oni odsłonili w pierwszym razie, coś tam było widać. Myśleli, że to jest grzyb, a to były liście. Myśleli, że w pewnym momencie tak naprawdę od razu powiem, że lepiej się go ogląda z daleka niż z bliska. Jak zdejmowali to, było rusztowanie, no to wszyscy patrzyli z bliska, więc wychodziły jakieś fragmenty nieokreślone, prawda? Potem się, potem jak odsunięto rusztowanie i zobaczyli tak naprawdę jak wygląda całościowo, no to widać konkretnie Nepomucen, konkretnie widać, że Nepomucen trzyma krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Potem powyżej niego jest pewne takie belkowanie i na tym stoją dwie duże kolumny. Po prostu. I one gdzieś idą do góry. Prawdopodobnie kiedyś tam był wyżej jakiś architraw, belkowanie, które wieńczyło. To być może było połączone z belkowaniami tymi, które są w tej niszy. Takie. One mogły być tak iluzjonistycznie połączone. Więc te elementy, natomiast rzeczywiście po tych próbach czyszczenia, no wychodzi na to, że malowidło jest dobrze zachowane. Więc myślę, że to po prostu trzeba, to jest kwestia czasu.
1: Miejmy nadzieję, że te freski faktycznie będzie można w jakiś sposób oglądać, że nie będą w przyszłości zasłonięte tymi obrazami przez cały czas.
0: No, z pewnością nie można malowidła zostawić w takim stanie bez prac konserwatorskich i zabezpieczających. Nawet jeżeli ten obraz miałby tam wrócić w to miejsce i mielibyśmy już tego malowidła w jakiś tam sposób nie oglądać na stałe. Optymalnie byłoby, gdybyśmy mieli obraz odchylany. Mhm. Ale to te decyzje będą zapadały dopiero w przyszłości.
1: No dobrze, w takim razie czekajmy na to, co nastąpi. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu za rozmowę również.
2: SK Siedlce. Radio.
3: SK.
2: SK.
3: SK. Magda Szewczuk, tym razem mam propozycję dla aktywnych mieszkańców Siedlec i okolic. Pod koniec sierpnia odbędzie się kolejna edycja wyścigu rowerowego Twarda Skóra.
4: Już 29 sierpnia zapraszam wszystkich na 5. edycję wyścigu rowerowego Twarda Skóra. Są miejsca, które mają wyjątkowy klimat. Korczew jest właśnie jednym z nich. A to właśnie stąd wystartują setki kolarzy, którzy zmierzą się z legendarną trasą Twardej Skóry. Na zawodników czekają dwie trasy, 125 km i 214. Zabierzcie rodzinę, znajomych i kibicujcie zawodnikom na mecie przy pałacu w Korczewie. Podczas wydarzenia zapraszam wszystkich do zwiedzenia wnętrza pałacu, w którym jest wyjątkowa wystawa zabytkowych rowerów.
3: Mówi wójt Korczewa Sławomir Wasilczuk. Szczegóły w naszym portalu.
2: SK.
3: SK. SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, czas na magazyn reporterów SK Siedlce. A w dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z Pauliną Ładosz. To nastoletnia wokalistka z Węgrowa, która nagrała swój debiutancki singiel. Sama skomponowała do niego muzykę i napisała tekst. W dzisiejszym magazynie również o ekodoradcach. To specjaliści, którzy mieszkańcom naszego regionu pomogą dobrać odpowiednie źródło ciepła. A na koniec o młodzieżowej wspólnocie mieszkaniowej.
2: SK Siedlce.
5: Nazywam się Paulina Ładosz. Dzisiaj w studiu Eski gościmy młodą, zdolną wokalistkę z naszego regionu, a konkretnie z Węgrowa, czyli tutaj pobliska miejscowość. No i twoja wizyta w studiu Eski jest, można powiedzieć, spowodowana tym, że na YouTubie jest już do odsłuchania, obejrzenia twój teledysk. Piosenka z twoim tekstem, to warto podkreślić, a ty masz dopiero 14 lat.
6: Ukazał się mój autorski singiel. Napisałam go w sumie już rok temu, ale teraz właśnie sfinalizowałam wszystko i wyszedł.
5: No to powiedzmy trochę o tym singlu, tytuł singla, gdzie go można obejrzeć, jaki jest jego tytuł.
6: Tak, tytuł mojej piosenki to kropka na D. Po prostu ten tytuł wyszedł z tego, że w tekście, tam w refrenie jest właśnie postawię kropkę na D, to, że sfinalizuje to, że w końcu mi się wszystko uda. Możemy cię wszędzie słuchać na wszystkich streamingach, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, wszędzie.
5: Co trzeba wpisać, żeby znaleźć twoją piosenkę poza tytułem?
6: Wystarczy wpisać kropka na D Paulina Ładosz i myślę, że bez problemu znajdziecie.
5: No to oczywiście zachęcamy, żebyście znaleźli i posłuchali. W jakiej stylistyce jest utrzymana twoja piosenka? Bo my w radiu jesteśmy trochę w takiej niewdzięcznej roli. Mówimy, ale nie możemy pokazać. Jaki styl muzyczny lubisz i jak byś określiła styl muzyczny swojego utworu?
6: Myślę, że to jest taki całkowity pop. To jest muzyka popularna, to jest muzyka, która teraz leci po prostu w radiu. Każdy myślę, że znalazłby coś, co w tej piosence by się podobało. No i tyle.
5: Słowa napisałaś samodzielnie, a kto skomponował muzykę do piosenki?
6: Ta piosenka powstała z pomocą Macieja Moszyńskiego. Ja napisałam tekst i muzykę też pisałam, natomiast on stworzył cały beat, wszystko, muzykę sfinalizował, po prostu produkcję.
5: Jak w ogóle doszło do tego, że masz ten swój, no chyba wymarzony, autorski singiel? Na pewno od dawna swój głos szkolisz. No myślę, że do napisania tekstu piosenki też musiałaś się w jakiś sposób przygotować. No to skąd ta muzyka w twoim życiu? Czy ty masz wykształcenie muzyczne? Czy to jest po prostu pasja, którą gdzieś tam rozwijasz w wolnych chwilach?
6: Ja śpiewam i gram na pianinie od już 6 roku życia, można powiedzieć. Na początku gdzieś tam właśnie u mnie w Węgrowie uczęszczałam na zajęcia z pianina, ze śpiewania. Potem już jak poszłam do pierwszej klasy podstawówki, to poszłam do szkoły muzycznej tutaj właśnie w Siedlcach. I też zaczęłam uczęszczać na śpiew tutaj w Siedlcach do pani Magdaleny Chymos-Sulej. No i tak to się zaczęło i do tej pory śpiewam i właśnie teraz wydaję piosenkę, więc niesamowite.
5: Piękna, można powiedzieć, historia. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o tym również, że no w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, że się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć, czy tutaj w bliskiej okolicy, czy nawet w ogólnopolskiej telewizji.
6: Tak, ja cały czas próbuję, ja już od 10 roku życia właśnie próbuję w telewizji. Byłam, jak miałam 10 lat, w The Voice Kids, w czwórce. No tam wystąpiłam w przesłuchaniach w ciemno, potem też rok później do szansy na sukces próbowałam. Wystąpiłam w odcinku, potem już tylko występuję w odcinku, dalej już nie przeszłam. Ale to i tak była niesamowita przygoda. Ja poznałam ludzi, do których teraz mam kontakt, z którymi nadal utrzymuję kontakty i bardzo ich lubię.
5: No i pytanie o przyszłość, o plany muzyczne. Jest ten, można powiedzieć, debiutancki utwór, tak? Ta piosenka twojego autorstwa. No ale myślę, że gdzieś tam dużo dalej wybiegają twoje myśli. Gdzieś tam myślę, że te marzenia muzyczne no gdzieś idą w stronę może profesjonalnego śpiewania w przyszłości, nagrywania kolejnych utworów.
6: Ja bym bardzo chciała, to jest takie moje marzenie, żeby się spełnić muzycznie. Ja bym bardzo chciała wydawać piosenki, tylko to też zajmuje dużo czasu. Ja na razie chodzę ze szkoły, ja nie myślę na razie o tym, żeby robić wielką karierę, bo to jest, uważam, za wcześnie jeszcze. Ale bardzo bym chciała. Ja bym bardzo chciała robić jakieś koncerty, bardzo bym chciała wydawać muzykę. Chcę, żeby ludzie się kiedyś bawili do mojej muzyki, chcę, żeby lubili ją słuchać, żeby mieli ją cały czas na słuchawkach, żeby mieli na Spotify'u. Bardzo bym tego naprawdę chciała. No i mam nadzieję, że to się kiedyś uda.
5: Na razie jesteś bardzo młodą osobą, więc myślę, że tutaj w tej twojej przygodzie muzycznej bardzo też liczysz na pomoc bliskich ludzi. Myślę, że przede wszystkim rodziców.
6: Tak, rodzice to jest dla mnie wsparcie numer jeden. Naprawdę bardzo jestem im wdzięczna za wszystko, co się stało w moim życiu, za wszystko, za wszystkie te sukcesy muzyczne, bo to oni ze mną jeździli na konkursy i dalej jeżdżą. To oni właśnie pomagają mi dalej rozwijać siebie. Dzięki nim też nagrałam tą piosenkę, bo gdyby nie oni, to bym jej pewnie nie nagrała, bo tata mi zaproponował, żebyśmy napisali właśnie do wytwórni FMB Records, żebyśmy nagrali tą piosenkę, więc gdyby nie on, to pewnie nie nagrałabym tej piosenki, więc też jestem bardzo wdzięczna za to.
5: Warto mieć wsparcie w najbliższych, to daje, no myślę, że też takie ukojenie w jakichś gdzieś tam trudniejszych chwilach, kiedy jesteś zmęczona, no bo ta praca gdzieś tam nad piosenką, wyjazdy na konkursy, no nie oszukujmy się, to zabiera czas, czasami może sen i trzeba to łączyć właśnie z nauką w szkole, więc chyba bardzo ważne jest to wsparcie.
6: Oczywiście, że jest bardzo ważne. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna i ja zawsze z wszystkimi problemami mogę po prostu rozmawiać z moimi rodzicami. Wczoraj miałam koncert u mnie właśnie w Parku Armii Krajowej w Węgrowie i ciekawostka, wczoraj zjadłam rano 2 naleśniki i rosół i tak byłam do 20, bo cały po prostu wczoraj dzień miałam koncerty i naprawdę było ciężko, ale dałam radę, bo miałam bardzo duże wsparcie i to się liczy.
5: Oczywiście, że tak. Chciałam cię jeszcze zapytać o twoje muzyczne inspiracje. Czy masz muzycznych idoli, wokalistów, wokalistki, na których się wzorujesz albo których muzyki lubisz słuchać na co dzień po prostu?
6: Ja bardzo lubię słuchać, zwłaszcza teraz, Amy Winehouse. Jest to artystka, no, która już niestety nie żyje, ale no naprawdę, jej muzyka bardzo mną rusza, bardzo lubię słuchać jej piosenek. Też z niektórymi piosenkami się mogę trochę utożsamić. Naprawdę, to jest moja taka artystka, którą cały czas teraz słucham.
5: Myślę, że na koniec naszej rozmowy takie życzenia ode mnie, myślę, co od radia SK Siedlce. Powodzenia na tej muzycznej drodze. Walcz o swoje marzenia, nie poddawaj się, no i czekamy na kolejne piosenki.
6: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dalej będę wydawała muzykę.
5: Dziękuję.
6: Dziękuję.
2: SK Siedlce.
3: Eksperci pomogą mieszkańcom Siedlec i regionu przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom doradzą w kwestiach energetycznych i w pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. W gminach na naszym terenie można korzystać już z pomocy ekodoradców. Więcej o projekcie mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak oraz Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
7: Zmiana jest trudna dla każdego i to każda zmiana, a myślę, że zmiana dotycząca sposobu ogrzewania jest dodatkowo trudniejsza ze względu na poczucie niepewności, które nam towarzyszy, ale też i zalew informacji, czasami nieprawdziwych, czasami prawdziwych. Wiemy, co się dzieje, czy też co się wydarzyło w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. To zaburzyło też rynki nośników energii, w związku z tym rosły koszty i to na pewno utrudnia mieszkańcom podjęcie decyzji o wymianie urządzenia grzewczego. Natomiast tutaj skala wyzwania też na pewno robi swoje. 300 tysięcy kopciuchów do wymiany. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast on się już rozpoczął i dobra wiadomość jest taka, że co roku na Mazowszu wymienia się ponad 20 tysięcy kopciuchów rocznie. W związku z tym tempo mogłoby być szybsze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, dlatego, że wymiana tylu tysięcy kopciuchów już wpływa na poprawę jakości powietrza. Od 2 lat cieszymy się tendencją, która pokazuje, że jakość powietrza się poprawia. Natomiast żeby ją utrzymać, żeby to powietrze było czyste w sposób ciągły i niezakłócony, no to musimy ten proces dokończyć. Dlatego też sieć ekodoradców, którzy mają wspierać wymianę kopciuchów, czy też w ogóle transformację energetyczną. Generalnie oferuje rynek i tutaj pomysłów i technologii jest bardzo dużo. Mówimy od pomp ciepła, aż po kotły na pelet. Jest także możliwość wymiany urządzeń na urządzenia gazowe, ale coraz głośniej się mówi o elektryfikacji, czyli o tym, że jednak zasilanie czy też produkcja energii cieplnej z prądu jest tą energią bardzo dobrą, ciepłą i czystą. Oczywiście, jeżeli zepniemy cały proces transformacji energetycznej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo wtedy będziemy mogli mówić o niskoemisyjnej energii. Natomiast musimy pamiętać, że wymiana kopciucha to nie jest jedyny element całej transformacji energetycznej. Przede wszystkim musimy zapewnić właściwą efektywność energetyczną budynków, czyli z jednej strony przeprowadzenie termomodernizacji po to, żeby uzyskać jak najlepszą efektywność urządzeń grzewczych. Wtedy będziemy mogli naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, co dla wielu się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej, nowa dyrektywa budynkowa wchodzi w życie, która ma właśnie podnieść standard budynków po to, żeby mniej zużywać energii.
8: Już jest w tej chwili 91 zatrudnionych ekodoradców, ma być docelowo 117, ale już wiem, że najprawdopodobniej projekt będzie ewaluował, bo coraz częściej zaczepiają mnie włodarze gminy, pytają, czy mogą do tego projektu dołączyć. To jest projekt autorski samorządu województwa mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Całość 137 milionów złotych. No oczywiście wkład własny trzeba było tutaj zapewnić, więc gminy i samorząd województwa, ale przede wszystkim ważna jest idea. Ważne jest to, że chcemy na Mazowszu stworzyć taką sieć ekodoradców, wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty. Instrumenty zarówno jeśli chodzi o wiedzę, ale też instrumenty, które pomogą im w tym, żeby doradzać poszczególnym mieszkańcom, gdzie trzeba i w jaki sposób na przykład docieplić dom albo zainstalować dodatkowe ogrzewanie po to, żeby można było jak najbardziej dbać o czyste powietrze. Pamiętajmy o tym, że bardzo często pojawiają się firmy, które chcąc zachęcić do zakupu swoich urządzeń, no, czasami mijają się z prawdą. Taki ekodoradca, który będzie zatrudniony w gminie, ta porada jest bezpłatna, ale taki ekodoradca ma mieć rzetelną wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony dbać o środowisko, ale z drugiej strony też o ciepło dla mieszkańców. I ma taki ekodoradca mieć również wiedzę na temat, gdzie można pozyskać środki, żeby jak najmniej kosztowało to mieszkańcy. Mamy nadzieję, że z jednej strony oczywiście takie doradzanie to jest takie sedno, że mieszkańcy będą wiedzieli, że tu bezpiecznie można zasięgnąć poradę, ale z drugiej strony też chcemy, żeby ekodoradcy docierali do mieszkańców i też pokazywali, jak ważna jest współpraca właśnie mieszkańców z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi po to, żebyśmy wspólnie dbali o czyste środowisko. No tak, pamiętajmy, że mieliśmy program Czyste Powietrze z poziomu rządowego. Mamy programy, które są skierowane właśnie na dbanie o czyste powietrze. Mamy Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. Program ten właśnie powstał, widząc, że niektórzy nie mają na wkład własny do programu rządowego Czyste Powietrze i tam, gdzie naprawdę no, te środki były niewystarczające na wkład własny i mieszkańcy nie mogli sobie pozwolić na dołożenie do złożonego wniosku na czyste powietrze, to my jako samorząd województwa poprzez gminy oczywiście

0: składaliśmy ten wkład własny. Chcieliśmy pokazać, że tym najbiedniejszym pomożemy, a ci, którzy chcą sami, bo wiedzą o tym, jak ważny jest nośnik ciepła, którego używają i sami chcą wymienić, też chcemy, żeby ekodoradca doradził i doradził, żeby to było jak najbardziej ekonomiczne, jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne środowisku.
1: Praca ekodoradcy ma bardzo pozytywny odzew w naszej społeczności. Przede wszystkim chodzi o konkretne wsparcie mieszkańców, którzy planują jakieś inwestycje. Ale ważna jest też edukacja. Nasz ekodoradca bywa w szkołach kilka razy w roku. Bywa na spotkaniach kół seniora. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jest dostępny dla naszego doradca. Bywa w szkołach kilka razy w roku. Bywa na spotkaniach kół seniora. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jest dostępny dla

0: Te działania są czasem niestandardowe, bo choćby ta instalacja, która w tej chwili jest przy szkole w Zbuczynie, takie wielkie płuca, to jest coś, co wszystkich interesuje, ale z drugiej strony inspiruje do inwestycji mieszkańców, inspiruje władze gminy do różnych działań, które się wpisują w transformację energetyczną na poziomie lokalnym. Na listopadowej sesji podejmujemy uchwałę o utworzeniu spółdzielni energetycznej. To jest nowość na naszym terenie, ale taka nowość, która ma nam dać realne korzyści finansowe i przede wszystkim wpływać na to, co ludzie myślą i robią w obszarze czystego powietrza, ekologii.
1: Jacek Kędzierski, ekodoradca, Urząd Gminy Zbuczyn. Trudną sprawą jest zmiana mentalności naszych mieszkańców, dlatego,

0: delikatnie widać, że tak ładnie nie jest. A po co nam to jest? Przede wszystkim po to, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli coś, czego nie widać na bieżąco. Coś, co o czym mówimy bardzo dużo, o smogu, o niskiej emisji, o pyłach, prawda? Natomiast fizycznie tego wprost nie widać. Te płuca pokażą, jak zmieniają się nasze płuca w naszym organizmie pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. My również oprócz tego, że chcemy to pokazać, to wychodzimy do naszych mieszkańców z taką propozycją, że pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania. Udzielamy porad dotyczących efektywności energetycznej budynków. Ale też teraz właśnie zakupiliśmy również kamerę termowizyjną z projektu Mazowsze bez smogu, bo to jest bardzo ważny program, który został uruchomiony przez Zarząd Województwa. Dlatego, że w urzędach gminy bardzo często brakowało ludzi, którzy mogli zająć się tylko tym tematem. W urzędach jest tak, że tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i ktoś zawsze miał to, przepraszam, taką z doskoku. A teraz są oddzielnie zatrudnione osoby, które mają zająć się tylko tym tematem i są do dyspozycji ludzi, można powiedzieć, cały czas. Tak, mamy program o nazwie Mazowsze Czyste Powietrze, w którym to programie jest możliwość dofinansowania tak naprawdę dla tych najbiedniejszych, no, do 100% kwoty netto. Także to są naprawdę duże pieniądze i my chcemy pokazać naszym mieszkańcom, że one nie są ani trudne do wzięcia, ani też do rozliczenia i w tym chcemy pomagać, żeby ludzie tego się nie bali, a mogli skorzystać z tych programów rządowych, które są dostępne i które możemy już na bieżąco, prawda, dystrybuować do naszej gminy.
1: SK Siedlce.
2: A teraz posłuchamy o tym, jak działa i jak się rozwija program wsparcia dla młodych ludzi z pieczy zastępczej w ramach Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
3: Wioleta Wołoc, wychowawca w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
4: Tomasz Brzosek, zastępca dyrektora do spraw młodzieży w programie SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Najogólniej rzecz biorąc, wspieramy młodych ludzi w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tej chwili mamy młodych podopiecznych w wieku od 12 do 23 roku życia. Staramy się bardzo kompleksowo podchodzić do tego tematu usamodzielnienia od praktycznie przybycia naszego podopiecznego do jego wyjścia i do tego jego pobytu już poza naszym systemem. Też tutaj udzielamy pomocy.
3: Usamodzielnienie jest to proces, który tak naprawdę zaczyna się już od najmłodszych lat dziecka. My kontynuujemy pracę wychowawczą, pedagogiczną, która się zaczyna w wiosce dziecięcej, skąd później przychodzą do nas młodzi ludzie. I my tutaj, tak jak w każdej rodzinie, tak jak w każdym domu, staramy się pomóc dzieciom naszym podopiecznym w jak najlepszym przygotowaniu do samodzielnego życia. Czyli w tym, żeby, nie wiem, umieli załatwiać wszelakie różne sprawy, tak jak w różnych urzędach, tak jak, nie wiem, założyć konto, wyrobić dowód, paszport, żeby umieli, nie wiem, skorzystać z pomocy medycznej, wiedzieli, jak się zapisać do lekarza. Uczymy ich oszczędzania pieniędzy, bo to są też dyżury, gdzie muszą zadbać nie tylko o własne potrzeby, ale też potrzeby swoich współmieszkańców. I staramy się robić to jak najlepiej przy wsparciu też różnych instytucji, z którymi też współpracujemy na co dzień, żeby ten młody człowiek jak najlepiej uposażony w zasoby i umiejętności mógł sobie poradzić już, kiedy opuści naszą wspólnotę.
4: Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby doradzić, ale też, żeby w taki zdecydowany sposób wesprzeć naszego podopiecznego. Mówimy tutaj o potrzebach mieszkaniowych, szczególnie to jest takim palącym problemem, że w momencie, kiedy młody człowiek się usamodzielnia, wychodzi, opuszcza naszą wspólnotę, czy też program, no, potrzebuje miejsca do mieszkania. Tutaj pewnie warto podkreślić naszą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i z Urzędem Miasta w Siedlcach, dzięki którym możemy pozyskiwać dla młodych ludzi mieszkania socjalne, w których mogą zamieszkać po opuszczeniu wspólnoty. Powiem jeszcze o wsparciu naszych młodych ludzi we wspólnocie, którym dajemy możliwości jakby już nie same mieszkaniowe, ale też podnoszenia różnego rodzaju kompetencji, kwalifikacji, bo to jest bardzo ważny też czynnik, który przygotowuje do usamodzielnienia. W momencie, kiedy młoda osoba jest wyposażona w takie zasoby, no zdecydowanie łatwiej znaleźć jej pracę, znaleźć jej źródło utrzymania i finansowania tych takich najpilniejszych potrzeb.
3: Na pewno tak. Nasi podopieczni mają tu możliwość skorzystania z szerokiej oferty, jaką tutaj im proponujemy, tak jak tutaj dyrektor Tomasz wspomniał, o wszelakich możliwości uczestniczenia w różnych kursach, szkoleniach, czy chociażby kontynuacji edukacji. I na pewno te wsparcie też finansowe, które jest też bardzo ważne, ale też takie przede wszystkim mentalne, takiej

0: że jest dobry dorosły gdzieś w ich życiu, który w każdym momencie jemu pomoże. Ta świadomość, którą ma młody człowiek, że ktoś jest zawsze gdzieś, myślę, że jest bardzo istotna. Tak jak często młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posuniętej mocno, prawda, i techniki, i do przodu, to myślę, że jest bardzo dużo trudności, w szczególności dla młodych ludzi, gdzie jeszcze ta psychika też nie jest mocna, kiedy mogą przyjść takie momenty załamania i tak naprawdę, nie wiem, zaczyna się to swoje życie, chciałbyś jak najlepiej, a trudne są warunki. I myślę, że my tutaj jako cały program i stowarzyszenie dajemy dużo wsparcia, aby tylko młody człowiek chciał skorzystać, i korzystają, i naprawdę rozbudowują siebie, swoje zasoby, swój potencjał. No i to jest piękne, kiedy możemy być świadkami ich wzrostu i tego rozwoju, i ich sukcesów, bo to przede wszystkim jest ich praca. Przy naszym wsparciu i przy podzieleniu się, nie wiem, naszym doświadczeniem wynikającym też na pewno i z racji wieku, i też jakichś tam przeżytych lat.
1: Bardzo często pytamy naszych młodych ludzi o to, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebują, ale to też nie tylko pytania do młodych ludzi, którzy przebywają aktualnie w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, ale też pytania do osób, które się już usamodzielniły. Korzystamy bardzo mocno z doświadczeń osób, które się już usamodzielniły, mamy z nimi kontakt, współpracujemy z nimi i na tej podstawie też chcemy wdrożyć właśnie model usamodzielnienia dla pozostałych gmin, dla pozostałych MOKR-ów, PCPR-ów w Polsce, z którymi też współpracujemy, ale i też takimi, którzy byliby zainteresowani taką formułą. Bardzo mocno patrzymy właśnie na to, co udało się naszej młodzieży już na zewnątrz. Bardzo mocno patrzymy na to, czego jeszcze potrzebują, korzystając z tych ich doświadczeń i zasobów. Najważniejsza jest relacja z młodym człowiekiem. To niewątpliwie w tym procesie usamodzielnienia warto, żeby ta relacja zbudowana była na zaufaniu, na takim nieocenianiu, na takim dobrym podejściu do młodego człowieka. Myślę sobie, że to jest nasz zasób i to udaje nam się w dużej mierze robić. Co można udoskonalić? Udoskonalać pewnie warto wszystko, ponieważ ani ten proces usamodzielniania, on nigdy nie będzie taki idealny i doskonały, bo zawsze będą się pewnie znajdowały jakieś czynniki i przeszkody, które mogą go zaburzyć. Natomiast jeśli młoda osoba wie, że może do nas wrócić, że może przyjść, zapytać o wsparcie, że może się do nas zwrócić o różnego rodzaju pomysły, rozwiązania, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Wtedy my też możemy zadziałać bardziej punktowo, bardziej precyzyjnie.
0: Każdy z podopiecznych, z którymi przez lata tutaj swojego bycia miałam ten przywilej się spotkać, jest inny i każdego droga była tak naprawdę różna. Ale to jest takie dla mnie z perspektywy właśnie wychowawcy, takie niebywałe, i to jest chyba taka wielka radość i myślę, że tutaj taka nagroda, przywilej, gdzie ja właśnie mogę być takim i obserwatorem, i towarzyszem w ich wzrastaniu. To jest piękne, że już gdzieś po też wielu latach, kiedy już młody człowiek opuszcza wspólnoty czy program, dalej utrzymuje kontakt, bo uważam, że ta relacja, o której wspomniał wcześniej mój przedmówca, jest istotna, najważniejsza w zasadzie. Ona nie tylko jest w tym momencie, kiedy jesteśmy razem tutaj, ale też trwa dalej, kiedy już młody człowiek zaczyna te swoje samodzielne życie. No i to jest takie piękne, że nie wiem, mogliśmy być świadkami czyjś ślubu, czy chrztu dzieci, czy nawet z takiego zwykłego telefonu, jak dzwonił ciotka, co tam robisz jutro, może spotkamy się na kawie. To jest takie piękne, bo to widać, jak oni sobie radzą w tym życiu. Wiadomo, sytuacje są nie zawsze piękne, bo to życie wcale nie jest zawsze takie przyjemne i wspaniałe. Bagaż doświadczeń, przeżyć niosą niejednokrotnie tak ciężki i wielki, że to jest niesamowite, że oni później tak sobie z tym radzą. To jest ich praca, to jest ich zasługa przy naszym wsparciu i to są ich sukcesy. to, co tutaj wynieśli, czego mogli też doświadczyć, korzystają sobie później dalej w swoim dalszym życiu. To jest, ja też tak patrzę na tą perspektywę tej relacji między młodym człowiekiem a nami wychowawcami, że to jest taka, to jest taki obopólny związek, bo i my korzystamy z nich i oni korzystają z nas, naszego doświadczenia, wsparcia, ale też my z ich młodości, z tego, że nie wiem, na pewne rzeczy możemy spojrzeć inaczej. To oni uczą nas takiego zachwytu innowacyjnego, czasami podejścia do pewnych spraw, gdzie my już z racji, nie wiem, doświadczenia lat mamy pewne takie udeptane ścieżki, pewne schematy, gdzie gdzieś tam się wpada. Młodość, która w nich bije, nam też, bynajmniej mi, przynosi bardzo dużo radości i myślę, że zarówno oni mogą od nas uzyskać wiele, ale my przede wszystkim też od nich też czerpiemy i to po prostu myślę, dlatego to jest chyba takie właśnie ważne, ta relacja. To jest za parę lat, gdzie jest, to jest etap, nie wiem, szkoły średniej, później studiów, gdzie w tych okresach gdzieś możemy im się przyglądać i towarzyszyć. I to różnie wygląda. Czasami jest to krótsze, czasami jest to dłużej, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie mogą w pełni wykorzystać, żeby jak najlepiej przygotować się do tego życia, które będą już później prowadzić samodzielnie.
1: Patrząc z punktu widzenia idealistycznego, no, trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko to wielkie indywiduum i to trzeba bardzo indywidualnie przyglądać się każdej sytuacji młodego człowieka, oczywiście mając też w rękach konkretne zasoby i umiejętności, tak, żeby podnosić ich kwalifikacje, żeby dawać im to, czego w danym momencie potrzebują, czy to wsparcie mentalne, czy to wsparcie finansowe. Nie da się tego tak przełożyć jednym wzorem, który za każdym razem będzie pokazywał, że ta samodzielność jest idealna. Natomiast trzeba szukać tych możliwości i sposobów bardzo indywidualnie przy każdym młodym człowieku, ale mając już w ręku konkretne możliwości, takie jak właśnie te kursy doszkalające, takie jak możliwość wolontariatu, takie jak możliwość po prostu spokojnego życia, posiadania własnego pokoju, zrozumienia i takiego, nie wiem, i takiej wspólnego bycia razem. W naszych zasobach też mamy dwa mieszkania nadzorowane, w których może mieszkać czwórka młodych ludzi, która przygotowuje się w taki bezpieczny sposób do tego, żeby nauczyć się tej samodzielności, tego samodzielnego mieszkania, tego samodzielnego podejmowania decyzji.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisarzu wystawy.
2: SK Siedlce.
4: I wszyscy razem refrenik ze mną. Hej.

0: pytałem mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co panie wspominają najlepiej? A co najgorzej?
1: Kolejki i kartki drzwiniowe. To najgorzej. A co najlepiej? Atmosferę w pracy, w domu, biesiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
2: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia i także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: A, miasto. Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przychodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do...

0: Do przechodniów, do te sklepiki pootwierane zapraszali, także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne. Tak jest.
1: No ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
0: A kolejki tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
2: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrany. Wszystko na miejscu było i tak. Nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić do ubezpieczalni. To było najlepsze.
0: No właśnie, my pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy i również socjalne, jakie było zabezpieczenie, stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy, także sklepik był oczywiście też zakładowy, no bardzo przyjemnie, także to też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, tak, bo tak nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
1: A gdzie panie pracowały?
2: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
0: Bardzo fajny zakład. Dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
2: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
0: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek w korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
1: Też inne tempo życia chyba w ogóle było.
0: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
1: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
3: Oj, w Siedlcach, ja w Siedlcach jestem odwołany do studiów. No i też dobrze wspominam czas studiów właśnie, człowiek z mieszkania w akademiku, fajna atmosfera. Ale chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, to już pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale na studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność taką, więc więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
1: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
3: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kociełby na Piłsudskiego. Także rzeczywiście park, jak w parku został tak przeniesiony do parku.

0: tym czasie. No to park został to troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są Siedlce. Najczęściej po niektórych ulicach, bo te wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały.
1: Życie to było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy. Wszędzie, to tu, to tam, w różnych marketach. Tylko studenci mogli zajmować się działalnością kulturalną i naukową. Także to były fajne tego czasu. Nie było żadnych takich ograniczeń, właśnie jakieś takie spontaniczność. To mi przeszkadzało, to oczywiście zawsze walczyłem jako tutaj kierownik klubu Limes, czy studenckiego środka działań kulturalnych Limes, z cenzurą, prawda? Ciągle to mnie stresowało i ciągle musiałem z cenzurą było walczyć, bo nie można było nic wydrukować, ani plakatu żadnego, ani imprezy zrobić bez pieczątki cenzury.
2: To jest takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec, na ulicy Płaskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca, co miejscami jakby ogromnie wspomnienia, aż się wzruszyła.
3: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
2: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Płaskiego, Sienkiewicza. Były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które no niestety, no, były takie rodziny, które no mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał w takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było. Chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już jednak oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone. Za serce ścisnęło, bo no niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. No ale już tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
4: Warto przypominać to, co było fajne i dobre i był to taki okres, gdzie no, Polska też miała się czym pochwalić.
5: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
6: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko młodzi
7: komunikowali. To nie teraz.
8: Nie te czasy.
6: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
9: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzisz, a ja w płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami ganiali, z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajkaj Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze o oczywiście bez obowiązków, szkoła, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaflowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców. No, wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda? Lata bez troski, no i przedszkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
10: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu. Chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
3: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
10: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby dostać pożądany towar. Na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i, prawda, i czekały, aż prawda, przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier czy prawda, czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci, do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani odzwoni, i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu, no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
0: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum odląda i człowiek się czuje stary.
4: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak? Został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były, kolejka była w kolejkach, tak? Ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak? Bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak? Dosłownie pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc ją wzięłam.
3: Czy było coś w tych czasach PRL-u lepszego, czego nie ma już teraz?
4: Lepszego? Wie pani, myślę, że może relacje międzyludzkie. Teraz jesteśmy sami, samowystarczalni, zamykamy się w domu z telefonem, a wtedy nie było telefonu tak dostępnego jak teraz. Trzeba było wyjść do ludzi, trzeba było pójść gdzieś, skontaktować się, żeby w tej kolejce można było stać, można było coś wystać w tej kolejce, to trzeba było z ludźmi rozmawiać, trzeba było jakieś kontakty mieć, dobre kontakty najlepiej. A teraz niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam, ze wsi pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z kolegami pobawić, wywołuje wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić
11: wypędzić młodzież na podwórko. No cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
3: Jakie są Państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
12: Miasto wyglądało niekiedy

0: kronikach tutaj siedleckich, co pokazują, niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to Siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
1: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki. Także było naprawdę, pomimo takich warunków czasami surowych, no, można powiedzieć, że no, skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no, mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
0: Zdajemy tak sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo no, to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
1: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, także bardzo miło wspominamy.
0: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
2: Bardzo dobrze wspominać, bo to były wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańcówek. No. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
3: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
2: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Przybyli czym? Wycieczkę do Kisielan na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło. Tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
3: A w jakim zakładzie pan pracował?
2: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem. Potem po zakładach Karo, po 5 chyba latach, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładach zabawkarskich z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i Nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
3: Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
2: Bardzo się zmieniło. Bardzo się zmieniło. Niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pole, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet mam... Znaczy mamy. Miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec. Jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Siedlcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wiozłem. To mówi, gdzie ja jestem? To Siedlce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo. Całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło, ale jest o co wspominać. I to się liczy.
4: Mówiąc prawdę, jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa. To są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach. Także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
3: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
2: To były super czasy.

0: Mam na to dowód najważniejszy. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
1: Co pan najlepiej wspomina?
0: I przystojniej siebie. Siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, z którego się bardzo cieszę. I bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie. Niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie. I jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia. Bo urodziłem się blisko Lublina, no, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swych dni, bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata. A byłem w paru miastach, nawet za oceanem, ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
1: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
2: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do spółdzielni pracy Miś. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. I jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro, serce boli, bo pracowaliśmy, byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie, no całą siebie. To była radość tworzyć, oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów, oczywiście prezesi, kierownicy, żeśmy byli jak jedna rodzina. Skończyło się po tylu latach, wraca się pamięcią, łezka się kręci wokół, ale cóż, życie płynie, trzeba iść dalej. No ale przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? Ja mówię, no było, było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym, żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A Misiu, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, w Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.
3: Na pewno spokojniejsze były czasy. Na pewno takie ustabilizowane. Każdy miał pracę i pracował. Kto chciał, to pracował. I nie mógł nie pracować, bo takie były czasy, że każdy musiał pracować. Było spokojniej. Nie było tej zawiści, co jest teraz. Wśród młodych o pracę po prostu się licytują. Kto lepszy, kto gorszy, a to z tego, co słyszę, jak mówią, że żeby pracować, to trzeba po prostu w tej chwili walczyć o tą pracę. To kiedyś nie było. Bardziej, żeśmy więcej spotykaliśmy się ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne ludzie, tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz? teraz prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic, co mogłoby wam zaszkodzić w życiu. Żebyście długo żyli i też przepięknie te życie swoje przeszło, żeby wam, tak jak nam. My się spotkaliśmy tutaj ze znajomymi po 30 latach. Nadal się spotykamy, nadal po prostu rozmawiamy. Co nie wiem, czy wy będziecie też tak się znali przez tyle. W czasie komuny było na tyle źle, że nie było takich wyjazdów za granicę, żeśmy nie widzieli wiele, jak inne sąsiednie, nawet kraje wyglądają. Teraz świat otwarty jest. Wszędzie można jechać, wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać, jak wyjeżdżają. Mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków, aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie, nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
4: SK Siedlce. SK Siedlce.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.